0: ale także odtwórca, tak? Czyli uczestnik tej żywej historii, tej formy uprawiania historii, która najbardziej przemawia do mnie, czyli rekonstrukcji historycznej, czyli uczestnik grupy rekonstrukcji historycznej żołnierzy NSZ, tak? Dobrze mówię?
1: Grupy rekonstrukcji historycznych Narodowych Sił Zbrojnych.
0: Narodowych Sił Zbrojnych. Michał Gruszczyński, którego serdecznie witam.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panie Redaktorze.
0: Zanim zaczniemy mówić dokładnie, jak to tam było z tymi księżmi, kapelanami, żołnierzami wyklętymi, no to musimy sobie powiedzieć parę słów w ogóle, o czym będziemy rozmawiać, czyli takie najprostsze definicje na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Kapelani, tak? Niby każdy wie, kto to są kapelani, kapelani wojskowi. Jak ktoś czytał Przygody dobrego wojaka Szwejka i postać feldkurata Katza pamięta, no to niby wszystko wie, ale z drugiej strony jest mnóstwo nieporozumień o tych kapelanach. Na przykład takim najczęściej powtarzanym stereotypem, nieprawdziwą informacją jest to, że kapelani to są tacy księża, którzy modlą się o zwycięstwo własnej armii, święcą działa, żeby lepiej zabijały przeciwnika. Jak to tak naprawdę było z tymi kapelanami?
1: No, to jest to, krótko powiedzieć można, bzdura i to bzdura totalna. Przede wszystkim kapelani są wsparciem moralnym dla żołnierza. Proszę Państwa, każdy, kto

0: Jak od grzechu, żeby nie poszedł, wiadomo, tam, gdzie jest jeden z dwóch najstarszych zawodów świata, no bo zostawił tu jednak w kraju rodzinę, albo żeby nie zrobił innej bzdury. I też człowiek, proszę Państwa, bardzo często bywa, dla nas Polaków najpiękniejsze święta rodzinne, Boże Narodzenie, a nasi żołnierze są gdzieś daleko i to różne myśli chodzą po głowach. No nie daj Bóg, niech nagle no, dopadnie go przysłowiowa chandra i się rzuci na pasek. No to jest coś przykrego, więc choćby nawet ktoś, kto będzie nas wspierał duchowo. Ktoś, przy kim możemy zrzucić jakiś ciężar, czyli ta spowiedź, bardzo często też pogardzana. A jednak wielka rzecz. Ktoś, kto się wyspowiadał kiedyś tak naprawdę od serca, sam wie, jaki tonaż on przy tym konfesjonale zostawił. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jak on na przykład te grzechy nasze zdradzi. Ja mówię, proszę Państwa, za to jest bardzo wysoka kara. No ale myślę, że nie odchodźmy za bardzo od tematu.
1: Czyli... Jak to mówią, w okopach przed natarciem nie ma ateistów.
0: Tak.
1: Nie tylko polska armia miała i ma w swoich szeregach kapelanów. Armia amerykańska, właściwie większość armii na świecie ma te osoby, które no, mają spieszyć przede wszystkim tym wsparciem duchowym, prawda? Tak. I armia przedwrześniowa, armia II Rzeczpospolitej również miała kapelanów, a ponieważ była armią tak naprawdę wielonarodową i wielowyznaniową...
0: No musiało być. Tak naprawdę II Rzeczpospolita, proszę Państwa, to są zaledwie 2/3 Polaków. Reszta to są...
1: Etnicznie.
0: Reszta to jest tak, jakbyśmy patrzyli statystycznie. Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Litwini, Niemcy, Czesi, Słowacy. I myślę, że ktoś by się jeszcze znalazł. Może Rumuni nawet, bo też żeśmy sąsiadowali przez chwilę.
1: I mamy tam prawosławnych, mamy luteran, mamy
0: Kalwinów,
1: wyznawców religii mojżeszowej, bardzo licznych,
0: tak,
1: nawet muzułmanów.
0: Nawet muzułmanów, tak, mamy specjalną jazdę, przecież muzułmańską, która później została odtworzona w szeregach, w ramach odtwarzania pułków w Armii Krajowej. Także...
1: I każda z tych grup, zgodnie no chyba z konstytucją, tak? Czy jakieś przepisy to regulowały, że każda z tych grup wyznaniowych miała prawo do własnego kapelana.
0: To już było ustalone z biskupem Galem 9 listopada 1918, że właśnie odtworzenie kapelanii w wojsku i była jedna rzecz, zresztą kapelania była nie tylko w wojsku, bo tak jak odchodząc na chwilkę była także i w policji, i w więzieniu i tak dalej. Co można jeszcze powiedzieć o tych wszystkich pułkach? Przede wszystkim, proszę Państwa, w 1918 roku Polska się odtwarza i dookoła prowadzi wojny ze wszystkimi. To są Litwini, zapomniana wojna, bo najbardziej znane to są wojny tylko z Niemcami i z Sowietami. To jest wojna z Czechami, to jest wojna z Ukrainą. Ci ludzie idą na wojnę. Każdy chce choćby nawet in articulo mortis
1: pojednać się.
0: I w tym momencie powstają. I chcę powiedzieć, że po raz pierwszy właśnie regularni kapelani powstają w okresie międzywojnia. Bo wcześniej są duchowni w wojsku, ale oni są jakby towarzyszą. A tu już są wpisani niejako z paragrafu, z artykułu.
1: I to są duchowni tych wszystkich wyznań, tak, o których wspominaliście.
0: Tak, wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz wyznań, byśmy powiedzieli, niechrześcijańskich największych, czyli wyznania mojżeszowego, jak i muzułmańskiego.
1: Czyli są także rabini polowi, można tak
0: rabini,
1: powiedzieć.
0: Rabini, mami, oczywiście zresztą, niestety smutna rzecz jest, ale rabini także ginęli i to po jednej, mordowani, bo to trudno jest nawet nazwać, że są zabijani przez jednych i przez drugich. Jednym z pierwszych rabinów, z pierwszych oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, to był naczelny rabin Wojska Polskiego.
1: Właśnie, to jest ciekawa rzecz, rzadko podnoszony fakt.
0: Tak, i wszyscy po prostu byli w tym. Chcę powiedzieć, że jak jesteśmy teraz przy Katyniu, że nie można tego nazwać przypadkiem, ale dokładnie 23 grudnia 1939 roku wszystkim naszym oficerom zabrano kapelanów. I to były pierwsze ofiary mordu katyńskiego.
1: I to tych wszystkich kapelanów
0: wszystkich.
1: Ta zbrodnia w jakiś sposób no, zrównała wszystkie wyznania, wszystkie narodowości zamieszkujące Rzeczpospolitą, drugą Rzeczpospolitą.
0: Tak, zresztą panie redaktorze, no mieliśmy teraz niedawno rocznicę pierwszych wywózek na Syberię. I wspominał swego czasu jeden, nie pamiętam, czy Ukrainiec, czy Białorusin. powiedział taką rzecz. To, co się nie udało zrobić Polakom przez 20 lat, bolszewicy

0: zrobili w 3 godziny. Po prostu wszystkich uznali za Polaków, wagony i na wschód.
1: Wróćmy teraz do drugiego członu naszej dzisiejszej audycji, czyli żołnierze wyklęci. Niby temat popularny od lat kilku, często się te hasła pojawiają, ale sam nieraz zaskakuje się, jak dla wielu osób z różnego pokolenia, nawet chyba bardziej z tego średniego, nazwijmy 50-latków, hasło to nie budzi żadnych skojarzeń. Już więcej kibice Legii 20-letni potrafią na ten temat powiedzieć niż właśnie 50-latkowie.
0: To jest wynika z tego, że ci ludzie zostali jakby odcięci.
1: Ci ludzie, czyli...
0: Niestety to tak zwane średnie pokolenie, bo ja sam wiem, jak ze swoją ukochaną mamą, zresztą mamo, pozdrawiam ciebie, czasami debatuję właśnie na temat żołnierzy wyklętych. Dla mamy jest to jednak lekkie science fiction. Kim jest? Jeśli, proszę państwa, jeśli ludzie przez kilkadziesiąt lat byli głównie faszerowani literaturą fachową, w cudzysłowie, biblioteczka Żółtego Tygrysa, to o czym mamy mówić? Jeśli z żołnierzy wyklętych robiło się bandę z wyrodnialców, złodziei, morderców, gwałcicieli, no w różnej kolejności, to no tam ten kościół jakoś nie pasował. A jak był kościół, no to ksiądz czasami w tych opracowaniach szedł jakby w zawody, w piciu wódki, w rabowaniu i oczywiście od razu, jak szli tam ci mordować, to od razu im dawał, brzydko mówiąc, z automatu rozgrzeszenie.
1: Ale przeszliśmy tutaj już do
0: przeskoczyliśmy
1: działalności tutaj żołnierzy wyklętych, tak?
0: Tak.
1: Natomiast trzeba sobie w sposób taki krótki powiedzieć, kim oni tak naprawdę byli, tak? Co, często spotykamy takie określenie podziemie poakowskie, ale ono nie jest do końca precyzyjne. O co chodzi, tak?
0: Znaczy, naprawdę,
1: skąd
0: najpierw,
1: oni się wzięli?
0: Może tak, najpierw wróćmy jeszcze do kapelanów. Proszę państwa, to byli ludzie w stopniach oficerskich. To jest bardzo często, wiem, że był kiedyś projekt taki, żeby minimum był stopień kapitana, żeby miał kapelan narzucony. A jeśli mówię o podziemie poakowskie, jest trudno powiedzieć, bo my dzisiaj widzimy Armię Krajową, czy Narodowe Siły Zbrojne, czy Narodową Organizację Wojskową jako bojówki partyjne. Jak Akowiec, to w domu portret Piłsudskiego. Jak narodowiec, to portret Dmowskiego, komplet jego dzieł. Proszę państwa, to było wszystko wymieszane. Bardzo często narodowcy byli w AK i odwrotnie. Sanatorzy byli w NSZ-cie. I podziemie poakowskie. Po prostu można powiedzieć krótko, no jest to podziemie, które się wywodziło z tradycji głównie oddziałów Armii Krajowej. Bo 19 stycznia 1945 roku generał Okulicki rozwiązuje Armię Krajową i w większości ci ludzie nie mają co ze sobą zrobić. Dlaczego? Komuniści, którzy są na tych terenach, mają dobrze wszystko rozpracowane. Okoliczna ludność wie dobrze, kto był w którym oddziale i u kogo. Ci ludzie nie mają gdzie wrócić. Siedzą dalej w lesie. I bardzo często, czy jakiś oddział rozbity, czy tak jak nasze oddziały przedzierające się z kresów wschodnich, łączą się, przypuśćmy, z Wileńszczyzny wyszedł oddział 300-osobowy, przeszło 50, ale przychodzą na teren nieznany sobie. No ale tu jest 20 chłopa. Oni znają ten teren, znają wszystkich, powstaje oddział 70-osobowy, doświadczony. I tak powstaje, proszę państwa, podziemie. A czy to jest podziemie poakowskie, po NSZ-owskie, to już wszystko zależy od dobrej woli historyka, albo od złej.
1: Wróćmy znowu do tej opowieści o kapelanach w wojsku, bo okres II wojny światowej, tak jak Polska wyglądała z Londynu, czy wcześniej jeszcze z Paryża, zanim Francja nie skapitulowała, Polska miała być terenem powstania zbrojnego. Na odpowiedni czas, jeżeli warunki będą do tego odpowiednie, uderzenie aliantów, różnie to sobie wyobrażano, i powstał pomysł stworzenia tutaj zakonspirowanej armii. Tak? Najpierw Służba Zwycięstwu Polski, później Związek Walki Zbrojnej, później właśnie Armia Krajowa. I jak każda armia podporządkowana legalnemu rządowi, miała swoje normalne struktury. Jak wyglądało kwestia właśnie opieki duszpasterskiej?
0: Więc to wyglądało tak. Duszpasterstwo było tylko w dwóch formacjach. W Armii Krajowej i u narodowców. Pozostałe, jak bataliony chłopskie, czy o tych, co to nie będziemy się w tym zacnym radiu mówić. Coś takiego nie istniało. I oni byli, i oddziały, czy Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych, były wzorowane, cała struktura z sztabu była wzorowana na strukturze sztabu przedwojennego, czyli oddział pierwszy organizacja, oddział drugi wywiad, kontrwywiad, trzeci szkolenie i tak dalej. No i w pewnym momencie mamy też Wydział Duszpasterski. I często ludzie, którzy przed wojną byli duszpasterzami w pułkach piechoty, przy dywizjach i tak dalej, są także duszpasterzami tych środowisk. Ludzie potrzebne

0: Dlaczego? Najpierw ludzie są wszyscy rozgoryczeni klęską 39. Największa klęska w naszej historii. Jak się okazało, jedna z największych, bo jeszcze lepsze czekały przed nami. Jest żal, nie wiadomo co się dzieje. Dlaczego? W ciągu 4 tygodni przestaje istnieć średnie państwo w Europie.
1: Zwane 7. mocarstwem świata.
0: Tak. Chyba to było 3. czy 4. armia pod względem liczebności. Bardziej liczebna to już była chyba tylko armia, no wiadomo, sowiecka, francuska i niemiecka. Polska była 4. czy 5. A tu nagle, brzydko mówiąc, no, przejechali się po nas straszliwie. I co robić? Więc tu jest także potrzeba ludzi, którzy będą wspierać to społeczeństwo. Tak jak niektórzy dzisiaj by poszli do psychoanalityka, położyliby się na kosetce, coś tam porozmawiali, tu potrzeba jest czasami tego człowieka, który z ambony powie parę słów. I to jest pierwsza rzecz duszpasterstwa. Kolejną jest rzeczą przekazywanie informacji do rodzin. Pani mąż żyje, jest tylko w niewoli. Albo niestety pani mąż zginął. Dlaczego? Został zamordowany, mimo że oddał się do niewoli. To jest też taka funkcja. Dalej. Jako, że Polacy mają w sobie naturę wiecznych insurrektów, co się wzięło, gdzie się chłopi czy mieszkańcy okolicznych miasteczek, wsi chodzą po lasach, zbierają broń. Gdzie się broń zbiera i chowa? W kościołach. I to jest pierwsza rzecz.
1: Na chwilę przerwę, ta scena, nie wiem czy państwo pamiętają taką scenę z filmu Hubal, Poręby, gdzie też oddział majora Dobrzańskiego dociera do kościoła i tam okazuje się w trumnach przechowywane są właśnie jakieś granaty, które ksiądz pleban przekazuje oddziałowi. Czyli nie jest to tylko licencja poetyka Bohdana Poręby, ale rzeczywiście tak to wyglądało, że ludzie znosili broń do kościołów.
0: Nie jest. I to, co jest przy swoich badaniach naukowych znalazłem, że nie tylko to robili księża duchowni katolicy, ale także duchowni luterańscy, że w jednym z takich, byśmy powiedzieli, domów luterańskich pod Warszawą była zamurowana pod kościołem, znaczy nie pod kościołem, pod tym sanatorium, broń, która potem została przekazana oddziału podziemia niepodległościowego.
1: No tutaj, skoro jesteśmy przy duchowieństwie luterańskim, warto wspomnieć, no niejako pobocznie przy naszej audycji, ale to ważna postać, biskup Bursche, naczelny biskup w ogóle wspólnoty luterańskiej w Polsce, którego Niemcy zmuszali do podpisania Volkslisty. No, nazwisko raczej nie budzące żadnych wątpliwości.
0: To do korzeni.
1: Wyznanie luterańskie, no, jesteś Niemcem, tak? A on nie chciał się tego wyprzeć polskości. Jestem przede wszystkim głową kościoła luterańskiego na terenie Polski i mam obowiązki polskie. No i skończył swoje życie w Oświęcimiu.
0: Także... Nie, w Sachsenhausen.
1: W Sachsenhausen, tak.
0: Tak, został w specjalnym takim, było zamkniętym ośrodku, tam gdzie między innymi też przebywał później generał Rowecki. Cała rodzina Bursche była bardzo propolska, zresztą wspominał o tym swego czasu ojciec święty Jan Paweł II, że to jest nie tylko, że Polak katolik, ale też Polak ewangelik.
1: O korzeniach ewidentnie niemieckich.
0: Tak, mówię, ale tam sporo było. Że to, Himmler własnoręcznie na dokumentach tej rodziny napisał, że tę rodzinę trzeba wykorzenić. Czyli widać, jak ona była kochająca Niemców. Zresztą wielu Niemców, naprawdę też pisał o tym Stanisław Cat-Mackiewicz, że oni się dosyć szybko wynaradawiają.
1: Do dalszej części naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o tematyce, która krąży wokół Kościoła i żołnierzy wyklętych. A jak to z tym Kościołem i z żołnierzami wyklętymi było? Mówiliśmy przed przerwą, że postawy duchowieństwa, i to nie tylko katolickiego, były często niesamowite. To był ten jedyny ośrodek przez długi czas, wokół którego w ogóle jakiekolwiek życie wspólnotowe, czyli narodowe się gromadziło. Wspominał pan o tym, że Armia Krajowa, kiedy zaczęły już powstawać struktury wojskowe, militarne, cały czas w podziemiu, a potem w lesie, czy Narodowe Siły Zbrojne, obie te formacje wzorowały się jeden do jednego na regulaminach i na strukturach przedwojennego, regularnego Wojska Polskiego, no więc były tam etaty kapelanów. Wszyscy oni podlegali, przynajmniej formalnie, biskupowi Gawlinie.
0: To znaczy, większość podlegała tu, że w czasie wojny było troszkę inaczej. Bardziej to było wszystko załatwiane, brzydko mówiąc, z biskupami miejscowymi. Myśmy to powiedzieli, jak to jest pani napisane w tradycji kościoła, biskup miejsca, ale biskupi bardzo często dostawali zgodę na to od prymasa Polski, bo

0: Było wiadomo, że to nie był normalny czas i nie było czas na załatwianie tych spraw formalnie.
1: Czyli po prostu, jeżeli ksiądz jakiś był na danym terenie...
0: I cieszył się autorytetem, sympatią, zaufaniem, to jest najważniejsze w czasach wojny, zaufanie, to on zostawał. Zresztą lata wojny, tygodnie, miesiące pierwsze weryfikowały, kto jest kim.
1: To w każdej grupie społecznej.
0: Tak, to jest nieważne, czy mówimy o wojskowych, o policjantach, o księżach, o nauczycielach, o ludziach, to jest...
1: W czasie okupacji mieliśmy sporo takich kapelanów, którzy przyłączali się do oddziałów, czy to partyzanckich, czy miejskich. Chyba tutaj najpiękniejszą kartę zapisali kapelani związani z Powstaniem Warszawskim, prawda?
0: No tak, ja powiem państwu szczerze, że mnie najbardziej zaintrygowała dosyć ciekawa postać księdza profesora Jana Salamuchy. Człowiek,

0: jednym i z głównych kapelanów Armii Krajowej, ale jednocześnie mało kto sobie zdaje sprawę, był wtyką, brzydko tak mówiąc, czyli można powiedzieć częścią wywiadu Związku Jaszczurczego, dzięki czemu narodowcy wiedzieli, co się dzieje w Armii Krajowej. Ale myślę, że historia relacji Armii Krajowej a narodowców to jest temat na oddzielną audycję. W czym jest rzecz? Człowiek miał szansę, bo chcieli go, żeby on wycofał się wraz z powstańcami z Ochoty. Nie, został z tymi ludźmi do końca. Został 11 sierpnia zamordowany przez Ukraińców
1: na Zieleniaku.
0: Jako jeden z pierwszych. Mimo, że wyszedł w sutannie z białą chorągwią, poddającą się, nie został zamordowany.
1: Potem... To była ta brygada Kamińskiego, ta, która dokonywała tam tych mordów.
0: Tak. Zresztą potem powstańcy odpowiednio brygadzie Kamińskiego, jak i Dirlewangerowi odpowiednio zawsze odpłacali. To były jedyne grupy, gdzie po prostu
1: jeńców było... nie brano.
0: Tak jest, jeńców nie bierzemy. I dalej, ksiądz Stanek, kolejna piękna legenda.
1: To Czerniaków.
0: Czerniaków. I też to jest, mamy w parku imienia marszałka Śmigłego Rydza jego aleję. To jest aleja, która prowadzi ku pomnikowi Sapera. Człowiek, który dostał się do niewoli i proszę państwa, zostaje powieszony na stule. No,
1: tam jest, w pobliżu kościoła, na Solcu.
0: Tak, na jakiejś tam sterczącej szynie z domu. Mniej więcej rodzaj śmierci jest mi blisko mojej rodziny, bo przeszywana siostra mojej cioci, też zresztą przeszywany, jestem bardzo z nią zżyty, podobnie została uśmiercona przez Niemców na Żoliborzu, no ale...
1: Skoro już o Żoliborzu, to postać księdza Truszyńskiego, Alcazara.
0: Alcazara, proszę państwa, to jest jedno...
1: Kapelan Marymontu i Żoliborza, postać niesamowita, o której zresztą pisze Melchior Wańkowicz.
0: Tak, a poza tym moja mama, że jest rodowitą mieszkanką Marymontu, to miała zaszczyt go poznać. Ja pamiętam, jak kiedyś pokazałem dokumenty, później jak ksiądz był potraktowany po wojnie, to mi nie chciała wierzyć. Więc kolejna zacna postać, jeśli chodzi o powstanie warszawskie. Zresztą wielu kapelanów różnych wyznań także brało udział w powstaniu. To jest, czasami się jest nam aż trudno jest powiedzieć. Myślę, że przed historykami kościoła, ale nie tymi nudnymi, tylko popularyzatorskimi, jest kawał dobrej roboty. I chcę jedno jeszcze powiedzieć, proszę państwa. Wspólnota luterańska przy Placu Małachowskiego jest otwarta. Ona oczekuje takiej współpracy ze strony katolików, proszę państwa, z naszej strony. Oni są bardzo otwarci na taką propozycję.
1: Kościół Świętej Trójcy.
0: Tak, Świętej Trójcy. Tak. Ten okrągły, proszę, żeby nie było wątpliwości.
1: To dla mieszkańców Warszawy, bo oczywiście słuchają nas nie tylko mieszkańcy Warszawy. Natomiast wracając do sytuacji, która nie bez przyczyny tutaj przywołaliśmy pamięć powstania warszawskiego, bo to powstanie jest takim punktem zwrotnym w ogóle w historii XX wieku, w polskiej historii XX wieku. Po powstaniu coś się załamuje. Następuje pewne rozprzężenie nie tylko struktur militarnych na terenie kraju, ale też swoiste załamanie morale, jakby to nazwać, narodu.
0: Tak, ale coś wcześniej, przepraszam, następuje już wcześniej. Wojna w ogóle degeneruje ludzi i dlatego księża, bo my patrzymy bardzo często na okupację z punktu widzenia Warszawy, powstanie, a nie patrzymy, co się działo na prowincji. Na prowincji też następuje tak. Niemcy właściwie to się tylko interesowali, żeby jak najwyższy kontyngent ściągnąć z polskiej wsi. Pojawiają się bandy.
1: To takie prawdziwe bandy.
0: Prawdziwe
1: po prostu
0: bandy,
1: rabujące.
0: Proszę państwa. One później będą tworzyć PPR, żeby nie było wątpliwości. I nazywają ich koguciarzami. Dlaczego? Bo kradną kury. Chodzą z obrzynkami, dokonują poza kradzieżą potwornych...
1: Wszystkiego, co robi każda banda.
0: Każda banda. I też po prostu są ludzie, którzy w fenomencie mają... pada czasami, jak człowiek widzi, jego rodzina przeżywa coś takiego, pada bardzo często pytanie, gdzie jest Bóg? Więc jest człowiek też potrzebny, który będzie wspierał tych ludzi. Jeśli... Co się dzieje? W 1942 roku, kiedy zaczynają działać oddziały te bandyckie, wtedy uaktywnia się partyzantka akowska, jak i NSZ-owska.
1: W dużej mierze jako forma samoobrony.
0: Samoobrona tych lokalnych wsi. Dlaczego? Bo to są mieszkańcy tych wsi, które zostały okradzione, mieszkańcy zostali pomordowani, pogwałceni, okradzeni z dorobku kilku lat, a nawet kilku pokoleń.
1: Czyli wojna, jak mawiał Bohun, nie matka ze śmiercią jeno ludzi swata. I rzeczywiście ta wojna, która przetoczyła się przez ziemię polskie dwa razy, w jedną i w drugą stronę, była czymś strasznym. Była czymś strasznym dla ludzi, dla struktur państwowych. Mówi się wprost, że Polska znalazła się w gronie państw przegranych po II wojnie światowej. Druga RP, druga Rzeczpospolita, na pewno wojnę przegrała. To nie ulega wątpliwości. Znakiem, takim widomym znakiem tej przegranej był rozkaz, o którym pan już wspominał, czyli rozkaz z 19 stycznia 1945 roku o rozwiązaniu Armii Krajowej. No jest to swoiste przyznanie się do pewnej klęski.

0: warszawskim, przynajmniej do politycznej, pewnej. Do niemocy.
1: Wspominaliśmy wcześniej o powstaniu warszawskim, o roli kapelanów. No tu sytuacja była zupełnie oczywista. Duchowni, jak pan wspominał, nie tylko katolicy, idą wraz ze swym ludem, łączą się do oddziałów zbrojnych, by nieść im pomoc jako kapelani. No,
0: wspierać mieszkańców cywilnych też.
1: Wspierają mieszkańców cywilnych. No, jest to zupełnie zrozumiała postawa. Słuchają w pewien sposób odzewu legalnych władz z Londynu, ale to wszystko się załamuje. 45 rok jest to moment załamania. Struktury oficjalne, znaczy oficjalne, legalne struktury Wojska Polskiego, legalne w tym sensie, że podlegające legalnemu rządowi w Londynie, zostają rozwiązane, tak jak pan powiedział. Ci ludzie nie bardzo wiedzą, co z sobą zrobić. Czeka na nich Urząd Bezpieczeństwa.
0: Albo ich mocodawcy.
1: Jak w ogóle Kościół, i tu mówię o Kościele jako strukturze, patrzy na tą nową rzeczywistość? Czeka na Andersa na białym koniu? Co robić w tej sytuacji?
0: Nie, tu się odzywa tak zwane, co ładnie ujęły kiedyś Narodowe Siły Zbrojne. Ekonomia krwi. Przeczekać.
1: Co to znaczy ta ekonomia krwi? Jakby to rozwinąć?
0: Jak najmniej ofiar po prostu. Ci, którzy mogą wrócić, żeby mogli wracać do domu. Ci, którzy nie mają dokąd wracać do swoich korzeni, znaczy nie korzeni, przepraszam państwa, niech wyjeżdżają na tak zwane ziemie odzyskane. Tam ich nikt nie...
1: Wtopić się.
0: Tam ich nikt nie zna. Na przykład z Mazowsza masę ludzi uciekało gdzie? Wrocławskie, szczecińskie, lubuskie. Wtopić się w tą masę. Zresztą, bo to jest, bardzo często zdarzało się, że ludzie, niektórzy przechodzili, trudno nazwać, czy chcieli być tylko po stronie zwycięzców, czy z jakichś innych powodów, ale bardzo często dowódcy, i to niestety Armii Krajowej, ja nie mówię tych górnych, ale tego nawet tego średniego szczebla, przechodzili w struktury UB i okazywali się bardziej gorliwymi wykonawcami woli swoich mocodawców moskiewskich niż niektórzy z ich podwładnych. Tak było, proszę państwa, u nas na północnym Mazowszu, kiedy no, oddziały zarówno NZW, czyli oddziały narodowe, jak i oddziały poakowskie, jak pan to ładnie ujął, były bardzo tępione przez KBW. Dlaczego? Oni tu mieli wszystko czarno na białym. Wiedzieli, gdzie jest magazyn broni, wiedzieli, który ksiądz wspiera, który ksiądz spowiada. Oraz jeszcze jedno. Bardzo często na wielu plebaniach były zakamuflowane szpitale. Bo my bardzo często widzimy partyzantka. Tu chłopaki podbiegną, tu rzucą granat, to pójdzie seria, wybuchnie, uciekają. A jak zostanie ranny, co się dzieje? A poza tym, proszę wyjrzeć teraz przez okno, co się dzieje. Czy teraz siedzieć w lesie to jest romantycznie? Wojna, tak, bitwa. Ktoś kiedyś mi powiedział, taki jeden z kombatantów powiedział mi kiedyś, że tak naprawdę partyzantka to te wszystkie akcje to jest 5%. Reszta czasu to są wszy, to jest walka z nudą, dlatego...
1: Głodem.
0: Z głodem, z brudem, dlatego oni dziękowali, że ich między innymi trochę przemusztrowano, że trochę im dobrodziej coś powiedział, wyspowiadał ich. Oni też czekali, bo taki ksiądz, który przyszedł do takiego oddziału, on był ich łącznikiem ze światem, co się dzieje, co słychać urodzin. I bardzo często te

0: Gdy wspominaliśmy o tych ludziach, którzy z różnych powodów nie mogli zostać w miejscu stałego zamieszkania, obawiali się represji, warto wspomnieć o formacjach podziemnych, czy formacjach zbrojnych polskich, które no, w całości nie mogły zostać i musiały zmierzać na zachód.
1: Tu pewnie chodzi o najbardziej wyklętych z wyklętych, czyli Brygadę Świętokrzyską. No, jeśli tu zrobię trochę... mówię, tu trochę reklamy zrobię, także polecam Państwu przeczytanie wspaniałą książkę pani Elżbiety Herezińskiej pod tytułem Legion. W tej chwili jest to, jak rozmawiałem ostatnio z szefem tego wydawnictwa, panem Tadeuszem Zyskiem, jest zdziwiony, bo ponad 20 tysięcy egzemplarzy książek zeszło, także jak na warunki polskie to jest sukces. Ale chodzi o co? Jest ciekawą postacią jest ksiądz Błaś, pseudonim Mróz. On na początku był w strukturach Armii Krajowej, ale kiedy mu Ukraińcy, to był... obszar Lwowa. Kiedy mu Ukraińcy spalili kościół wraz z wiernymi, on się jakoś uratował, poszedł do lasu, potem się przedostał na Lubelszczyznę i z tą brygadą przeszedł cały szlak. I kiedy na przykład brygada zaczęła się przedzierać na zachód, to pod ogniem z jednej strony, to jest też taki przykład historii Polski, brygada idąca na zachód. Z tyłu wali w nich już artyleria sowiecka, z przodu niemiecka, pośrodku Polacy. Proszę Państwa, to jak nasze położenie. A wielu żołnierzy wspominało, że na wzgórzu stał ksiądz z krzyżem w ręku i błogosławił ich. Mówił, że mu wspominali o tym, że to ich bardzo podnosiło na duchu. To jest pierwsza rzecz. Tak jak kolejne takie rzeczy, choćby nawet jak zatrzymywali się gdzieś, od razu organizacja mszy, spowiedź, czy w ogóle kazania, czy msza. To jest także jakiś dla tych żołnierzy to był fragment wolnej Polski. To jest też bardzo ważna rzecz. Co się działo, co się stało później z tym księdzem? Ten ksiądz został później misjonarzem w Japonii, gdzie zmarł na nowotwór. Czyli kolejna ciekawa postać.
0: Kapelan Brygady Świętokrzyskiej.
1: Dosyć ciekawą postacią też jest człowiek, który w Brygadzie Świętokrzyskiej był tam oficerem, a został księdzem. Jest to słynna akcja pod Rząbcem 8 września 1944, kiedy niewielka podwoda Brygady Świętokrzyskiej zostaje zaatakowana przez Sowietów. Później stoimy już praktycznie przed wykopanymi dołami. Ma się na nich wykonać wyrok. Ten człowiek, proszę Państwa, był torturowany. Przywiązano go do drzewa i po prostu przypalano żelazem. I on powiedział, że jeśli przeżyje to, poświęci się Matce Bożej. I chwilę później przyszła odsieć brygady. Brygada komunistyczna została rozbita. On, kiedy brygada dotarła do Czech, potem do Niemiec, poszedł do seminarium, wrócił już potem po skończeniu seminarium do swoich kolegów już w sutannie, wyjechał do południowej Afryki, no i tam zakończył swój żywot. Także to był ksiądz Franciszek Bajcer, pseudonim Stanowski, proszę Państwa, autor wielu piosenek partyzanckich.
0: Jeszcze jako nie ksiądz.
1: Jeszcze
0: tylko
1: jako nie ksiądz.
0: Jako zwykły żołnierz, oficer.
1: Tak, tak, tak, ale trzeba o tym pamiętać.
0: Kiedy pada nazwa Brygada Świętokrzyska, to dość często pada też zarzut. No tak, ale oni współpracowali z Niemcami, czy wręcz poszli, przyłączyli się do Niemców, czego nie było w ogóle w żadnym oddziale. Jedyna współpraca z Niemcami to właśnie Brygada Świętokrzyska. Były polskie kislingi.
1: Nie, to jest przede wszystkim, to ja zawsze odpowiadam, jest przede wszystkim, proszę pokazać to w dokumentach niemieckich, a po drugie, proszę zobaczyć, jak przeszły oddział majora Adolfa Pilcha Góra-Duliny z Puszczy Rudnickiej pod Warszawę.
0: No ale tak pada kolejne pytanie, no, ale bez współpracy z Niemcami by nie przeszli.

0: To zawsze odpowiadam. Więc przede wszystkim proszę pokazać to w dokumentach niemieckich, a po drugie proszę zobaczyć, jak przeszła brygę, jak przeszły oddział majora Adolfa Pilcha Góra Duliny z Puszczy Rudnickiej pod Warszawę.
1: No ale tak, pada kolejne pytanie. No, ale bez współpracy z Niemcami by nie przeszli.

0: na wychodźstwie. Powiedzieli, opowiadają, mamy zgodę, przystępujemy, działamy dalej. Więc potem Niemcy już proponują, no dobrze, walka otwarta, to jest pierwsze, no ale my nie potrafimy walczyć otwarcie, my jesteśmy partyzantką. Potem Niemcy będą cały czas, zresztą chcę powiedzieć państwu, że ludzie idący na zachód to nie jest tylko Brygada Świętokrzyska. To są wszystkie jednostki, które walczyły przeciwko Sowietom. To są tak, to są oddziały łotewskie, estońskie, litewskie. Choćby nawet te, które chciały uzyskać wolność dla swoich krajów, które utraciły w 1940 roku. To są wszelkie oddziały rosyjskie, które walczyły przeciwko Sowietom. Nie dlatego, że kochały Hitlera, nie, tylko dlatego, że nienawidziły komunizmu, a Hitler był w tym momencie ich jedynym, że tak powiem, no, sojusznikiem pod ręką. No, sojusznikiem to jest za mocne słowo, jedynym człowiekiem, który dawał im broń.
1: Oddziały...
0: 800 osób, co mogło przeciwko kilkumilionowej armii zrobić? Nic. Tylko jest to najbardziej nagłośniona akcja.
1: Oddziały wyszły na zachód, natomiast tu w Polsce pozostało właśnie owo podziemie. Po akowski, jak to się często nieprecyzyjnie określa.
0: Może niepodległościowe to ładnie.
1: Podziemie niepodległościowe jest na pewno pełniejszym i bardziej precyzyjnym określeniem. Oni zostali tutaj nie bardzo wiedząc, co robić, ponieważ nie było jasnej koncepcji nawet politycznej. Nie płynęły już z Londynu jasne wytyczne, co czynić. Nie było jednej struktury wspólnej, tak jak Armia Krajowa, tak z Komendą Główną. Powstawały i niknęły. Czy były rozbijane kolejne, nie zawsze powiązane ze sobą organizacje? I jak w tym wszystkim odnajdywali się ludzie Kościoła?
0: I przede wszystkim jest tak, pozostaje duża jeszcze w miarę organizacja narodowa, czyli NSZ i NZW. NZW to jest po prostu połączenie dwóch organizacji narodowych, które weszły wcześniej w skład Armii Krajowej, czyli Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej. I jeszcze jedno, w ludziach jeszcze przez najbliższy rok, dwa lata tkwi ta nadzieja na trzecią wojnę światową. To ludzi trzyma w lesie. A jaka jest rola Kościoła?
1: Potrafią się odnaleźć, tak, w tym wszystkim?
0: To się po prostu jest jakby, to jest jakby automatyczne przedłużenie. Tylko, że to, co zaczyna się dziać na ziemiach polskich, jest bardziej bezwzględne niż to, co było za Hitlera. Bo z jednej strony jest bardziej wyrafinowana gra, jakieś narzucanie. Przede wszystkim Hitler nie posługiwał się polskimi symbolami, prawda? On dał tę swoją gapę, ten swój Hakenkreuz, nie było wątpliwości, kto to jest. Natomiast komuniści przychodzą, polskie mundury, polskie flagi, no trochę zdekompletowany orzeł i tak, nasi, nie nasi, no i ta propaganda nachalna. Jak mawiał inny wybitny działacz socjalistyczny, Józef Goebbels, kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Ludzie w to wierzą. I jest, tu jest trudna taka trochę praca, bo ludzie są zmęczeni wojną. I do ludzi też tak trochę to nie dociera, bo ludzie dali się oszukać i potem nie chcą się przyznać przed sobą, dałem się oszukać. To, co widzimy dzisiaj, prawda, że ja mówię, człowieku, co ty mówisz na ten temat historyczny? Albo gazeta, albo ja kiedyś przeczytałem, ale wyszły nowe opracowania. I jakie jest zadanie Kościoła? Część księży, zwłaszcza z naszych dawnych Kresów, razem ze swoimi owieczkami jedzie...
1: Na ziemię zachodnie.
0: Na ziemię wyzyskane, jak to pan Popiołek z fenomenalnego domu opowiadał. Niektórzy zostają, niektórzy księża wracają z zagranicy, bo niektórzy uciekli przed armią niemiecką. Ludzie próbują jakoś to odtwarzać, to życie, w miarę je normalizować, ale wiadomo, że po lesie chodzą oddziały. Zwłaszcza u nas na Mazowszu. Przecież ostatni oddział w 1953 roku większy zostaje zlikwidowany.
1: I wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie w naszych obrazach z historii Kościoła, przy historii i Polski, i Kościoła zarazem, no bardzo bolesnej, bardzo dramatycznej, czyli najbliższe lata po II wojnie światowej. 45, 53, niektórzy mówią 56.
0: Nawet lata 60, bo trzeba jeszcze jedno pamiętać. Bardzo często po rozbiciu tych oddziałów zbrojnych zostają ich młodsi bracia, którzy broni nie mają. Ale co robią? Czy robią ulotki, czy piszą hasła na ścianach? I tu są także księża, którzy... Księża czym są? Proszę państwa, to jest dalsze przekazanie. Są bardzo często, byśmy dzisiaj nazwali to tajne komplety. Nauka historii w kościołach. Ja teraz mogę to powiedzieć. Od paru księży w latach 80. to ja się i od pewnego nauczyciela historii w tajemnicy dowiedziałem się o Katyniu i o innych rzeczach. Czyli to jest co się nazywa na lekcjach języka polskiego czy historii praca organiczna. Zachowanie tożsamości. I to samo księża robili wcześniej. Żeby człowiek niezbyt lęciał, żeby nie załatwiał wszystkich problemów bronią.
1: Najsilniejszy, skoro broni mowa,

0: Europa, największy okres tej aktywności podziemia zbrojnego, podziemia niepodległościowego przypada chyba na lata 45-47. Tak. I wtedy są jeszcze w lasach prawdziwe oddziały, duże, jedne większe, drugie mniejsze, które no, muszą korzystać ze wsparcia i ludności, i sieci plebanii.
1: Tak, korzystają i dlatego to jest raz, że ksiądz trzyma takich żołnierzy w dyscyplinie. Poza tym, proszę państwa, niektórzy mówią, że to byli bandyci i złodziei. Gdyby oni kradli, to przecież ludność miejscowa by ich z miejsca wydała najbliższemu posterunkowi UB czy MO i tak dalej. Więc to jest ta załatwiona sprawa. Poza tym, to co powiedziałem, spowiadanie i utrzymywanie tych ludzi w jakiejś kondycji psychicznej. To jest bardzo ważna rzecz. I rozmawianie na ten temat. Mało się jeszcze mówi o pewnych rzeczach, ale kapelani musieli tym ludziom tłumaczyć, że to co robią, robią dobrze. Ale oni też nie mieli łatwego zadania kapelani. Jak na przykład wytłumaczyć żołnierzowi wykonanie wyroku. Bo niektórzy tłumaczyli, tylko Bóg dał człowiekowi życie, tylko Bóg może je zabrać. Ale niektórzy tłumaczyli, że zadania w czasie wojny, zabijanie w czasie wojny się różni czymś innym od czasów pokoju, więc to jest także ciężka praca, byśmy powiedzieli, społeczna. I jeszcze jedno. Kościół w ogóle jako cały, proszę państwa, wielki nasz prymas, Stefan Wyszyński, to był dla ludzi interrex, prawda? Czyli ten, który kiedy nie ma króla, w okresie Polski elekcyjnej, kiedy nie było króla, między śmiercią starego króla, a wyborem nowego, on pełnił funkcję głowy państwa.
0: Podobnie jak w czasie okupacji ksiądz kardynał Sapieha.
1: Sapieha, tak, słynna legenda, kiedy zaprosił do siebie generalnego gubernatora Franka i przywitał go kawą zbożową i chlebem czarnym z marmoladą buraczaną, tak jak są Polacy normalnie karmieni. Ten stary nazista zbaraniał po prostu, jak to zobaczył.

Gubernatora Franka i przywitał go kawą zbożową i chlebem czarnym z marmoladą buraczaną, tak jak są Polacy normalnie karmieni. Ten stary nazista zbaraniał po prostu, jak to zobaczył.

0: strukturze, wokół której się przez wiele lat PRL-u się gromadziło jakiekolwiek niezależne życie wspólnoty narodowej i była to, jak twierdzą niektórzy, jedyna legalnie działająca opozycja w PRL-u. Myślę, że w trudnym położeniu znalazł się Kościół, gdy miał być tą jedyną legalną opozycją, bo chyba taką rolę wyczuł od razu. Wiem, że ksiądz kardynał Sapieha od razu kazał tworzyć Tygodnik Powszechny, właśnie jako taka struktura, która miała się całkiem legalnie, intelektualnie przeciwstawiać komunie, a z drugiej wciąż w lasach są jeszcze żołnierze wyklęci, wtedy tak nie nazywani, wtedy nazywani jak karły.
1: Zaplute karły reakcji. Zresztą jako ciekawostka są to w ogóle słowa marszałka Piłsudskiego.
0: No ale... Zostały łyknięte przez propagandę komunistyczną. No
1: komuniści fenomenalnie wszystko kradli, no i na swoje kopyta
0: przerabiali. I przeradali. Są te zaplute karły, czyli tak naprawdę właśnie żołnierze niepodległościowi w lasach. I są księża, którzy niosą im pociechę. Czy mamy jakieś konkretne postacie takich właśnie księży związanych z żołnierzami wyklętymi?
1: Tak, ksiądz Fertak jest choćby nawet rzecz, u którego się ukrywali nawet żołnierze. Potem został aresztowany, kazano mu specjalnie zapuścić brodę i podczas śledztwa mu wyrywano tę brodę. Ksiądz Rudolf Marszałek, w czasie wojny, też ciekawa postać. Człowiek, który obawiał się, że zostanie aresztowany przez Niemców, próbował przedostać się na Węgry. Tam został aresztowany, dostarczony na Gestapo i dano mu propozycję, jako że pochodził spod Beskidzia, z Cieszyńskiego, to albo podpisujesz Volksliste, no bo to Ren był sporo nasycony ludnością niemiecką, no albo obóz koncentracyjny czeka na ciebie. Wrócił, podpisał Volksliste i dopiero zaczął głosić kazania patriotyczne, ale jednocześnie pomagał ludności katolickiej, polskiej i niemieckiej. Także Niemcy się nie skarżyli na niego. Później, po rozwiązaniu Armii Krajowej, wszedł w kontakt ze strukturami narodowymi, z oddziałami słynnego Henryka Flamme Bartka. Zresztą został, nawet przedostał się słynną drogą Konrada, czyli droga specjalnie zrobiona przez Narodowe Siły Zbrojne, gdzie wielu kurierów rządu, legalnego rządu polskiego kursowało między Regensburgiem a Warszawą. Wrócił do Polski i w 1948 roku został zamordowany na Mokotowie. Napisał jego piękną biografię pan Bogdan Ścibut, także polecam państwu, jeśli traficie gdzieś to opracowanie, to warto to wspomnieć. Ksiądz Fertak, ksiądz Ścibut. Proszę państwa, przede wszystkim są zdjęcia potwornie szkalujące tych ludzi, że kładzie się bardzo często takiego księdza, znaczy siadało się, żeby on siadał w fotelu, stuła, bo to prawda podkreślenie godności duchownej, w ręce pistolet i paczki dolarów.
0: Czyli były to zdjęcia w jakiś sposób reżyserowane.
1: Reżyserowane, tak. To jest miało tych ludzi...
0: Robione już po aresztowaniu.
1: Już po aresztowaniu. Zresztą ci ludzie przechodzili potworne śledztwo, tak jak pan wspominał, czy ksiądz Truszyński, czy biskup Kaczmarek.
0: No to jest chyba najgłośniejsza postać i taki najbardziej charakterystyczny punkt tej świeżo powojennej walki z komunistów z Kościołem. I myślę, że właśnie tu była wielka trudność znalezienia się ludzi Kościoła, no bo każdy ksiądz związany w jakikolwiek sposób z oddziałami leśnymi, to był i złapany, czy zastrzelony, no to był podany na tacy argument władzy ludowej, no proszę, proszę, Kościół popiera reakcyjną hydrę, walczy, strzela do nas.
1: Zresztą, bo to było celowo robione, to była po prostu walka o rząd dusz. Krótko mówiąc, albo my, albo oni. I w tym momencie Kościół trzeba było zohydzić ludziom. Proszę państwa, to co się dzisiaj robi, tylko dzisiaj się robi to jeszcze w bardziej białych, tylko to się robi dzisiaj w białych rękawiczkach. Wtedy to była chamska, ordynarna propaganda. Zresztą ludzie nie byli tak zaczadzeni tym. Wtedy to się mówiło, że współpracował z Niemcami, a bardzo często, nie wiem czy państwo wiedzą, ale o tym to mi kiedyś powiedział profesor Wysocki, rozpuszczało się specjalnie, i to robi, rozpuszczało podziemie plotki, że ten ksiądz to współpracuje z Niemcami. Dlaczego? Bo był na przykład skrzynką kontaktową dla meldunków, albo u niego nocowali ci ciemni. I tam już było wiadomo, że lud...
0: Podwójna prowokacja.
1: Tak, podwójna
0: nie.
1: prowokacja. Tam już się miejscowi się nie będą kręcić, plotkarze też nie będą wiedzieć, co się dzieje, a tymczasem w nocy chłopaki spokojnie mogą tam przespać. Po prostu to było dodatkowe schronienie. I no nie ukrywajmy, no Kościół zawsze się cieszył jakimś autorytetem w Polsce, między innymi tą niezłomnością. To jest też bardzo ważne. Ludzie się nie dadzą oszukać i bardzo szanują ludzi, którzy mają prosty kręgosłup moralny, którzy nie są jak chorągiewka, raz tak, raz nie. Kościół mówił konkretnie, jasno, tak jak to mówi Ewangelia. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, reszta należy do szatana. I w tym momencie dlatego ludzie tak szli. To nie było jakiś okres błędów i wypaczeń, coś tego, że prawda, że można się teraz to będzie, partia będzie ta sama, ale nie ta sama, czy odwrotnie. Nie, Kościół był niezmierny, a poza tym, mimo że on był... Można powiedzieć, że Kościół rzymski, prawda, jest międzynarodowy, to jest tak dziwnie brzmi, ale jednocześnie on był zawsze symboliką polskości, że to, co pisał Dmowski, katolicyzm jest esencją polskości.
0: I co ciekawe, kiedy to

0: pisał, był jeszcze prawie na pewno ateistą.
1: Ateistą, tak. On dopiero pod koniec życia się nawrócił. Ale to jest też ważne, że zdawał sobie sprawę, jak ważną rolę religia odgrywa w życiu każdego człowieka.
0: On wtedy patrzył na katolicyzm jako pewien filar kulturowy, tożsamościowy narodu polskiego. Dopiero później zaczął traktować jako wiarę.
1: Instrumentalnie.
0: Tak. To jest wszystko dość ciekawe. Tak jak mówimy tutaj o żołnierzach wyklętych, o podziemiu niepodległościowym, datą graniczną jest rok 47, tak zwana amnestia, kiedy właściwie kończą się te duże, wielkie oddziały, duże oddziały leśne.
1: 10-osobowe. Po prostu ludzie byli zmęczeni, już też chcieli wracać do domu, ile można siedzieć w lesie. Niektórzy siedzieli 8 rok, proszę państwa, to jest niewyobrażalne. Ciągłe napięcie. Jak rozmawiałem kiedyś z prezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, panem doktorem Bogdanem Szuckim, powiedział, że on miał jedną nadzieję. On miał taką nadzieję, że jak wróci do domu, będzie się mógł umyć, wyspać, skończyć, wziąć się za naukę i nie trzymać pistoletu w nogach. Bo powiedział, że nie w poduszce, ale w nogach się lepiej trzyma. Ludzie tego chcieli. A kiedy ostatnie oddziały nikną, tak jak powiedziałem, rok 53, 54, a ostatni żołnierz 63, proszę państwa, mniej więcej na miesiąc przed wydaniem drugiej płyty zespołu The Beatles. To jest także jakiś punkt odniesienia.
0: Ginie ostatni żołnierz wyklęty.
1: Wyklęty, zresztą to też jest taki potworek semantyczny, wyklęty. Kto kogo wyklina? Wyklął.
0: No jak była łaskawa rzecz pani posłanka Seneszyn, słusznie wyklętych jakiś czas temu w rozmowie z Rafałem Ziemkiewiczem. Natomiast na szczęście ta cała pamięć o podziemiu niepodległościowym, myślę, że w dużej mierze dzięki właśnie temu hasłu, bo ono zmusza do myślenia. Wyklęci, ale przez kogo? Dlaczego? Ta pamięć zostaje w tej chwili przywrócona, czy też przywracana, bo to jest pewien proces. No i dobrze będzie powiedzieć o tym, co nas czeka w najbliższych dniach. Pan jest nie tylko historykiem, badaczem, nie tylko nauczycielem historii, ale także uczestnikiem rekonstrukcji historycznej. W tej części audycji, czyli w ostatniej, bo wszystko co dobre zmierza ku swemu końcowi, zawsze pytam moich gości o to, by podzielili się z naszymi słuchaczami pomysłami na czy to lektury, czy to strony internetowe, z których mogliby nasi słuchacze dowiedzieć się czegoś więcej o temacie, o którym mówimy. Już tutaj pewne tytuły książek padły. Co jeszcze by pan polecił?
1: Poleciłbym wspomnienia Czesława Czaplickiego, to był człowiek, który 18 lat się ukrywał. I tam właśnie padły między innymi piękne słowa właśnie o kapelanach, że księży traktowało się jak swoich. Każdy, który miał problem, szedł do księdza. To jest poszukiwany listem gończym. O, teraz mi się przypomniał.
0: Pod takim tytułem te wspomnienia się ukazały.
1: Na dwa fronty. Jerzego Jaksy Maderskiego, to jest o Brygadzie Świętokrzyskiej. Jeśli chodzi o literaturę fachową, ale pisaną także, to ja... Czyta się jak dobrą powieść, no to przede wszystkim profesor Marek Jan Chodakiewicz. Narodowe Siły Zbrojne, ząb przeciw dwóm wrogom. Jest... Jakie strony? Pamiętamy. Podziemie narodowe, nie pamiętam jak to jest Żołnierze Wyklęci, to jest chyba żołnierzewyklęci.blogs.pl, także proszę państwa, przepraszam, ale proszę to sprawdzić, nie pamiętam w tej chwili tytułu, to jest chyba najlepiej to rozbudowane, pamiętamy, strony, proszę patrzeć na strony internetowe różnych grup rekonstrukcyjnych zajmujących się grupami, choćby nawet moją, prawda, to jest na Facebooka zapraszamy, grupa rekonstrukcji historycznych NSZ.
0: Po prostu,
1: tam zapraszamy, ale innych grup, choćby nawet, bo wiemy, że będą koledzy, choćby nawet z grupy historycznej, zgrupowania Radosław, koleżanki, przepraszam, że o paniach zapomniałem, grupa historyczna DISK, czyli Dywersja i Sabotaż Kobiet, czy grupa, choćby, mówię, wiem, że będą też grupa historyczna Niepodległość, no masę jest, proszę państwa. No internet czyni cuda, wystarczy wpisać. Też proszę uważać na inne strony, żeby państwo się nie dać zmanipulować propagandą, jak strona Żołnierze Przeklęci, ale oni z reguły nie chcą brać udziału w dyskusjach otwartych, także raczej tu ich chyba nie spotkamy.
0: Cóż,
1: i muzyka. Proszę, przepraszam, panie redaktorze, przy czytaniu tych polecam dobrą, dla osób może nie lubiących mocnego uderzenia, Lech Makowiecki, proszę państwa. 3 płyty fenomenalne. Panowie Czajkowski i Kołakowski.
0: Spory wachlarz pomysłów. Myślę, że kto szuka, ten znajdzie, do czego zresztą państwa serdecznie namawiam, by swoją wiedzę historyczną poszerzać cały czas. Moim i państwa gościem był historyk, także nauczyciel historii, uczestnik grupy rekonstrukcyjnej Michał Gruszczyński, któremu serdecznie za wizytę w studio dziękuję.
1: Bardzo państwu dziękuję i bardzo dziękuję za wytrwanie przy głośnikach.
0: Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła. Miłość jest jak oddychanie.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i oczywiście bardzo się cieszę na tę wspólną godzinę, która, jak mam nadzieję, jest przed nami. Wydaje mi się, że byłabym nudna, gdybym znów zaproponowała wam wstęp, w którym odniosłabym się o tych zatrważających danych dotyczących zapaści demograficznej. Od dawna mówimy o tym, że jest tylko gorzej, gorzej i gorzej. Każdy rok jest najgorszy od czasów II wojny światowej. Nie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Czasami skupiając się na tym, że dzieci w Polsce jest, brzydko mówiąc, za mało w kontekście czy gospodarki, czy w ogóle społeczeństwa, to myślę, że warto zastanowić się nad tym, czy dzieci, które żyją w Polsce, mają odpowiednią opiekę, czy mają takie warunki życia, które dają im tak zwany dobry start, które są otoczone miłością, a może tak bazowo po prostu, które mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Piramida Maslowa oczywiście, ale chyba wszyscy wiemy, że moment jakiejś takiej życiowej niepewności to jest moment, kiedy no wszystko po prostu idzie trochę pod górę, tak to mówię bardzo, bardzo ogólnie, bardzo upraszczając. No i nie mam tutaj dobrych wiadomości, dlatego, że tak jak mamy 20 tysięcy mniej urodzeń rok do roku w porównaniu do roku zeszłego, to niestety mamy też 17% więcej niż w roku poprzednim opuszczeń noworodków. Aż 859 maluchów nie zostało przez swoich rodziców przyjętych, odebranych ze szpitala, czy też no, przyjętych do swoich rodzin. To jest tylko część tych danych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo z drugiej strony jedno na 100 dzieci w Polsce wychowuje się w pieczy zastępczej. Wydaje mi się, że piecza zastępcza brzmi dla nas trochę bardziej obco niż rodzina zastępcza. Być może za sprawą serialu, nie chcę tutaj przesądzać. Ale myślę, że to też będzie dobry moment, żeby porozmawiać o rodzicielstwie w ogóle, o zapewnianiu dzieciom opieki. Też zastanowieniu się nad tym, co się dzieje, kiedy tej opieki, tej bliskości, miłości brakuje. I o tym wszystkim będę rozmawiała z Aleksandrą Sikorską, psycholożką w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Przywołałam różne dane, informacje, które państwo jako Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zebrali razem z Fundacją Gajusz, bo w tej najnowszej odsłonie waszych działań mówicie jednym głosem o sytuacji dzieci, również tych najmłodszych w Polsce. 1 na 300 noworodków jest opuszczony przez rodziców. Co to nam mówi o rzeczywistości, w której żyjemy?
2: No myślę sobie, że to chyba nie jest dobry czas dla dzieci tutaj teraz w Polsce. Tak jak ja obserwuję pieczę zastępczą właśnie, to o ile, tak jak też pani wspomniała, ta liczba urodzeń spada, to liczba dzieci w pieczy zastępczej rośnie. Rośnie rok do roku. Pomiędzy 2024 a 2025 wzrosła o kolejne 1000 dzieci. To już jest prawie 78 tysięcy dzieci, które się nie wychowują w swoich biologicznych rodzinach. Więc no to jest dla mnie taka smutna i przejmująca liczba.

0: No bo za tą liczbą stoi tyle właśnie dzieciaków.
1: Cieszę się, że pani o tym powiedziała. Ja też dzisiaj staram się przekierować swoje myślenie, że te liczby są tylko wyrazem, czy też na jakimś znakiem historii i o tych historiach dzieci nie wolno zapominać. Pani powiedziała 78 tysięcy, czyli zaokrąglimy sobie to do 800. Zdaje się, że w Polsce rocznie rodzi się mniej niż 300 tysięcy dzieci, więc to jest bardzo duży procent.
0: To jest bardzo duży procent, rzeczywiście. Pewnie częściowo wynika to z tego, że no jesteśmy już jako Polacy trochę bardziej wrażliwi na przemoc wobec dzieci i te zgłoszenia, że dzieciom się dzieje krzywda, są trochę częstsze. W związku z tym jest wyłapywanych więcej dzieci, które no właśnie w tej swojej rodzinie biologicznej nie mogą być bezpieczne, którym się tam dzieje krzywda. No i stąd ta liczba cały czas rośnie.
1: Kiedy czytałam materiały prasowe od państwa, zadałam sobie pytanie, być może trochę naiwne, być może takie, na które nie można oczekiwać odpowiedzi wyczerpującej, ale które jest punktem wyjścia do jakichś takich rozważań. To myśmy się popsuli jako ludzie? Czy tutaj ten system zawodzi, że tak dużo dzieci potrzebuje pomocy poza swoją rodziną?
0: Tak będzie, że dużo dzieci będzie potrzebowało tej pomocy poza rodziną, część z nich czasowo, bo to jest tak, że do niektórych rodzin te dzieci będą mogły wrócić, jeżeli będzie właściwa wykonywana praca z tymi rodzinami i w odpowiednim momencie, nie? Więc ta skala powrotów, ona jest bardzo nieduża, ale jakaś jest i tutaj można by ją było, myślę, zwiększyć, kładąc taki nacisk na profilaktykę. Z drugiej strony, jeżeli to nie jest możliwe, to jest jeszcze ta droga adopcyjna. Ta droga adopcyjna też trochę marnie wygląda. Ja nie umiem z pamięci tych liczb przywołać, ale ta liczba adopcji jednak też spada niestety. No, myślę sobie, że po prostu tak będzie, że część dzieci w tej opiece zastępczej się będzie znajdować. Myślę sobie, że to, co się dzieje teraz, to jest skutek

marnie wygląda. Ja nie umiem z pamięci tych liczb przywołać, ale ta liczba adopcji jednak też spada niestety. No myślę sobie, że po prostu tak będzie, że część dzieci w tej opiece zastępczej się będzie znajdować. Myślę sobie, że to, co się dzieje teraz, to jest skutek

0: deinstytucjonalizacji, czyli zmniejszenia i stopniowo wygaszania tych wszystkich placówek, w których dzieci się wychowują, a z drugiej strony po prostu niestety niewystarczającej liczby rodzin czy osób, które są gotowe przyjąć dzieci do opieki zastępczej właśnie.
1: Wspomniała pani przed momentem, że liczba adopcji maleje. Rozmowę zaczęłyśmy od tego, że dzieci są porzucane przez swoich rodziców, że są rodziny, którym te dzieci są odbierane dla ich własnego bezpieczeństwa. Tych rodzin zastępczych czy osób podejmujących rolę rodziców zastępczych też brakuje. To jest jakiś mój wniosek, ale jestem gotowa na to, żeby go skorygować, że nie jesteśmy, mówię my, bo ja czuję się częścią tego społeczeństwa, o którym rozmawiamy. Czy to oznacza, że my nie jesteśmy gotowi do podejmowania roli rodziców, albo być może mamy o niej trochę inne wyobrażenie niż ona jest w rzeczywistości?
0: Myślę sobie, że te wymagania odnośnie tego, jakie zadania ten rodzic powinien pełnić, one bardzo wzrosły. I taka świadomość, że właśnie no, gdzieś niewłaściwym zachowaniem mogę dziecku zaszkodzić, nie? Więc pewnie część osób nie podejmuje takiej decyzji, żeby zostać rodzicami z tego powodu. Jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze, to myślę sobie, że jest też większa świadomość tego, że nie będzie tak łatwo z dzieckiem przyjętym do rodziny, jak z dzieckiem biologicznym. Te przeżycia dziecka jakoś mogą wpływać na jego funkcjonowanie, na jego zachowanie, że taka rodzina będzie potrzebowała wsparcia, a ludzie też martwią się i boją się, czy takie wsparcie specjalistyczne w ogóle dostaną. To, co ja na przykład obserwuję, to no, choćby rodzinne domy dziecka. W rodzinnych domach dziecka w co najmniej połowie z nich jest 8 i więcej dzieci. Więc jeśli ktoś taki rodzinny dom dziecka zna, to pewnie obserwuje i podziwia, ale myślę sobie, że nie jest skłonny rzucać się w wir tutaj przygotowań, żeby kolejne stworzyć, no bo podjęcie się opieki nad ósemką czy więcej dzieci, to myślę sobie, że brzmi tak dość przerażająco. Dosyć mało jest takiej no, promocji czy mówienia o tym, że taką rodziną zastępczą można być na przykład dla jednego dziecka. I myślę sobie, że to jest dużo bardziej dostępne i gdyby było więcej informacji o tym, że mogę być rodziną zastępczą dla jednego dziecka, mogę też jednocześnie pracować i przyjąć to jedno dziecko do naszej rodziny, jedno, dwoje, to być może ta gotowość by była większa. Ale najczęściej czy częściej widzi się takie rodziny pogotowiane albo rodzinne domy dziecka, w których tych dzieci jest sporo i myślę sobie, że może być dużo tutaj obaw przed podjęciem się takiej odpowiedzialności w ogóle.
1: To prawda, zdaje się, że także rośnie wiek, w którym pary, ale chyba przede wszystkim statystyka dotyczy kobiet, bo to chyba we współpracy ze szpitalami można jakoś zbierać. Rośnie wiek, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko. To znaczy, że potrzeba większej dojrzałości, czy też większego skupienia się na innych życiowych zadaniach, zanim założy się rodzinę, no także się w ludziach pojawia.
0: To, że w ogóle kobiety o tym myślą w ten sposób, że to nie jest jakby jedyna rola, czy jakaś wyłączna rola, jaką ja mogę, czy powinnam pełnić, rola matki, tylko to jest jedna z ról, które mogę przyjąć, no to stwarza gdzieś taką możliwość zdecydowania, no i świadomego wybrania albo niewybrania tego rodzicielstwa. No myślę sobie, że to jest dobrze, nie? Bo też nie jest pewnie zadaniem każdego, żeby być rodzicem.
1: To akurat wydaje mi się bardzo dobry kierunek, że mówi się o tym coraz głośniej, że nie jest niczyim obowiązkiem mieć, wychowywać, urodzić dziecko. Wydaje mi się, że to też w takiej debacie publicznej wielu osobom było potrzebne, żeby to nie było tylko wewnętrzne przekonanie, tylko żeby gdzieś te zostały społecznie poparte. Taki wątek, który dla mnie jest jednym z trudniejszych, które państwo poruszają, o ile na takiej płaszczyźnie systemowej rozumiem, że tak się dzieje, natomiast wewnętrznie przyjmuje mi się to bardzo trudno, mianowicie chodzi mi o dzieci, którym tej rodziny się nie szuka. Nie mówię to absolutnie o organizacjach pozarządowych, o stowarzyszeniach, mówię tutaj o ten tak zwany system, czyli opiekę państwową, że ile 1500 dzieci choruje, przebywa w jakichś ośrodkach leczniczych i one nie są w trakcie poszukiwań. To nie jest tak, że one czekają na nowy dom. One po prostu no, są tam i tam będą.
0: Tak, to jest duży problem, bo te dzieci właściwie nie są w ogóle w systemie opieki zastępczej. Te dzieci są w tych zakładach opiekuńczo-leczniczych albo w domach pomocy społecznej i przez to, że one nie są w opiece zastępczej, to właściwie są niewidziane. I o ile w opiece zastępczej, nawet jeśli dziecko jest w instytucji, w tym domu dziecka, to jest taki obowiązek, żeby jeżeli ureguluje mu się sytuacja prawna, zgłosić je do ośrodka adopcyjnego i takie adopcje też się odbywają, no to te dzieciaki po prostu

0: trwają i to jest bardzo smutne. Oszukuje się reforma ustawy o pomocy społecznej i jest już tam wyraźny taki komunikat, żeby dzieci kolejne nie były już umieszczane, zwłaszcza w DPS-ach, które powinny być taką formą dla osób dorosłych.
1: To jest taki obszar, który jeżeli nie dotyczy nas bezpośrednio, to raczej nie śledzimy na bieżąco tego, co się dzieje. Pamiętam, że kilka lat temu przez Polskę przetoczyła się dosyć spora dyskusja dotycząca domów dziecka, bo zdaje się, że to już nie są takie ogromne placówki, to już nie są te historie, które znamy przede wszystkim z kultury, to znaczy filmy, seriale, książki bardzo lubiły przedstawiać, robię cudzysłów, sierocińce, jako te takie potężne budynki, po których no, właściwie setki, dziesiątki dzieci biegają, to już też tak nie wygląda.
0: Na szczęście już tak nie wygląda. Deinstytucjonalizacja miała taki etap, kiedy te placówki były zmniejszane i teraz taki typowy dom dziecka może mieć do 14 wychowanków, a średnio ma około 13 dzieci, więc myślę sobie, że tutaj no jest to dla dzieci bardziej komfortowe, natomiast nadal nie jest to rodzina, do której te dzieciaki mają prawo.
1: I myślę, że te słowa są bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, o czym chciałabym rozmawiać z panią w drugiej części naszej rozmowy, która już za moment rozpocznie się na antenie Eski Rock. Dzisiaj waszym i moim gościem jest Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, natomiast myślę, że na razie nakreśliłyśmy sytuację taką zastaną w tym momencie. Dwie kolejne części poświęcimy, żeby przyjrzeć się, jak tę sytuację można zmienić i być może, jak wielu i wiele z nas mogłoby się do tego przyczynić. Zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, z drogowskazami. No i słyszymy się na antenie już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami dzisiaj po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, tak naprawdę o tym, czy dzieci, których tak często mówimy, że brakuje w naszym kraju, mają rodziny i mają domy. Język angielski bardzo ładnie rozróżnia house od home. House jako po prostu cztery ściany z dachem i drzwiami, a home to jako ten świat, w którym się wychowujemy, ta bezpieczna przystań. Nasz język tutaj trochę nie pomaga, ale czy postawiłaby pani, jeżeli rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, znak równości między domem a rodziną?
2: Między domem a rodziną, no właśnie. No nie każdy dom jest bezpieczny i nie w każdym domu jest rodzinnie, tak sobie myślę. Nie każde dziecko niestety doświadcza tej takiej najbliższej relacji, a to jest coś, co jest dla dziecka najważniejsze, właściwie od tych najmłodszych lat. Ta jedna albo więcej osób najbliższych, które po prostu zawsze są, nie? I które są zawsze, i które są bardzo takie akceptujące, i które są przewidywalne. No, sporo dzieciaków niestety nie ma takich doświadczeń.
1: Pewnie mogłybyśmy się powoływać na różne teorie psychologiczne na czele z teorią przywiązania, ale może też warto o tym powiedzieć, wspomnieć, w jaki sposób to bezpieczeństwo, bliskość, to o czym pani przed momentem powiedziała, wpływa na dzieci, to znaczy jak kiełkuje poczucie bezpieczeństwa i bliskości, jacy rośniemy, kiedy mamy to zapewnione.
2: To jest właściwie fantastyczna wiedza i myślę sobie, że warto o tym wspomnieć. Taka więź, ta pierwsza więź nas buduje i kształtuje i ona się staje matrycą dla wszystkich kolejnych relacji, które się będą w naszym życiu wydarzały. I ta więź trochę pokazuje dziecku, jacy są dorośli i jaki jest świat wokół niego. Dziecko właściwie, no komunikacja, jaka z jego strony płynie, to jest ciągle potrzeba, potrzeba, potrzeba, znowu czegoś potrzebuję, jest mi źle, a ty musisz coś z tym zrobić. No i taki dorosły, który jest na to dziecko otwarty, będzie w stanie te potrzeby zaspokajać i będzie budować taki obraz, nie? Że dorośli są dobrzy, są przewidywalni, ten świat jest dobry, jest bezpieczny, więc warto zaufać, warto te swoje potrzeby w ogóle wyrażać, a ja jestem też wartościową osobą. Jeżeli wyrażam jakąś potrzebę, to ktoś dba o to, żeby tę potrzebę zaspokoić. Myślę sobie, że to jest ogromne, coś wyjątkowego, jeżeli ktoś w takim bezpiecznym przywiązaniu jest w stanie się wychowywać. To jest wielki zasób.
1: Mówiła pani przed momentem o relacjach, ale też o takim spojrzeniu na siebie, to znaczy to jest chyba kwestia i samooceny, wymagań, które się przed samymi sobą stawia, własnego obrazu, który staje się chyba odbiciem tej bezpiecznej relacji.
2: Przeglądamy się trochę w oczach tego opiekuna pierwszego, nie? I to, co on mówi, komunikuje do nas, to się staje naszą tożsamością.
1: Trochę zadałam to pytanie po to, żeby podkreślić to, jak ta relacja jest bliska, bo nie chcę być niesprawiedliwa. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu opiekunów, którzy są pełni i dobrych uczuć, i pełni wspaniałych intencji, pełni pasji i oddania temu, co robią. Natomiast w tym kontekście różne placówki instytucjonalne, o których mówiłyśmy, no chociażby na czele z tymi DPS-ami, jednak tej roli rodziny i rodzica, no nawet z takich powodów zupełnie przyziemnych nie mogą pełnić.
2: Nie da się tego zrobić. To znaczy, to mogą być fantastyczne osoby i one mogą być ważnymi osobami w życiu dziecka. Jeśli żadne inne i bliższe się nie pojawią, no to one go po prostu ukształtują. Ale to nie będzie ta najbliższa rodzina, bo to nie będzie osoba, koło której to dziecko zaśnie wieczorem. Często to będzie tak, że jak się obudzi, to już będzie kto inny, nie? I nawet to, jak to będzie też w porządku i dobry opiekun, to on będzie inny. On będzie miał inne pomysły na to, jak ten poranek rozpocząć, zupełnie inne niż ten wychowawca, który był wczoraj, nie? I gdzieś tam jest to wszystko trochę dla dziecka nieprzewidywalne,

0: właściwie nie do końca wiadomo, czego się spodziewać, kto to dzisiaj będzie na dyżurze, jakie ma podejście, jakie ma pomysły, nie? Myślę sobie, że to jest takie bardzo dezorientujące, jeżeli chodzi o dziecko, a jeśli jest tak, że jest tam jakaś taka najbliższa osoba, której dziecko ufa, no to niestety może się okazać, że ona ma dyżur dopiero za 2 dni, a ja bym chciał porozmawiać teraz i tutaj i w tej chwili, a nie wiadomo, nie, czy mogę do niej zadzwonić, no bo jednak ona też ma swoją rodzinę.
1: Myślę, że kiedy mówiła pani o tych zupełnie prozaicznych rzeczach, jak to, jak zaczyna się dzień, jak przebiega poranek, jaka dzisiaj będzie rutyna, może zwrócić uwagę na to, jak te drobne rzeczy, które codziennie robimy, łatwo jest unieważnić, uznać, że ta zgiduperele, że przecież co w tym takiego jest. Tymczasem okazuje się, że nawet ta rutyna, chociaż chyba każdy rodzic, zwłaszcza małego dziecka, wie, że rutyna jest największym skarbem, ale jak ten zestaw drobnych czynności, które codziennie podejmujemy, może budować czyjeś poczucie bezpieczeństwa.
0: Mózg tego małego dziecka, on się tak właśnie kształtuje, nie? To są te proste, powtarzalne doświadczenia, nie? Codziennie jak zawołam, to mama przyjdzie, codziennie posiłek wygląda tak i tak, nie? Dostaję coś, co lubię, albo marudzę, kiedy czegoś nie lubię, ale mama aż tak bardzo znowu się nie złości na to, nie? I to myślę sobie jest coś, co po prostu pozwala nam się prawidłowo rozwijać, nie? To, że ten świat nie jest jakiś taki bardzo zaskakujący, przynajmniej na początku, tylko jest w miarę przewidywalny i jakoś można go się nauczyć.
1: Rozmawiamy o maluszkach. Wspomniałam o teorii przywiązania, siłą rzeczy ona tych najmniejszych dzieci dotyczy, ale problem, którym się dzisiaj zajmujemy, dotyczy także, chciałam powiedzieć, starszaków, no ale też nawet nastolatków.
0: Tak.
1: Tak jak w przypadku tych najmniejszych dzieci mówiła pani o kształtowaniu się pewnych czy bazowych cech, czy bazowych przyzwyczajeń, oczekiwań i potrzeb, jak na te większe dzieci, również nastolatków, może wpłynąć dobry, bezpieczny rodzic czy opiekun?
0: No myślę sobie, że to jest też taki moment, kiedy warto, żeby dziecko, no jeżeli nie może się w tej swojej rodzinie wychowywać, żeby trafiło nadal do rodziny i żeby miało tę osobę, której można właśnie powierzyć te swoje trudności. Ta rola rodzica się zmienia z biegiem lat i on może już się sam sobie nie wydawać aż tak ważny dla dziecka, natomiast dla dziecka on jest bardzo ważny i to zdanie tego rodzica też jest bardzo ważne i to, że ten rodzic jest tam i jest też dostępny niezależnie od tego, co tam ten nastolatek też nawywija, nie? Więc ta dostępność, to bezpieczeństwo, ta możliwość jeszcze sprawdzenia, co ten rodzic sądzi. Czasami taki sparring partner, trochę do pokłócenia się i sprawdzenia, czy nadal mnie akceptuje, jak ja myślę inaczej, nie? Czy też trochę do tego, żeby ta tożsamość się budowała trochę w kontrze, nie? Nie, nie jestem taki, nie? Jestem trochę inny jak moja mama czy mój tata.
1: No tak, to jest w ogóle trudny moment pewnie dla obu stron. Rozmawiamy też wokół tego, że w wielu rodzinach w pewnym momencie pojawia się jakiś kryzys. Aleksandra Granada, która jest dyrektorką Krajową Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, pozwolę sobie zacytować, powiedziała, że system nie zatrzymuje kryzysów, tylko przyjmuje ich konsekwencje. No i właśnie te konsekwencje dzieci ze sobą niosą i wyobrażam sobie, że rodzic zastępczy, czy ta osoba, która przejmuje rolę rodzica, ma też jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, to znaczy odbudowania zaufania, umocnienia czy przywrócenia wiary w to, że dom może być miejscem bezpiecznym, że rodzic, opiekun może być osobą godną zaufania, wartą bliskości.
0: Właściwie im starsze jest dziecko, tym więcej tych trudnych doświadczeń, takich przekonujących je po raz kolejny, że jednak na dorosłego nie można liczyć, to tym więcej tych doświadczeń się pojawia. Zadanie przed rodzicem zastępczym czy adopcyjnym jest troszkę większe, ale to nadal jest możliwe. Dzieci też bardzo potrzebują więzi i tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
1: Mówimy dużo o rodzinach zastępczych, o pieczy zastępczej. To temat, którym wydaje mi się tak flagowo zajmuje się Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, to jest piecza zastępcza i zastanawiam się, czy słowem wstępu do kolejnej finałowej odsłony naszego spotkania mogłaby pani wyjaśnić, czym ta piecza zastępcza jest.
0: Piecza zastępcza to jest, możemy mieć taki moment kryzysu w rodzinie i decyzję sądu o tym, że no już w tym momencie nie jest bezpieczne dla dziecka przebywanie w tej rodzinie. Być może była jakaś praca wykonywana z tą rodziną,

0: W systemie w Polsce na przykład asystent rodziny czy pomoc społeczna z taką rodziną mogła pracować wcześniej, natomiast ta praca się kończy niepowodzeniem. I wtedy rodzice najczęściej mają ograniczane prawa rodzicielskie. I to jest taki moment, kiedy dziecko powinno być zabezpieczone w tej tak zwanej pieczy zastępczej, co najmniej do czasu, aż ta sytuacja prawna dziecka się wyklaruje. I tutaj te rozwiązania dla dziecka to może być powrót do rodziny biologicznej, gdzie ustała ta przyczyna umieszczenia w pieczy, albo wychowywanie się dalej pod opieką rodziny, bądź ewentualnie placówki, albo adopcja, czyli przysposobienie na stałe dziecka. Piecza zastępcza może funkcjonować zarówno jako właśnie placówki, takie placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, ale też w większości w Polsce to są rodziny. I najczęściej to są po prostu rodziny biologiczne dziadków, tych dzieci albo rodzeństwo. To są osoby, które najczęściej dla tych dzieci się stają taką zastępczą rodziną. W drugiej kolejności to mogą być takie osoby, które są gotowe do tego, żeby przyjąć dzieci pod opiekę, ale jednocześnie też wykonują swoją pracę zawodową i to są takie osoby, które tworzą dla dzieci taką pieczę niezawodową. A są też osoby, które się decydują na to, żeby być z dzieckiem dłużej i żeby to było takie życiowe zadanie i też taki zawód. I to są osoby, które mogą zostać dla dzieci zawodowymi rodzinami zastępczymi albo rodzinnymi domami dziecka.
1: Cieszę się, że używała Pani tej formuły, że są

0: oczywiście można by powiedzieć, że znajdują się w różnych folderach, internecie i tak dalej, ale czasami wydaje mi się, że dobrze jest coś po prostu usłyszeć. Mam nadzieję, że tych odpowiedzi zgodzi się udzielić Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, która jest dzisiaj waszym i moim gościem. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Przed nami finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Trzecia część audycji rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a obok mnie Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Taką trochę sinusoidę robimy w tej rozmowie, bo zaczęłyśmy od bardzo przytłaczających informacji na temat sytuacji dzieci w Polsce, jeżeli chodzi o opiekę, jeżeli chodzi o domy rodziców i dostępność tych osób najbliższych. W drugiej części spróbowałyśmy przybliżyć to, jak ważny, bezpieczny dom jest dla dziecka i ten bezpieczny rodzic, czy bezpieczna osoba dorosła. No a teraz wydaje mi się, że zupełnie naturalnym będzie pytanie, jak takim rodzicem zastępczym można się stać. Wyobrażam sobie, że ról, które możemy pełnić, jest dużo. Mówiła pani przed momentem, czy o zawodowych rodzinach zastępczych, czy osobach, które normalnie wykonują swoje obowiązki zawodowe, ale mimo wszystko decydują się takim dzieciom potrzebującym pomocy udzielić. W jaki sposób najlepiej odpowiedzieć sobie na pytanie, co się może, co się chce i co się potrafi?
2: Myślę sobie, że to nie jest taka decyzja, którą się podejmuje w ciągu dnia. Tak jak my rozmawiamy z naszymi rodzicami SOS tam w wioskach dziecięcych, to się okazuje, że są osoby, które się nosiły z tym pomysłem za 2 lata, zanim w ogóle do nas na przykład zadzwoniły czy napisały. Więc myślę sobie, że taka własna refleksja i zastanowienie się, czy mógłbym, chciałbym taką rolę podjąć, też jest ważna, ale zachęcam, żeby aż 2 lata tutaj nie czekać, tylko spróbować podjąć jakieś takie kroki w celu sprawdzenia, jak ten mój pomysł się miał do rzeczywistości. Jeśli to jest osoba, która jest w związku, to warto, żeby ta druga połówka miała podobne zdanie albo też podobną ciekawość, bo pewnie wtedy łatwiej. Na pewno warto się zastanowić, kto mógłby nas wesprzeć w tej roli, z takim

0: ich osób najbliższych, przyjaciół czy rodziny, kto mógłby stać po naszej stronie. I to są chyba takie pierwsze kroki. Jeśli ktoś ma dzieci, to też powinien przemyśleć to, na ile to jest dla nich dobry moment do jakiejś takiej zmiany, jak one się adaptują w różnych sytuacjach i co w ogóle dla tej rodziny by mogło być możliwe. Natomiast jeśli ktoś chciałby podjąć próbę i się dowiedzieć, to w pierwszej kolejności trzeba zrobić tak zwaną kwalifikację. Kwalifikacja to jest ta część formalna.
1: Już mięknęłam się, ona, bo to już tak, właśnie tak. Słowo procedury tu zawisło na
0: tym. Tak, ale nie jest aż taka znowu przerażająca. Ona dotyczy wszystkich rodziców zastępczych i dotyczy też rodziców SOS, których my akurat tutaj w strukturach SOS mamy. Należy się udać do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie albo miejskiego ośrodka pomocy rodzinie i się dowiedzieć, jak to by było, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że ktoś się zastanawia, myśli sobie o tym, że może mógłby przyjąć dziecko do domu albo stworzyć jakąś tam inną formę. Na początku jest taka kwalifikacja formalna zupełnie. Ona nie jest jakoś wieloetapowa. To, co jest ważne, to brak takich przeciwwskazań zdrowotnych. Są badania psychologiczne też i jest sprawdzana motywacja tej osoby, czy ona naprawdę jest gotowa, jest chętna, żeby pomóc dziecku. Jeśli ktoś będzie to robił też u siebie w domu, to też ktoś przyjdzie i zobaczy, jakie są warunki w tym domu, jak to wygląda. Potem się należy zapisać na szkolenie. I szkolenie jest fantastyczne, niezależnie od tego, jakie właściwie się potem podejmie decyzję, bo to jest takie szkolenie, które się pozwala trochę się przyjrzeć sobie jako dziecku, trochę wejść w buty tego dziecka przyjętego, trochę się przyjrzeć takim swoim kompetencjom, trochę je porozwijać, na pewno wzbogacić wiedzę dotyczącą dzieci, rozwoju dzieci, takiego prawidłowego, trudności, jakie się mogą pojawić, sposobów, w jaki dobrze się takim dzieckiem zajmować, opiekować. A potem czas już jest na taką decyzję. W międzyczasie zawsze kandydaci robią praktyki, więc pojawiają się w jakiejś rodzinie czy rodzinnym domu dziecka i też obserwują, sprawdzają, jak to wygląda. U nas w wioskach dziecięcych ten etap rekrutacji jest podobny. My też kandydatów poznajemy, też potrzebujemy przeprowadzić badania psychologiczne, ale też szybko zapraszamy ich do wioski dziecięcej po to, żeby zobaczyli, jak to jest u nas, jak wyglądają rodziny SOS, które akurat opiekują się zwykle czwórką, piątką dzieci, jak wygląda to wsparcie, cały ten system wsparcia, jaki dzieci i rodzice otrzymują, jakby im się tam w takiej wiosce SOS mieszkało. I jeżeli chodzi o nas, to ten etap takich praktyk, stażu jest trochę dłuższy, jest dwumiesięczny, więc można się tak na dobre przymierzyć do tej roli.
1: Mnóstwo wątków, które chciałabym rozwinąć. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to bardzo mocne skojarzenie, ale myślę, że warto je rozróżnić z tym, o czym pani mówiła. Skojarzenie z procedurą adopcyjną. Ja nie przechodziłam takiej procedury, ale mam wrażenie, że z różnych źródeł słyszałam, to już nawet trochę obrosło legendą, że to jest taki proces bardzo restrykcyjny, bardzo skomplikowany, długotrwały, żmudny, można powiedzieć, z zupełnie zrozumiałych oczywiście powodów. Czy ta procedura, czy ten proces, o którym pani opowiadała, też należy się nastawić, że on będzie tak intensywny, tak długotrwały, tak w pewnych momentach wyczerpujący?
0: On jest kilkuetapowy, ale myślę sobie, że nie jest tak wymagający, jak ta procedura adopcyjna i tak jak też nasi kandydaci na rodziców SOS, którzy jednak trochę są w takim podwójnym procesie, bo z jednej strony kwalifikacja

myślę sobie, że nie jest tak wymagający jak ta procedura adopcyjna i tak jak też nasi kandydaci na rodziców SOS, którzy no jednak trochę są w takim podwójnym procesie, bo z jednej strony kwalifikacje

0: że no, rozłożony na etapy ten proces pozwala za każdym razem na nowo też podjąć te decyzje, czy chcę to robić dalej, czy na pewno, pozwala też w międzyczasie rozmawiać z bliskimi osobami, sprawdzać, jakie tutaj mam wsparcie, podejmować taką refleksję. Jeżeli chodzi o same szkolenia, to zwykle one są w takiej formule, która też pozwala to pogodzić z pracą zawodową, ale oczywiście no, trzeba się nastawić na to, że czasem gdzieś tam z tej pracy trzeba się zwolnić, żeby zajrzeć do organizatora pieczy, żeby się poddać tym badaniom psychologicznym. A to taka trochę próba przed tym, jak się przyjmie dziecko, no i też się czasem trzeba będzie z pracy zwolnić.
1: No i tak. Na samym początku tej części naszej rozmowy zwróciła Pani uwagę na coś, co wydaje mi się też bardzo istotne w myśleniu o tworzeniu rodziny zastępczej. Mianowicie, że to jest sytuacja, która redefiniuje czy zmienia funkcjonowanie całego domu. No nie chcę mówić systemu, słowo system pasuje mi dlatego, że to często dotyczy i rodzica, i dzieci biologicznych, jeżeli są, dziadków ewentualnych. O tej sieci wsparcia, o której pani przed chwilą mówiła, to oczywiście nie jest to coś, o czym pomyślałam, a co warto sobie przeanalizować, to znaczy właśnie osoby, które mogą nas wspierać, których obecności będziemy potrzebowali, czy to tak stricte do jakichś wykonywania jakichś zadań, czy po prostu będziemy potrzebowali ich obecności.
0: To jest bardzo ważne, żeby taką sieć wsparcia wokół siebie tworzyć, bo no właśnie, tak jak każdy rodzic wie, że mu się przydają te bliskie osoby, to rodzic zastępczy tym bardziej. Myślę sobie, że też pojawiają się takie nowe osoby, osoby, które się poznaje choćby na szkoleniu dla kandydatów. Ja też szkolę, więc wiem, jak te więzi powstają, nie? Jak taka grupa wsparcia się nieformalna tworzy i potem się okazuje, że te osoby, które się razem szkoliły, do siebie dzwonią, mają do siebie kontakty i się też się wzajemnie wspierają. Ale też tak sobie myślę, że no z jednej strony to jest ważne, ale z drugiej, no właśnie, też potem przyglądamy się dziecku i temu, jak będziemy tworzyć taką sieć dla dziecka, które przyjmiemy, a które może w tym czasie, kiedy je przyjmujemy, jest dosyć osamotnione.
1: Odwrócę pytanie, bo przed momentem zaprosiłam do takich rozważań na temat zmian, które dotyczą całego naszego otoczenia. Czy można zostać rodzicem zastępczym w pojedynkę? Kilka minut temu odwołałam się do jakiejś takiej niekoniecznie analogii, ale podobieństwa do procesu adopcyjnego. Zdaje się, że w Polsce bardzo trudno jest adoptować dziecko w pojedynkę. A jak jest z rodzicielstwem zastępczym?
0: Z rodzicielstwem zastępczym jest dużo łatwiej. Znaczy, o ile też rodzice adopcyjni pojedyncze się zdarzają i wiem o tym, to całkiem sporo rodziców zastępczych jest pojedynczych. Jeżeli chodzi o nas, o wioski dziecięce, to większość tych rodziców SOS to są osoby, które samodzielnie te role pełnią. Małżeństwa to mniejszość. Można zostać rodzicem zastępczym, jeżeli jest się osobą singlem. Można też zostać, jeśli jest się osobą dosyć młodą, albo jeśli się już odchowuje własne dzieci i się nawet ma lat 50 i 50 plus, nadal można, nie? Więc tutaj na pewno jest mniej barier i dzieci też w różnym wieku potrzebują rodziców i też na różny okres, bo nie wszystkie dzieci w tej opiece zastępczej będą długo.
1: W drugiej części naszej rozmowy zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób bliskość, obecność, mam nadzieję, że miłość osoby dorosłej wpływają na to, jak dziecko się rozwija. To na zakończenie naszego spotkania znów odwróćmy pytanie, bo przecież ten dorosły też może bardzo dużo zyskać. Nie mówię tylko o takiej świadomości, że dzięki niemu czyjeś życie jest lepsze, ale podejrzewam, że to też jest dla człowieka wzbogacające.
0: Myślę sobie, że to jest coś, czego w ogóle teraz chyba brakuje w tej dyskusji o rodzicielstwie, nie? Jakoś tak sobie pozwoliliśmy wreszcie na to, żeby mówić, że no bycie z dzieckiem jest czasem trudne. Jakoś strasznie chyba się zapamiętaliśmy w tym, żeby ciągle mówić o tych trudnościach. A myślę sobie, że to ważne też, że podkreślamy, nie? Że to jest dużo radości po prostu, nie? Że to dziecko wnosi masę radości rzeczywiście, że bardzo można obserwować te postępy, jakie dziecko robi, to w jaki sposób dziecko się rozwija, to co już potrafi. Można też mieć dużo radości z tej rozwijającej się relacji i z tego, że to dziecko staje się też takim ważnym członkiem rodziny, też dla tych rodziców, ale również dla dziadków na przykład. czy rodzeństwa.
1: I myślę, że to jest dobre zakończenie tej naszej rozmowy, bo rzeczywiście nie myślę jeszcze o tym, czym pani poprzedziła swoją wypowiedź. O tej radości mówimy trochę mniej z różnych powodów. Zaczęłam od danych, ale cieszę się, że kończymy takim akcentem w ogóle niewymuszonym w moim odczuciu, ale pozytywnym. Tym, co właściwie płynie z tej bliskości i z miłości, która, jak mówiłam, mam nadzieję, że się pojawia. Dzisiaj o sytuacji

0: w Polsce, o tym, jak można zacząć ją zmieniać, mówiła Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. Dzięki.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Głęboko wierzę, że można wyciągnąć z niej sporo bardzo ważnych informacji,

0: i dziecięce. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
2: Dzięki.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Głęboko wierzę, że można wyciągnąć z niej sporo bardzo ważnych informacji,

0: Odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify, na YouTubie. Tam zapis tej rozmowy już się znajduje. Nic prostszego kliknąć, wygenerować sobie link i przesłać go dalej właśnie do osób, które mogą chcieć tej rozmowy wysłuchać. Gdybyście z kolei zastanawiali się, kto już wkrótce pojawi się w Drogowskazach albo kogo gościliśmy w poprzednich odcinkach, no to zapraszam was na naszego Facebooka. Tam staramy się w miarę możliwości regularnie publikować informacje o gościach naszego radiowego studia. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Taki trochę roller coaster, bo nie ukrywam, że pierwsza część rozmowy dla mnie samej była bardzo trudna. Skonfrontowanie się z tą sytuacją, która po prostu w Polsce jest. Tym bardziej cieszę się, że może nie znalazłyśmy na nią remedium, ale jakoś zostało podkreślone, że jednak są działania, które można i warto podejmować. Tak czy siak, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam za tę wspólną godzinę dziękuję. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Łącznie 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek, który zawiadamiał służbę o fałszywych zagrożeniach i rzekomych przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku

0: związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością oraz w siedzibie Telewizji Republika. Na jego trop trafili stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z terrorem kryminalnym i zabójstwami.
1: Podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał fałszywe zawiadomienia o czynionych przygotowaniach do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra spraw zagranicznych.
0: Informuje podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. 48-latek próbował uwiarygadniać wysyłane w przeszłości fałszywe zawiadomienia.
1: Załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
0: Mężczyzna miał w mieszkaniu także nielegalnie posiadaną broń oraz amunicję do niej. Trafił do aresztu. Grozi mu w sumie 8 lat więzienia. Daleko od osiedli studenckich, jedna wspólna impreza dla wszystkich i trzeba zapłacić za bilety. Organizacja tegorocznych koncertów na łódzkich jubenaliach wywołuje sporo kontrowersji. Z uczestnikami zabawy rozmawiał Grzegorz Mnich.
2: Po raz pierwszy tutaj zwykle to było Lumumbowo.
3: Tak, to akurat muszę powiedzieć, że na minus, ponieważ na Lumumbowie był lepszy klimat, taki studencki, bo to były tam właśnie akademiki i tam studenci czuli się lepiej jak w domu.
4: Myślimy, że lepiej rozdzielić dla Politechniki i dla Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Część osób zostało na Lumumbowie. Przyjechali tutaj.
4: Tak, no bo my też mamy plan zaraz się zawinąć właśnie na akademiki, więc doskonale rozumiemy.
2: Trzeba by bilety kupować, a zwykle juwenalia były bezpłatne.
4: Tak, dlatego my nie kupiliśmy. My protestujemy, my mówimy, dobra, my się pobawimy tutaj. Za płotem, słuchać muzykę, też jest zabawa, jest fajnie.
5: Nie no, drogo.
0: Nocna prohibicja już w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od godziny 22 do 6 rano. Miasto liczy na to, że po tym jak jej pilotaż sprawdził się w dwóch dzielnicach, teraz w całej Warszawie spadnie liczba nocnych interwencji służb.
6: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program Warszawskiej Bezpiecznej Nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
0: Mówiła radna Anna Auksel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Warszawy. Ograniczenia nie obejmą restauracji, barów oraz klubów. Estoński kaskader Jan Rose przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy. Do pokonania miał około pół kilometra, krocząc po cienkiej taśmie ponad 180 metrów nad ziemią. Jakie warunki panowały tam na górze? O tym Mateusz Chłystun.
7: Prędkość wiatru wynosiła niewiele ponad 5 km na godzinę, ale zmienna prognoza opóźniła nieco decyzję o starcie. Około 9 Jan Rose ruszył jednak na swój podniebny spacer.
8: Tutaj teraz nie wieje wiatr, a tam na górze nie wiem, może i wieje.
9: Coś też wyjątkowego dla widza tutaj z dołu, mimo że tam na górze są takie wyjątkowe wrażenia. Trudno jest zasymulować podobne okoliczności podczas treningu.
10: To jest coś takiego, co no, może się już nie powtórzyć u nas.
11: Trochę takiego stresu.
7: Że może się nie udać?
11: Mhm.
7: Uda się czy nie?
11: Uda.
7: Usłyszałem od widzów, którzy przyglądali się wyczynowi kaskadera, wpatrując się najpierw w taras Pałacu Kultury i Nauki, a potem w cienką taśmę i balansującego na niej Jana Rose, który do Warsaw Tower dotarł po niemal równo 30 minutach.
0: Ewakuacja jest ostatecznością, ale warto być przygotowanym, mówią nam małopolskie służby. Za nami dwudniowa konferencja pod hasłem Informacja, Kryzys, Bezpieczeństwo. Uczestnicy przeszli kurs pierwszej pomocy, słuchali wykładów o sposobie alarmowania oraz uczyli się wyposażania plecaka ewakuacyjnego. Co warto w nim mieć?
12: Przede wszystkim radio, baterie do radia, latarka, ładowarki, powerbanki, apteczka pierwszej pomocy może być spakowana, dokumenty czy też akty notarialne. Już dzisiaj możemy sobie taki plecak ewakuacyjny zrobić, zastanowić się, co ja potrzebuję w tym plecaku mieć i go po prostu skompletować.
0: Mówi nam Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. W czasie ewakuacji ważne jest też stosowanie się do komunikatów służb i weryfikowania informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: SK Rock Warszawa.
1: Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, są ofiary śmiertelne i ranni. W raporcie potężny pożar w Płocku, walka z ogniem trwała przez całą noc. Trzęsienie ziemi w KO, premier rozwiązał małopolskie struktury partii.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 5 osób zginęło, a 20 zostało rannych. Raport zaczynamy od Ukrainy i nocnego rosyjskiego ataku na miasto Dnipro. Tymczasem w Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Rano na stolicę Ukrainy spadły rakiety i drony. Trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Trwa akcja poszukiwawcza. Na zmasowany atak Rosji zareagowało polskie lotnictwo. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło w nocy niezbędne siły. Działania zostały już zakończone.
2: To jest raport.
1: Potężny pożar w Płocku, walka z ogniem trwała przez całą noc. Wieczorem w płomieniach stanęła hala usługowo-magazynowa. Na miejscu był nasz reporter Kacper Klonowski, który rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami. Jak mówią, pożar był przerażający.
3: No duży, duży. Przyuważam z balkonu ten dym, tam najbardziej da się balił. Później zalewy się na dole pomieszczenia.
4: Dużo zakładów przecież było.
5: Magazyny, biura. I...
4: Tak. Płomienie to za te drzewa wychodziło. Czarny dym się unosił. No bez ofiar, bez.
1: W akcji brało udział 40 zastępów straży, czyli około 120 osób.
6: Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia tak naprawdę, no to myślę, że ona była dosyć duża, no bo nie ukrywajmy, tu w niedalekim sąsiedztwie mamy między innymi stację.
7: Zagrożenie tak, ale całe szczęście w nieszczęściu, nasza jednostka znajduje się około 200 metrów, więc dojazd był bardzo szybki.
1: Mówił nam Wojciech Pietrzak, rzecznik PSP w Płocku. Ewakuowani mieszkańcy pobliskiego budynku wrócili do domów. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie ognia, ale sytuacja jest już opanowana. Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane decyzją premiera Donalda Tuska. Jak słyszymy od członków partii, to skutek odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta Krakowa. A szczegóły zna Olek Ruszkowski.
8: Dotychczasowym szefem małopolskich struktur koalicji był właśnie Aleksander Miszalski, który stracił też stanowisko w zarządzie krajowym partii. Zdaniem działaczy KO to nie kara, a naturalna kolej rzeczy po przegranym referendum. Poseł Marek Sowa w rozmowie z nami stwierdził, że w lokalne struktury partii wkradł się marazm.
9: To jest dobra decyzja, która na nowo pozwoli nam uwierzyć w siebie i nadać nowe tchnienie, bo wiadomo, że w ostatnim czasie ten marazm jednak był duży i ten chaos też spowodowany odwołaniem pana prezydenta w tym nie pomaga.
8: Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Wciąż nie jest wiadome, kogo koalicja wystawi w sierpniowych wyborach na prezydenta Krakowa. Członkowie partii potwierdzili nam, że jak na razie trwają w tej sprawie nieoficjalne rozmowy.
1: Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym udział wzięło ponad 175 tysięcy mieszkańców.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
10: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
11: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
10: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny, pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
1: Z Arturem i Barbarą Żółtak, organizatorami wydarzenia, rozmawiał Rafał Różycki.
0: Pogoda.
12: No to troszeczkę wczoraj popadało. Myślę, że ci, co posiadają ogródki i generalnie natura powinna być z tego powodu zadowolona. Przede wszystkim w miejscach, gdzie tej wody troszeczkę przybyło. W nocy też miejscami zrobiło się dosyć chłodno, a nad ranem towarzyszą nam gęste mgły, szczególnie na wschodzie naszego kraju. W ciągu dnia temperatury, proszę Państwa, będą rosły maksymalnie od 21 w Lublinie, Białymstoku i Suwałkach i tam gdzieś jeszcze możliwe opady deszczu, a nawet burze. W środkowej Polsce, Bydgoszcz, Łódź do stopni 25, zresztą na zachodzie bardzo

0: podobnie. I dziś w tych miejscach będziemy notowali tak zwane rozpogodzenia.
1: Ej, ale patrzcie za okno, patrzcie. Widzicie coś?
0: Nie.
1: Ja też.
2: Mgła, drodzy Państwo, podpowiemy. Dzisiaj mamy dzień bez krawata, ale żeby w naszym programie było miło i spokojnie, to wpuszczamy tylko i wyłącznie w krawatach.
3: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Estero.
2: Ja na przykład krawat traktuję po macoszemu.
1: A, tak, bo to rzeczywiście ja chyba was ani razu nie widziałam pod krawatem. Myślę, że trzeba to kiedyś zmienić.
0: Nie, no absolutnie. Dzisiaj mamy dzień macochy i z tej okazji, jak nazwa wskazuje, pytamy o to, co traktujecie po macoszemu.
2: Co w raportach?
6: Będziemy się chwalić Mają Chwalińską. Trwa jej wielkoszlemowe sen.

0: Dosyć tej imprezy. Do roboty, oddział zamknięty. Od tego zaczęliśmy 14,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Ale że do roboty? Mm. A nie pomożemy sobie tak po prostu porozmawiać?
0: Nie, nie wolno.
1: Tak? No dobrze. Dzisiaj rozmawiamy o tym, ponieważ dzień macochy mamy. No i jakoś nam się źle kojarzy w ogóle macocha. Tak, że macocha to zawsze zazwyczaj jest zła macocha.
2: Ja Państwu powiem od razu wprost, żebyśmy mieli to już za sobą. Kądziu w takich notatkach, w takich didaskaliach, które sobie sami piszemy, zaznaczył tak. Słowo macocha nie kojarzy się najlepiej. Bajka o Kopciuszku miała w tym duże znaczenie, ale są portale dla dorosłych, które zmieniają postrzeganie macoch w dzisiejszych czasach.
1: Słuchaj, mnie bardzo zadziwiła ta twoja notatka, ponieważ ja rzeczywiście w ogóle sobie z tego nie zdawałam sprawy, ale powiem ci, że jest to bardzo odkrywcze. No i teraz pytanie, czy te portale dla dorosłych, chłopaki, traktujecie po macoszemu, czy jednak nie?
0: O, dobre pytanie. A? Dawaj, Wojtek, ty pierwszy.
2: To zależy.
0: To zależy.
1: Od czego?
0: Od nastroju i tego, czy jest sam w domu.
1: Drążał temat, samotny. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
0: No to ładne. Drodzy Państwo, co i kogo traktujecie po macoszemu, o tym sobie dzisiaj z Państwem porozmawiamy. To jeszcze, żeby nie było, definicja traktowanie kogoś lub czegoś po macoszemu oznacza odnoszenie się do kogoś w sposób niesprawiedliwy, gorszy, z zaniedbaniem i brakiem troski.
1: Ale nie tylko do kogoś, można też do czegoś. Ja na przykład wczoraj stwierdziłam, że bardzo traktuję po macoszemu swoje media społecznościowe, których powinnam zmontować rolki z testów samochodów. Już mam dwie zaległe i myślę sobie, dobra, ziętara, jutro. Gdyby nie Skarok, to moje media społecznościowe prawdopodobnie by już umarły.
2: No ale wszystkie rzeczy, które pożyczamy i nie traktujemy ich jako swoje, na przykład hulajnogi, które są w tak zwanych wypożyczalni, czy te rowery miejskie. Mm-hmm. Zobaczcie, jak ludzie je traktują, rzucają pod nogi, tak no. Jakby później tymi chodnikami mieli w ogóle nie chodzić.
1: Mm-hmm. To prawda, traktują je bardzo po macoszemu i też swoją drogą. W ogóle pożyczone rzeczy czasami ludzie traktują po macoszemu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Messenger is here, drodzy Państwo, do Waszej dyspozycji. Tak sobie pomyślałem o pożyczonych rzeczach. Faktycznie pożyczamy od kogoś, nie wiem, samochód. Aśka, opowiedz więcej, jak to jest pożyczać samochód.
1: Znaczy, ja Wam powiem ciekawszą historię, że mój samochód to jest taki ten prywatny samochód. To jest właśnie samochód po mojej macoszce.
0: Oż ty, o rany.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To otwiera się nowe pole do rozmowy. Naprawdę będziemy sobie o tym dyskutować.
1: Nie szalej, na razie zaszalejmy z utworem, który bardzo mi się podoba i z zespołem, który uwielbiam, czyli Muse i Cryogen.

0: To jeszcze, drodzy Państwo, szybkie ostrzeżenie z dróg, gdybyście przez Mazowsze na przykład podróżowali.
1: O Panie, Zegrze Południowy stoi całe, do ronda tutaj, gdzie się robi, stoi poręczek, jest elegancki, 6 rano tak się dzieje. I mgły, mgły.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 105

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: A nasi słuchacze jak nas dzisiaj traktują? Po macoszemu czy nie?
1: Troszkę po macoszemu, ale mam nadzieję, że zdecydowanie to się zmieni. Dzisiaj jest Dzień Macochy i pytamy was o to, co traktujecie po macoszemu. Ja na przykład wiem, co Wojtek traktuje po macoszemu.
2: Sen.
1: No właśnie.
0: O, to prawda, to prawda.
1: O, to. Myślisz sobie, dobra, wyśpię się po śmierci, co mi tam.
2: W ogóle zdrowie traktujemy po macoszemu. Do dentysty pójdę, jak mnie będzie ząb bolał, prawda?
0: To prawda.
1: No ale po to też dlatego, że ten

0: Przez to trochę kosztuje, jakby na to nie patrzeć, więc myślisz sobie, dobra, okej, ten przeglądzik to może w przyszłym miesiącu, ach, znowu nie wyszło.
1: Ale widzisz, jak masz obowiązek przeglądziku samochodu raz w roku, to zasuwasz karnie, a na przegląd swojego ciała to tak rzadko raczej.
2: No. Czyli trzeba zrobić przeglądy ciała co roku.
1: Dokładnie, obowiązkowe, z wpisem do takiej księgi, stempel dostajesz, masz pan chodzi pod wozie, sprawdza.
0: Poczekaj, ale jeżeli...
2: Coś tu pan odstaje.

0: 9. SC Rock. Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
1: Eska Rock. Raport.
2: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok, 11,5 roku więzienia. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B., zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15.
3: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia skutkiem śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał zamiarem pozbawienia życia innej osoby.
2: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Ponad 1000 osób wciąż pracuje w miejscu pożaru na Mazowszu. Ten wybuchł w czwartek w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Objął ponad 300 hektarów lasu. Oprócz strażaków w akcji jest też policja, która ustala przyczynę pojawienia się ognia. Weryfikowane są m.in. doniesienia o tym, że było to podpalenie.
1: To jest raport.
2: Dziś tańsze tankowanie na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 95 groszy. Benzyny 98 6,54, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy.
1: SK Rock Sport.
2: Trwa wielkooszlemowy sen Mai Chwalińskiej we French Open. Polska tenisistka pokonała Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. To największy sukces w jej karierze. Po meczu nie kryła radości. To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy jutro z Rosjanką Anną Kalińską. Wygrana i porażka polskich koszykarek w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. Polki wysoko wygrały z Madagaskarem, a wieczorem po zaciętym meczu przegrały z Czeszkami 12-14.
0: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Pewnie wiele osób w tej chwili dopiero otwiera oczy, żeby wstać rano i iść do roboty na przykład. I trzeba przed pracą zjeść dobre śniadanko. A jakie dobre śniadanko zjeść należy, to o tym Joanna Ziętarska.
1: A nie, prawda. To pan Wojciech
2: ja dla Asi, tak, ja dla Asi opowiadam, bo proszę państwa, no wszyscy wiemy, że są ludzie, którzy traktują jedzenie po macoszemu i do takich osób na pewno nie należy nasza koleżanka. Dlatego znalazłem, Asiu, dla ciebie dietę biblijną. Ale bardziej go ciekawostka, nie, że musisz się specjalnie stosować do diety, bo przecież nie masz takiej potrzeby.
0: No oczywiście i na kolanach musisz jeść jeszcze wtedy.
3: Bo właśnie, bo się zastanawiam, jeżeli biblijna.
2: Tak, i układa się... Dieta biblijna, zwana także dietą Stwórcy, stawia na prostotę, naturalne produkty i świadome podejście do jedzenia.
3: Okay.
2: Charakterystyczne dla niej produkty to oliwki i oliwa uznawane za płynne złoto starożytności, a do tego warzywka i owoce pełne przeciwutleniaczy, siemię lniane, bogate w błonnik, chleb z kiełków, zbóż, łatwiejsze do strawienia, wiadomo, ryby, czyli źródło białka i kwasów omega-3, miód naturalny, czyli tak zwany energetyk, który powstaje naturalnie, oraz orzechy, czyli źródło zdrowych tłuszczów i błonnika, a najważniejsze, żeby popić to wszystko mlekiem od kozy.
3: Mlekiem od kozy, powiadasz? No to fantastycznie jest. Wiecie, jak po włosku jest kozie mleko? Koza nostra.
4: Poranne 6 na 9. Esce Rock. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Express Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ło, widzisz to co ja?
11: A, nie widzisz.
10: No to słuchaj,
11: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Reklama. Esca Rock Warszawa.

0: Ale są tu takie nuty, że jak sobie tak piśniesz, krzykniesz głośno, to już tylko psy słyszą, nie? Takie w trakcie tej piosenki.
1: Bardzo ładnie to już. Słuchajcie, to ponieważ wywołała się między nami przed chwilą dyskusja zupełnie w innym klimacie, mianowicie w kwestii kuchni, ponieważ Kondzio śledzi tutaj najnowsze trendy, ale żeśmy się troszkę obśmiali, bo powiedzieli, że to najnowszy trend jest, a myśmy stwierdzili, że to już, bo jest, ile czasu temu to było.
0: Mieliśmy sobie to przygotować na za chwilę.
1: Tak, ale dobra, no proszę, przepraszam. No i co? No i co z tym?
2: Jaśka tak traktuje po macoszemu to, co sobie ustaliliśmy.
1: Tak. Ja bardzo bym chciała wiedzieć, co z tym trendem.
0: No to umawiamy się tak. Drodzy Państwo, po godzinie 7 opowiemy Wam o najnowszych trendach w kuchni.
1: Dobra, niech ci będzie.
0: Ale to jest po prostu coś, co Was powali. To jest coś niesamowitego, a póki co rozmawiamy o tym, co traktujecie po macoszemu.
3: Wydaje mi się, że po macoszemu można by potraktować dzisiaj kierowców polskich. Lekka mgiełka przyszła. No i co drugi samochód sobie halogeny połączał przeciw głowę, jadą i świecą po oczach. To nic, że jadą w sznurku, jeden za drugim w korku, ale przeciw głowę muszą być, także gratuluję decyzji.
2: Ja myślę, że gdyby kierowcy w osobówkach mieli pomontowane takie szperacze, czyli to są te wielkie światła jak w ciężarówkach na samej górze, to wszyscy by też je włączali.
0: Tak by mogło być.
4: 6 na 9 w Esce Rock.

0: I wszyscy razem.
1: I wszyscy do dzwonienia.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: No podobno w radiu nie wolno tego robić, ale nakazy traktujemy dzisiaj po macoszemu.
3: Tak jest. W związku z tym może ja zacznę teraz. Gosia Andrzejewicz szarpała się z fanem na koncercie, by odzyskać mikrofon. Ten pan za bardzo się wczuł, powiedziała. No ale co się dziwi, jak już się pan dorwał do mikrofonu, to nie dziwne, że chciał dośpiewać chociaż do końca.
0: To prawda. Agnieszka Porażka Kotecka otwiera restaurację na Ibizie. Sukces czy porażka?
1: To u mnie jeszcze na koniec Roxana o dramach w hotelu Paradise. Dominika miała przekazać pieniądze na rodziców, a teraz zrobi sobie cycki. Czyli pieniądze są jak te pączki w Tłusty Czwartek. Pójdą w cycki.
2: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, najtrudniejsza sytuacja w Kijowie. Trąba powietrzna na Opolszczyźnie, poszkodowanie mogą liczyć na pieniądze. Maja Chwalińska zachwyciła Paryż, jutro powalczy o półfinał French Open.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zmasowane ostrzały rakietowe na Ukrainie. Rosjanie atakowali przez całą noc. W niektórych miejscach wciąż obowiązują alarmy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Sytuację śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Według ukraińskich władz w całym kraju zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 80 jest rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. W stolicy trwa przeszukiwanie zniszczonego 24-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą nadal znajdować się mieszkańcy. Bardzo trudna sytuacja jest również na wschodzie kraju. W Dnieprze zginęło co najmniej 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. W związku z sytuacją przy granicy aktywowane zostały również polskie i sojusznicze samoloty. Jednak Wojsko Polskie poinformowało rano, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
1: A do sytuacji na Ukrainie będziemy jeszcze wracać.
2: To jest raport.
1: Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zarzuty usłyszy terytorial z Lubelszczyzny. Do dramatycznych wydarzeń doszło w powiecie łęczyńskim. 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej po awanturze z kolegą jego syna podpalił go.
4: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim, walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
1: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego. Poszkodowani przez trąbę powietrzną mogą liczyć na pieniądze na odbudowę swych domów. W Balcarzowicach na Opolszczyźnie pracuje komisja do spraw szacowania strat. Wskutek burz zostało uszkodzonych 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny.
5: Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego.
1: Mówiła Kinga Tokarz, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy Balcarzowic mogą już teraz wnioskować o pomoc doraźną w wysokości 8 tysięcy złotych na najważniejsze potrzeby, na przykład odzież czy leki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. Jutro zagra z Rosjanką Anną Kalińską. W czwartej rundzie Polka pokonała bez straty seta francuskę Diane Fary. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng i doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Po zwycięstwie z Francuską Diane Fary nasza tenisistka nie kryła radości. To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj być. Maja Chwalińska do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. I to, zdaniem redaktora naczelnego magazynu Tenis Club Adama Romera, robi wrażenie.
7: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar.
6: I cały czas ma na to szansę. Na razie przed nią środowy ćwierćfinał z wyżej notowaną Rosjanką.
0: Pogoda.
8: Proszę Państwa, już wspominaliśmy o tym, że w nocy zrobiło się trochę chłodniej, szczególnie w niektórych miejscach temperatury spadły nawet do 5 stopni, tak było w Nymborku?
9: Chyba u Ciebie w sypialni.
8: No, słuchaj, sam wiesz jak to jest, kiedy powieje chłodem.
10: Na pewno otworzył lodówkę.
8: Tak, właśnie o tym mówiłem. W ciągu dnia dzisiaj zdecydowanie cieplej, od 21 na wschodzie. Przypominam, że tam jednak ciągle możliwe opady deszczu, a nawet burze. Te są wskazywane na Rzeszów i Lublin. W centralnej i zachodniej Polsce do stopni 26 z przejaśnieniami tak zwanymi.
11: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: A gdyby tak żony zapytać, co traktujecie po macoszemu?
10: Właśnie, ja chciałam to powiedzieć, że tak jak was czasem słucham, to myślę, że jednak trochę swoje żony możecie traktować po macoszemu.
8: Mam pytać moją czy twoją? Co w raportach?
1: Pokaz mody w Nowym Jorku i potrzebna licencja na Chopina.
8: No, to bez licencji już się nie napijesz?

0: No już straciłam nadzieję, naprawdę, bo wy mnie cały czas traktujecie po macoszemu.
1: My ciebie?
0: Znaczy, jakby co, to o lodówkach jeszcze nie, tak?
1: Jeszcze nie.
0: Dobrze.
1: Za moment lodówka.
0: Nie, to nie.
1: Szykuj się z lodówki. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy dzień bez krawata, mamy dzień macochy i z tejże okazji rozmawiamy o tym, co traktujecie po macoszemu. Czy są takie rzeczy, czy są może osoby, które jakoś tak się dzieje, że, no, że nie przykładacie do nich wielkiej uwagi.
2: Często reportera miejskiego traktujecie po macoszemu.
3: Ja mam wszystko w d***. No bo żyję tak sobie, że mam wszystko w d***. I mi wszystko wychodzi. No, taka jest fizyka kwantowa, no, tak mogę to nazwać. No to, że sobie, nie wiem, no kur... zostaw mnie teraz, bo ja mam problemy swoje na głowie inne.
0: Ale poczekajcie, to fizyka kwantowa polega na tym, że jak masz wszystko w dupie, to będzie okej? Okay?
1: Nie, pan powiedział, że ma wszystko w dupie, a potem, że wszystko wychodzi. Że najpierw tam wchodzi, a potem wychodzi. To jest naturalna sprawa, no.
0: Okej, okay, dobra.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Oj, drodzy państwo, co traktujecie po macoszemu? To pytamy Messenger, SC Rock do waszej dyspozycji. Można już teraz się nagrywać.
0: Naprawdę powiem wam, że ja się tak cieszę. Tak się cieszę, że naprawdę na antenie są utwory, które dobrze rokują, bo my już nie rokujemy. A teraz Paul McCartney, zupełnie świeżusieńki, nowiesieńki utwór pod tytułem Come Inside.
2: Tak, a później Wojtek raz jeszcze opowie państwu, co wchodzi, a co wychodzi.
0: A potem lodówki.
1: Ale miał pan coś, czy nie? Wystawało?

0: jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy

targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bądź mediaexpert, tanie masz.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
0: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.
6: SK Rock Warszawa.

0: No, drodzy Państwo, kapcie Wam pospadają, jak usłyszycie o najnowszych trendach wewnętrzarstwie, nie wiem w czym, no.
1: Nareszcie będzie o lodówkach. To Ty znalazłeś, Kondzio, wysłałeś po prostu. Ja, naprawdę ręce opadają i wszystkie inne części ciała, ponieważ przysłałeś taki artykuł. Uwaga! Żegnajcie, klasyczne lodówki, nadchodzi nowy trend, wygląda nieziemsko. No i że takie lodówki przez lata były symbolem nowoczesnej kuchni i sposobem na pourządkowanie przestrzeni, a dzisiaj coraz więcej osób decyduje się na rozwiązanie, które pozwala jeszcze skuteczniej ukryć sprzęt AGD i stworzyć spójną aranżację w 2026 roku. Hell yeah, można zabudować swoją lodówkę. Tego trochę nie rozumiem, bo przecież to jest chore. Przecież ta zabudowa tych lodówek to już jest od wielu, wielu, wielu lat.
0: Posłuchaj pana Wojtka, od kiedy on ma zabudowaną lodówkę?
2: 8 lat temu zabudowałem lodówkę, a żona do dzisiaj szuka.
0: Ja mam lodówkę w sypialni.
3: 6 na 9 w Esterok.

0: miasto wyraża swój sprzeciw, wciąż jednak solidaryzuje się z walczącym Kijowem. Tak lubelski magistrat tłumaczy decyzję o zdjęciu z ratusza flagi Ukrainy. To reakcja na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Gest prezydenta Zełenskiego godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji, nadal tak samo solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy nie tylko o własną niepodległość, ale także Polski i całej Europy.
0: Zaznacza rzecznik prezydenta miasta Justyna Guść. Tego kroku nie chcą komentować mieszkający w Lublinie Ukraińcy.
2: To jest raport.
0: Uwaga na niedźwiedzia. Zwierzę widziane było przez turystów w okolicy Przechyby w regionie sądeckim. Specjaliści przypominają, przy spotkaniu z niedźwiedziem nie powinniśmy panikować.
3: Zachowujemy spokój. Jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy. Spokojnie, bez paniki.
0: Mówiła Gabriela Deć z Nadleśnictwa w Starym Sączu. Zwierzę w lasach Beskidu Sądeckiego widziane było już kilka razy od kwietnia.
4: SK Rock Sport.
0: Maja Chwalińska zachwyciła Paryż. Polska tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Do turnieju przebiła się przez kwalifikacje i wygrała już 7 meczów, podkreśla redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
5: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Trzeba o tym pamiętać. Nikt się tego nie spodziewał.
0: A w ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska. Koszykarze Legii zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu. Po raz trzeci wygrali w półfinale z Dzikami i awansowali do finału Orlen Basket Ligi. Finałowym rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra. Z kolei Dzikom pozostanie rywalizacja o trzecie miejsce z Arką Gdynia.
6: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: istnieje takie powiedzenie, że nienabity łuk raz do roku sam strzela? Jak się okazuje, nienabity pies też.
1: Słuchajcie, to naprawdę brzmi jak wymyślony scenariusz jakiejś absolutnie porąbanej czarnej komedii, ale to się autentycznie wydarzyło w amerykańskim mieście Scotts Bluff w stanie Nebraska. Pies, który został siedział w samochodzie sam, przypadkowo doprowadził do wystrzału ze strzelby, raniąc kobietę, która znajdowała się w pobliskim pojeździe. On po prostu, na szczęście, u pani skończyło się na lekkim draśnięciu, ale psiak przechodził na tył kanapy, zahaczył przypadkowo o spust tej broni i po prostu wystrzelił. No po prostu ten wybitny idiota, który zostawiwał cię broń gotową do wystrzału, teraz odpowie przed sądem.
2: Ale wiecie, jak nazywa się ten pies ze strzelbą?
3: Nie.
2: Shot dog.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie czekaj.

0: Benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na oszą.pl.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj.
1: Widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj.

0: brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wracamy!
3: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
4: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
3: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
5: Reklama.
6: SK Rock.
5: Gramy dla was.

0: To oczywiście był Spaceman, a my no w sumie takim trochę ze Space'u temat, bo dzisiaj jest Dzień Macochy. No i w związku z tym pytamy was o to, co traktujecie po macoszemu.
1: Tak jest, między innymi relacje międzyludzkie czasami traktujemy po macoszemu. Nasz czas wolny i odpoczynek traktujemy po macoszemu.
0: Zdrowie traktujemy po macoszemu.
2: Co tak jeszcze jest. Traktujemy po macoszemu?
3: Mam kurwa wszystko i wszystkich w dupę. No kurwa, bo tak już jestem. No kurwa właśnie dlatego, że są, po prostu.
1: Ale wiesz, co jeszcze do rozmówców, naprawdę świetnie.
0: Brawo.
2: Drodzy państwo, co jeszcze traktujecie po macoszemu? Messenger Eski Rock do waszej dyspozycji.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Andziax, bohaterką nowego programu, pokaże w nim, uwaga, prywatne życie. Jeszcze bardziej prywatne niż poród?
2: Boże, chyba się nie da. Doda apeluje do Skolima, który wyzwał artystów od KF. Zajmij się sprzedawaniem kiełbasy, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatru. Kiełbasy i paliwa, dodam.
3: Katarzyna Dowbor podebrała Polsatowi ekipę do remontu domu. Zabrała swoich fachowców do remontu swojego domu w Hiszpanii. Spokojnie, Czesław. Spokojnie, pan Miszczak wystawi później fakturę.
4: Czesław Kiszczak. Czesław Kiszczak wystawi fakturę.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei.

0: lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Reklama.

0: szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

0: Rock Warszawa.
1: Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa po ataku na Ukrainę. W raporcie Kraków i prawomocne wyroki dla członków Psychofans. Pokaz mody w Nowym Jorku. Potrzebna była licencja na Chopina.
2: SK Rock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska zapraszam, a na początek Ukraina po nocnym zmasowanym ataku. Dziesiątki ratowników pracują na miejscach uderzeń w Kijowie. Uszkodzenia są we wszystkich dzielnicach. Największe zniszczenia są w centralnej części ukraińskiej stolicy, gdzie pocisk trafił w najwyższe piętra wieżowca. Najnowsze dane mówią o 4 ofiarach śmiertelnych i ponad 60 rannych. Wśród nich jest 3 dzieci. Akcja ratownicza trwa też w Dnieprze na południowym wschodzie kraju. W wyniku ataku zginęło tam 6 osób i ponad 30 zostało rannych. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Mój syn jest pod gruzami po uderzeniu pierwszej rakiety. Bardzo się przestraszyłam. Spadło na mnie szkło. Później zawalił się sufit w pokoju syna. Został przygnieciony betonowymi płytami. Mam dziś 86. urodziny, a tu takie nieszczęście. Mówiła Ludmiła, mieszkanka zniszczonego bloku. Skutki rosyjskiego ostrzału są usuwane obecnie także w Charkowie, Zaporożu i Sumach. Jak informują siły powietrzne Ukrainy, tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę ukraińskich miast ponad 650 dronów i 73 rakiety.
2: To jest raport.
1: Ogień opanowany, ale akcja dogaszania potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy z Płocka mają za sobą ciężką noc. Wciąż pracują na zgliszczach hali magazynowej, która wczoraj wieczorem stanęła w płomieniach. Ogień pojawił się na dachu budynku. Czasowo trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców.
3: Odgrodziliśmy tutaj tą stację CPN-u. Było tutaj ta strefa napiek była gaszona, żeby to się nie rozprzestrzeniło. Było również zagrożenie, że płomienie mogą się przenieść na sąsiedni blok, gdzie mieszkańcy zostali ewakuowani ze względu na blisko znajdujące się tutaj drzewa.
1: Mówił Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży Pożarnej. W akcji gaszenia ognia udział brało blisko 120 strażaków z Płocka i sąsiednich miejscowości. Wyroki są już prawomocne. 46 pseudokibiców, członków grupy Psychofans, prawomocnie skazanych. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków pierwszej instancji, o czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Olek Ruszkowski.
4: Lider grupy Maciej M, znany jako Maślak, spędzi w więzieniu 11,5 roku, o pół roku mniej niż w wyroku sądu pierwszej instancji. Wyższą karę otrzymał natomiast Kajetan B. W jego przypadku wyrok zamiast 11 lat wyniesie 15. Choć wciąż toczą się inne procesy w sprawie Psychofans, to zdaniem prokuratury właśnie ten dzisiejszy był najważniejszy, bo wyroki usłyszeli liderzy grupy.
5: Sprawa nam pokazuje, jak drobne grupy chuliganów bijące się na stadionach stały się tak naprawdę pełnoprawnymi grupami przestępczymi, które wyparły takie klasyczne grupy przestępcze, jak dawniej były to grupy tych legendarnych podwarszawskich miejscowości.
4: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zakończony proces dotyczył 46 osób oskarżonych o 110 przestępstw.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Licencja na Chopina była potrzebna gorzowskiej projektantce, by zrobić kolekcję inspirowaną wielkim artystą. W sobotę w Nowym Jorku na wybiegu zobaczymy frak, spodnie, koszulę, a także suknie. A to wszystko na pokazie Modern Chopin Vision podczas Polskiego Dnia Mody. Otworzy go projektantka Natalia Ślizowska.
6: Podejmuje różnych rekonstrukcji historycznego ubioru. Podjęłam praktyki u mistrza krawiectwa ciężkiego z fraka męskiego. Fryderyk Chopin był ikoną. Nosił najlepiej skrojone ubrania.
1: W strojach są elementy 3D oraz wyhaftowane sentencje. Dodajmy, że Narodowy Instytut Chopina chroni wizerunek pianisty. Trzeba mieć specjalne zezwolenie na jego wykorzystanie.
7: Pogoda. Proszę Państwa, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa, gdzie niegdzie jeszcze z mgłami się borykamy. Poranek dla niektórych mógł być dosyć chłodny, ale w ciągu dnia ma być pogodnie do stopni 26. Tak będzie na zachodzie i w centralnej Polsce, na wschodzie dzisiaj możliwe opady deszczu, a gdzie niegdzie nawet burze, które są wskazywane na Lublin i Rzeszów.
8: Dobrze, niech pada, potrzebne to jest. Przepraszam.
9: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Eskaro 6 na 9. Ziętarska.

0: Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
1: Ja zrobiłam, dlatego że Paweł Słuchacz przysłał nam to, jak się robi steka z wielbłąda i on nagle zaczął płonąć.
2: Po macoszemu traktuję te wasze steki z wielbłąda.
3: Ale w takiej garby ma straszne.
2: No straszne. Co tam w raporcie?
4: Smakosze gorzkiej czekolady są skazani na długowieczność.

0: Zawsze wtedy, kiedy pojawia się pani Katarzyna Nosowska w tym numerze, rozmawiamy o jednym. Kiedy to się naprawdę stało, że faktycznie jeszcze niedawno krótkie portki, bieganie za dziewczynami, ciągnąłem je za warkocze, bo to takie, no, a teraz wiesz, formy podrywu.
1: Zakładasz już teraz do tego wszystkiego długie portki, a jak rozumiem.
2: Człowiek jak się poderwie, to plecy od razu bolą.
0: No daj spokój, ja kiedyś wierzę, jak wstaję i boli, to przynajmniej wiem, że żyję jeszcze, nie?
1: Dobra, tak przestańcie takie rzeczy opowiadać. Agnieszka przysłała bardzo ładny film, jak jedzie z dzieckiem do szkoły, dziecko szaleje przy naszej muzyce z Eski Rock, więc jakby generalnie da się.
2: Czyli wiemy, że przynajmniej dwie osoby nas słuchają.
1: Tak, tak, mama i córka.
0: No to trzy, bo jest też trzecia osoba, ja w to naprawdę nie wierzyłem, ale może posłuchajmy, bo to jest nieprawdopodobne, a jednak ktoś nas lubi słuchać.
3: Witam najlepszą ekipę o poranku. Prawie 2,5 tygodnia nie było mnie w kraju. Wróciłem i cieszę się. Kurde, zadowolony jestem, że was słyszę. Wyślę wam filmik ze steku z wielbłąda, jak się jadło. Bardzo smacznie.
1: To ten, co się zapalił, co ja zrobiłam. Nie widziałam, ten stek z wielbłąda wygląda naprawdę smakowicie.
2: I zanim pan wy...

0: Wysłał nam tego steka, to wszystko było w porządku. Naprawdę, kurde, też się cieszyliśmy, że pan się odezwał.
1: Cieszę się.
2: Byliśmy zadowoleni.
3: Poranne 6 na 9 w SCRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
4: No jak dobrze rokuje, naprawdę, słuchajcie. Evanescence, Who Will You Follow?

0: Reklama. Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
3: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Tak, można nucić. Drodzy Państwo, tak to wygląda u nas, kiedy mikrofony są wyłączone. Naprawdę śpiewamy, bo to są znakomite numery.
1: Żebyśmy tylko śpiewali, powiem Ci, to naprawdę byłoby spoko. Ale tu się jeszcze dzieją różne inne dziwne rzeczy. Jesteśmy dzisiaj w dosyć ciekawych nastrojach. Cieszę się, że Państwo nas słuchają.
0: Tak, aż słuchacie nas, drodzy Państwo, w różnych miejscach i sytuacjach.
2: Generalnie wożę codziennie osoby busem niepełnosprawne na zajęcia. Więc macie komplet w busie osób, które was słuchają. Nie wiem, czy chcą, ale was słuchają, więc chłoną porządną, dobrą muzykę od rana. Mam nadzieję, że im się podoba. A jak się nie podoba, to im się spodoba.
0: No i brawo, i pozdrawiamy. I to jest jakiś pomysł, zamknąć grupę osób w takim miejscu, prawda? Z którego nie można uciec, prawda? I puścić im coś, na przykład, czego nie lubią, żeby się tak nasłuchali, aż polubią.
1: Mam taką serdeczną znajomą manikiurzystkę, która zawsze jak wybiera kolor, to ma jedno powiedzenie: mi się podoba, a pani się przyzwyczai.
3: Nie, rozśmiedne, doskonałe, oczywiście, że tak.
1: Trochę jak się państwu nie podobało, no to się państwo przyzwyczają i się państwu spodoba.
0: A o czym jeszcze państwo posłuchacie w dzisiejszych raportach?
3: O jedzeniu, a jakże o czym innym można by mówić?
0: O czekoladce podobno.
4: No słuchajcie, może i jedząc gorzką czekoladę żyje się dłużej, ale co komu po takim życiu, no przepraszam.
1: No bo
0: ja lubię, a ja też lubię, naprawdę.
1: Ja lubię, ale jak mam do wyboru, to zawsze wolę mleczną. A jednak jeszcze białą, taką sztuczną.
0: No ale biała to nie czekolada. No
3: ja wiem, zawsze bieram coś z procentami, dlatego jak przy czekoladzie jest procent 90, to biorę.

0: Był w grupie przestępczej organizującej nielegalne przekraczanie granicy. W akcji funkcjonariusze z Nadwiślańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymani to 4 obywateli Polski i 1 obywatel Ukrainy. Mechanizm działania grupy opierał się m.in. na składaniu nierzetelnej dokumentacji dotyczącej zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej oraz uzyskiwaniu dokumentów wykorzystywanych następnie do wyłudzania wiz i zezwoleń pobytowych. Trwają przygotowania do wojskowego transportu medycznego. W czwartek do Polski ma wrócić 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Dziewczyna od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej poleciał wczoraj na miejsce, a do tematu będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: Od jutra jazda na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO obowiązkowo z kaskiem. Nowe przepisy dotyczą młodych do 16 roku życia, ale rajdowiec Kajetan Kajetanowicz zachęca do korzystania z kasków także starszych.
2: Kilka lat temu miałem potężny wypadek na rajdzie Estonii. Gdyby nie kask, nie byłbym w stanie rywalizować 2 tygodnie później w rajdzie Turcji i wygrać w rajdzie Turcji.
0: A mandat za brak kasku będzie wynosił 100 zł. Otrzyma go rodzic dziecka.
1: SK Rock Sport.
0: Uczestnicy mundialu rozgrywają ostatnie sparingi przed wylotem za ocean. W towarzyskich meczach Norwegia pewnie 3-1 pokonała Szwecję, z kolei Austria wygrała 1-0 z Tunezją, a dziś m.in. Chorwacja zagra z Belgią. Serena Williams wznawia sportową karierę. To po prawie 4-letniej przerwie. Triumfatorka 23 wielkoszlemowych turniejów ma wziąć udział w turniejach na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykanka dzięki dzikiej karcie ma wystąpić w Deblu, a zawody ruszają tam za tydzień. Jutro polskie siatkarki rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Pierwszy turniej odbędzie się w Chinach. Polki czekają trudne spotkania z Belgią, Czechami, Serbią i Chinami. Zaczną w środę od meczu z Belgijkami.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: pani Violet Grohl, czyli utwór, który nadal dobrze rokuje na antenie Ski Rock, ta z tych Grohlów właśnie, a my teraz, proszę Państwa, przechodzimy do czegoś, co, jak to by Ferdek Kiepski powiedział, fizjologom się nie śniło.
1: No bo widzicie, tak, o zwierzętach jakoś tak, założony zaledwie kilka miesięcy temu, chiński startup twierdzi, że jego urządzenie potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. W ciągu kilku dni firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień. No problem

0: Nie pokazała żadnych badań ani testów, które potwierdzą te deklaracje.
1: Ale to jest, wiesz, to troszkę jak z żoną, mam wrażenie. Nie muszę wiedzieć, co ona mówi. Wiadomo, że ma rację.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z

0: 300 zł. Media Expert.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.

0: borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.

0: taki wzruszający.
1: Prawda? Ja chciałem namówić do wspólnego śpiewania. Jeszcze raz. Pięknie było.
0: Nie, prawda, przepraszam, bo rzeczywiście to jest naprawdę bardzo wzruszający i piękny utwór Nazareth Dream On. My różne rzeczy traktujemy dzisiaj po macoszemu, bo taki to jest dzień, dzisiaj jest dzień macochy, ale państwa na pewno nie traktujemy po macoszemu nigdy.
2: Ja bardzo się cieszę, że Polskie Radio SK Rock stawia na interakcję ze słuchaczem. I ja tę interakcję z Polskim Radiem SK Rock prowadzę od takiego czasu, że Kondzio to na popołudnie pracował i jeszcze nawet rozmawialiśmy wtedy, jak nawet nie wiedziałem, że tak się potoczą losy radia, w którym później się znalazł.
1: Czujecie to? Jak pan połychtał naszego?
3: 6 na 9 SRO.
1: Ja mam akurat wilgotkiwego.

ale dobra, zaparkowałem. O, dzień dobry, tak, na jednej wdechu, bo mało czasu mam. Jeżeli chodzi o macoszenie, to ja tam pidrzyci stroić się nie lubię, dlatego jak wchodzę w jakieś ciuchy, to zdzieram już do ostatniego włókna i musicie zorganizować mi konkurs, bo wasza bluza jest w opakanym stanie, a Wojtek, a ten pies zeszedł, bo to jest rewolwer. Rottweiler, pozdrawiam.

0: A ponieważ naszą robotę traktujemy po macoszemu, to jest godzina 9, a nawet niespełna, a my już idziemy, pa.
1: Boże, jak szybko, na ptak? Już?
2: To był kolejny doskonały program. Szkoda, że państwo nie wiecie, jak kończą brzydko mówi do komputera.
1: Bardzo rzeczywiście, ale nie wiedziałam, na kogo ty tak krzyczysz.
0: No, to właśnie no, na komputer.
2: Do niego, dobrze, oddam się z tego miejsca. Tak. Ja już chciałbym wybyć stąd do domu.
0: Dziękujemy państwu za dzisiaj. Do jutra.
1: Dziękujemy, ale jutro do was wracamy.
0: To prawda.
3: To było 6 na 9 w SROK.
4: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj. Mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
11: W drugiej alejce po prawej.
10: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
11: A, to prawda.
10: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
11: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma.

0: atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa słowy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Rośnie liczba ofiar po rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. Jest śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. Jej smakosze są skazani na długowieczność w raporcie Gorzka Czekolada.
4: SK Rock. Raport.
3: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Raport zaczynamy jednak od wniosku do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wniosek przekazał prokurator generalny, a chodzi m.in. o przekroczenie uprawnień przez Jakiego.
5: To jest raport.
3: Rośnie liczba ofiar po rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. W Dnieprze to już 8 osób. W ostatnich minutach w gruzach zburzonego budynku znaleziono 3-letnie dziecko. Rosjanie zaatakowali niemal cały kraj z powietrza. Rakiety i drony spadły przede wszystkim na Charków, Kijów i Dniepr. W stolicy zginęły 4 osoby, a ponad 60 zostało rannych. Zniszczona została infrastruktura cywilna. O tym nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
6: Najwięcej dotąd ofiar jest w Dnieprze, położonym na południowym wschodzie Ukrainy. Tam rakiety i dron uderzyły w blok mieszkalny. W stolicy kraju, w dzielnicy Podolskiej, zawalił się wielopiętrowy budynek. Według informacji mera miasta Witalia Kliczki, ludzie nadal mogą być pod gruzami. Obrona przeciwlotnicza raportuje o zniszczeniu powyżej 40 rakiet i 600 dronów. Wcześniej prezydent Ukrainy uprzedzał o możliwym zmasowanym ostrzale. Po tej informacji wiele mieszkańców stolicy jeszcze przed północą udało się na nocleg do metra lub w inne bezpieczne miejsca. Kijów, Ołek Biłecki.
3: Czy mundurowi przekroczyli swoje uprawnienia? Płocka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. W sobotę mundurowi zostali wezwani do nagiego, krwawiącego mężczyznę, który miał biegać w okolicy jednego z przystanków autobusowych na peryferiach miasta. Po zatrzymaniu i założeniu kajdanek 46-latek przestał oddychać. Z tym tematem nasz reporter Kacper Klonowski.
7: Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. W tej chwili uzgadniany jest termin sekcji zwłok. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono kilka gramów suszu i wedle przypuszczeń anaboliki. Co więcej, podczas zatrzymania zachowywał się on, jakby był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mundurowi zastali go wijącego się na ulicy, po czym miał stać się agresywny. W sprawie przesłuchano już świadków, w tym sąsiadów oraz siostrę zmarłego, a także policjantów biorących udział w interwencji.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Smakosze gorzkiej czekolady są skazani na długowieczność. Udowadniają to badania naukowców z Londynu. Zawarta w czekoladzie teobromina może spowalniać proces starzenia biologicznego. Dwie kostki gorzkiej czekolady dziennie będą wystarczające, mówi Martyna Puc, dietetyk kliniczny ze Śląska.
8: Aby wybrać dobrą czekoladę, musimy pamiętać, by w jej składzie znajdowała się miazga kakaowa oraz tłuszcz kakaowy. Jako dietetyk oczywiście będę upierać się przy tym, że im większa zawartość kakao, tym lepiej, ponieważ to kakao zawiera mnóstwo prozdrowotnych antyoksydantów oraz jest źródłem minerałów jak magnez, żelazo, cynk i inne.
3: A najlepsza gorzka czekolada to taka, która ma w składzie 80% kakao. Oprócz długowieczności potrafi też poprawiać pamięć i zwiększyć koncentrację podczas nauki i pracy.
2: Pogoda.
3: Wtorek pogodny i ciepły, po południu na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hektopaskale.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

życiu piękne są tylko chwile. No i te piękne mieli Państwo do 9 w programie porannym. Teraz niestety będzie inny program o nazwie Kultowe Historie. Już tak miło nie będzie, drodzy Państwo, nie. Także nie wiem, czy

0: Cypress Hill i What's Your Number. Numer, który pożycza basową linię piosenki Guns of Brixton zespołu The Clash. Ale jeżeli chodzi o tematykę piosenki, to już zupełnie coś innego, bo tutaj mamy o próbie podrywu w klubie nocnym. Bohater pyta dziewczynę, jak ma na imię, jaki ma numer, a ta w odpowiedzi pyta go, jaki ma plany na przyszłość i w ogóle, gościu, masz kasę czy nie? I taka to w sumie piosenka. What's Your Number, Cypress Hill.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: No dobrze, czas na zespół The Rolling Stones. Członkowie tego zespołu mawiali czasem, że The Rolling Stones to Charlie Watts. No i było w tym niemało przesady, bo przecież trudno sobie wyobrazić ten zespół perkusisty, którego zatrudniali w roku 63. Choć jak wspominał kiedyś Keith Richards, nie byli wcale pewni, czy będzie ich na niego stać, bo to był elegancki gościu i elegancko grał. Był, tutaj ta, cytat z Keitha Richardsa, był pod względem muzycznym dla niego jak łóżko, na którym chciał się wyspać. To był gościu, perkusista z jazzowym przygotowaniem. Czasem, żeby wpasować się w to, co gra The Rolling Stones, musiał bębnić dużo mocniej i trochę zapominać o tym, czego się uczył. Wszystko się udało. Poza tym jednak, że swing czasem wdzierał się tu i ówdzie w ich muzykę, ale zespół zyskał przed laty naprawdę wybitnego perkusistę. Takiego, o którym można powiedzieć, że był nawet na roka za dobry. Charlie Watts, gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Get out of my cloud.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Zespół Hurt, kapela, która lubiła kiedyś eksperymentować z automatem perkusyjnym. Ciekawe, jak to wygląda u nich teraz. Zespół, którego członkiem, jedynym takim, który pojawia się we wszystkich wcieleniach od początku, jest jeden gościu. Najważniejszy, wokalista, autor tekstów, Maciej Kurowicki. Załoga G za nami. A co przed nami? Między innymi zespół Green Day z American Idiots.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry. Funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Grave Digger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: No, do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Reklama.
14: We are Måneskin.
15: I'm Youngblood.
16: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
17: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK Rock.

tytuł wynagrodzony z płyty, która ma już 22 lata. Naprawdę. American Idiot, zespołu Green Day. A teraz będzie muzyka jeszcze starsza. Gdyby ktoś mnie zapytał, który z momentów kariery Aerosmith był tym największym, no to chyba mówiłbym o roku 93, gdy panowie byli po wydaniu albumu Get a Grip i ruszali w światową trasę koncertową. Ten pierwszy koncert, jak się później okazało, naprawdę wielkiej trasy, miał miejsce dokładnie 33 lata temu. Wtedy pojawili się w London Arena w Kansas i to był początek trasy, która liczyła w sumie 169 koncertów. No nie wiem, czy są dzisiaj artyści, którzy pozwalają sobie na tak długie trasy w XXI wieku. Wielkie chapeau bas. Aerosmith i Amazing.

0: Food i do Ani. Piosenka opowiadająca o miłości pana Kazimierza i pani Anny, jeszcze wtedy nie małżeństwa, nie mieszkających nawet w tym samym mieście, bo pan Kazik jeździł do pani Ani z Warszawy do Torunia. I o tych podróżach i o tęsknocie, gdy się z tego Torunia do Warszawy wracało, opowiada ta piękna, miłosna piosenka do Ani. I a propos Ani, to zaraz pewna Ania pojawi się też tutaj w studiu, w raporcie. O 10:00.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
20: Jest wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Za chwilę szczegóły. Oblał benzyną i podpalił. Dziś decyzja prokuratury w sprawie żołnierza WOT. Wstrzymane przyjęcia w szpitalu w Szczecinie. Pacjent rozpalił ognisko w izolatce.
5: SK Rock. Raport.
20: 10:00. Anna Kruszyńska zaprasza. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do parlamentu

0: Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Śledczy chcą również zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wszystko w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w służbie więziennej. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
1: Według prokuratury regionalnej w Poznaniu zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Patryka Jakiego, gdy był wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym za nadzór nad służbą więzienną. Śledczy twierdzą, że miał wydawać polecenia dotyczące sprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy, co miało doprowadzić do jego nieuprawnionego awansu i uzyskania wyższego uposażenia. Ponieważ Patryk Jaki jest obecnie europosłem, do postawienia mu zarzutów konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu.
0: A za 15 minut w Prokuraturze Krajowej ma się odbyć specjalna konferencja w tej sprawie.
2: To jest raport.
0: Jeszcze dziś poznamy decyzję lubelskiej prokuratury co do zarzutów i aresztowania żołnierza 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Więcej szczegółów tej sprawy ustalił nasz lubelski reporter Jacek Werner.
3: Do zdarzenia doszło w weekend pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Żołnierz zjawił się na posesji. Był to ojciec jednego z dwóch młodych mężczyzn, którzy naprawiali samochód. W pewnym momencie doszło do sprzeczki,
4: w trakcie której napastnik oblał pokrzywdzonego benzyną i podpalił, a następnie uniemożliwił udzielenie mu pomocy.
3: Mówi nam Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, poszkodowany wybiegł na drogę, gdzie chcieli mu pomóc przejeżdżający ludzie. Podejrzany odgonił ich, wymachując kijem, po czym uciekł. Został ujęty po krótkim pościgu.
0: Podpalony mężczyzna trafił do szpitala w Łęcznej. Ma poparzone 70% ciała, a jego stan lekarze oceniają jako bardzo ciężki. I jeszcze Szczecin i pożar w szpitalu przy Alei Powstańców Wielkopolskich. Ogień pojawił się po godzinie 5 rano w izbie przyjęć nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych. Nikomu nic się nie stało. Pożar udało się opanować przed przybyciem służb.
5: Przewietrzyliśmy tą salę tak, aby nie było tam gazów popożarowych. Nie był to pożar duży.
0: Mówi Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Zawinił pacjent, który przebywając w izolatce, według naszych informacji, rozpalił ognisko.
6: W związku z koniecznością przewietrzenia pomieszczeń oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi izba przyjęć będzie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17.
0: Dodaje rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski, a sprawą zajmuje się policja.
7: Eska Rock Biznes.
0: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja. Grupa 7 państw Unii przedstawiła propozycję do 20 pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji. To między innymi dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tak zwaną flotę cieni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty sieci sklepów Dino, firmom przewozowym i menadżerom. Dotyczą one zmowy organizującej konkurencję na rynku pracy, poinformował dziś UOKiK. Przedsiębiorstwu grozi kara do 10% obrotu, a menadżerom do 2 milionów złotych. Jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 złote 63 grosze, za euro 4 złote 23 grosze. Aktualny kurs franka to 4 złote 63 grosze, a funta 4 złote i 89 groszy.
7: Pogoda.
0: Czwartek będzie najcieplejszym dniem długiego weekendu. Na południowym wschodzie na termometrach zobaczymy do 27 stopni. Na południu i w centrum prognozowane są burze. W piątek największe prawdopodobieństwo burz na wschodzie, a w sobotę i niedzielę niższa temperatura, ale zjawiska burzowe i deszcz będą mniej intensywne. A dziś na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni na zachodzie.
7: Rock.
8: Kultowe kawałki,
7: kultowe historie.
8: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Pani Kora. Raz, dwa, raz, dwa. Zespół ma nam na antenie jest rok. 12 już minut po godzinie 10. Jeszcze raz przypominamy o rocznicy urodzin Charlie'ego Wattsa. Miałby dzisiaj urodziny. Człowiek, który grał na perkusji w zespole The Rolling Stones. Ale w tej piosence, nowej piosence Stonesów już wiadomo, jego perkusji nie ma.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In the Stars.

0: Send Me an Angel zespołu Scorpions. A teraz będzie opowieść o tym, że warto mieć czasem młodsze rodzeństwo.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo Tim Rice Oxley może się z tego powodu cieszyć. Jego brat rodził się 3 lata po nim i tak się składa, że miał kumpla, który chodził z nim, chyba zdaje się nawet do tej samej klasy, Toma Chaplina. Jak się później okazało, panowie stworzyli później zespół, który nazywa się Keen, który zresztą za moment dla Państwa zagra na antenie Eski.

Rock. Tim Rice Oxley to był człowiek, który od najmłodszych lat dzięki staraniom rodziców próbował swoich sił w grze na różnych instrumentach. Tym podstawowym miał być pianino, ale pan Tim szybko zaniechał dalszych prób, uważając, że gra na nim jest nudna, bo gra się zwykle utwory klasyczne. Ale jak zwykle w wielu przypadkach, tak i tutaj, pomogła grupa The Beatles swoimi piosenkami, którymi młody Tim się zafascynował i do tych klawiszy wrócił. No i teraz z przyjemnością i z powodzeniem robi to dalej, w sensie gra w zespole o nazwie właśnie Keane. Tim ma dzisiaj urodziny i zdaje się, że to w zespole Keane pierwszy człowiek, który zmienia kod z czwórki na piątkę. Dokładnie dzisiaj. Everybody's changing.

0: Piosenki Zombie. The Cranberries w SC Rock. No dobrze. Cóż przed nami? Najpierw Mysłowic, a potem zajrzymy do tak zwanej prasy papierowej.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
13: Rok. Radar.
14: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Metallica świetnie wie, co robić, by promować swoją trasę koncertową. Choć samo M72 World Tour trwa już od ponad 3 lat, to media na całym świecie wciąż rozpisują się o tej serii koncertów. Tym razem powodem komentarzy stał się niedawny pokaz w Berlinie, na którym to Metallica wzięła na warsztat klasyk Rammsteina i po raz kolejny pobiła rekord. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
13: Skrock Radar.
15: Hey, this is Rob Zombie.
16: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
17: Hey, this is Barry.
18: Brad.
19: Neil.
20: And Matt.

Nienawiść i Myślowic w esce Rock. A teraz zapytam, czy pamiętacie Kerrang, taki brytyjski tygodnik muzyczny, który pisał głównie o rocku i metalu. To był też tygodnik, który na przykład co roku organizował galę rozdania swoich nagród, nawet w kilkunastu kategoriach. Był też kanał telewizyjny, który prezentował muzykę rockową i gatunki jej pokrewne. Cała historia rozpoczęła się dokładnie 2 czerwca roku 81, gdy pojawił się pierwszy numer magazynu Heavy Metal Kerrang. Wtedy jako jednorazowy dodatek do gazety o nazwie Sounds. Na okładce tego pierwszego wydania pojawił się zespół AC/DC.

0: Play, zespół Red Hot Chili Peppers. No dobrze, zaraz w studiu znów pojawi się pani Ania, no i będzie przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata i kto wie, może przypomni tą prognozę, którą czytała godzinę temu dla państwa, opowiadającą dokładnie dzień po dniu, jak będzie wyglądać ten długi weekend, który przed nami, który zaczyna się już jutro po południu. A potem wrócimy z muzyką i pojawi się Joan Jett.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne. W końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Ło, widzisz to, co ja?
14: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Reklama.
17: Jest wniosek o uchylenie immunitetu Jakiemu oraz zgody na jego zatrzymanie. W czwartek wróci do Polski. Wojskowy samolot poleciał po Klaudię do Pekinu. Zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Dziś decyzja rządu.
18: SK Rock. Raport.
17: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest wniosek o zgodę na pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej. To ośmieszenie państwa, odpowiada polityk. Wszystko po tym, jak prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła. Obejmuje także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają Patryka Jakiego o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, a chodzi o promowanie konkretnej osoby i nieuzasadniony awans w strukturach służby więziennej, którą jako wiceminister sprawiedliwości, jak i nadzorował.
19: Prokurator uznał, że ten awans, jak mówię, w ciągu 3 miesięcy, 4 miejsca pełnienia służby i finalnie awans na stanowisko, którego nie było, które nie funkcjonowało, bo zostało zlikwidowane uprzednio i zostało w ocenie prokuratora specjalnie dla tego funkcjonariusza ponownie utworzone, aby on mógł ten urząd objąć.
17: Mówiła Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami, ocenił we wpisie Patryk Jaki.
18: To jest raport.
17: 3 osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze wojewódzkiej 728 w Woli Łęczeszyckiej w powiecie grójeckim. W zdarzeniu uczestniczyło 5 pojazdów, mówi Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
20: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży zastaną 5 rozbitych samochodów, 4-osobowe i 1 samochód dostawczy. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane i zabrane zostały przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
17: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Trwają przygotowania do wojskowego transportu medycznego. W czwartek do Polski ma wrócić 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Dziewczyna od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej poleciał wczoraj na miejsce po decyzji szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

0: Jak dalej będą wyglądały procedury?
1: Instytut Medyczny w Warszawie przygotowany, wszystkie szpitale wojskowe są w pełnej gotowości. Ocena naszych lekarzy na miejscu pozwoli podjąć najwłaściwszą decyzję.
0: Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Choroba rozwijała się błyskawicznie, wspomina mama pacjentki, pani Joanna Uciechowska.
2: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc. Przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
0: Polka skończyła w Polsce licencjat z sinologii. Do Chin pojechała kontynuować studia. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie. Polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. Bezpieczeństwo, obronność i nowoczesne technologie. Wszystko to w ramach pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Istotnym elementem targów będzie promocja służby w mundurze. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą szkół i uczelni kształcących przyszłych żołnierzy i funkcjonariuszy.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dziś decyzja rządu w sprawie zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych ma obowiązywać w czasie lekcji i na przerwach. A co o tym sądzą uczniowie?
4: No słyszałem.
5: No i co o tym sądzisz?
4: Że nie fajnie, no, bo telefony są fajne. Nie powinno być takiego rygorystycznego zakazu.
6: Ja nie wiem, co ludzie widzą w tych głupich rolkach, ale no ja na przykład nic. Mnie te trendy nie bawią.
7: Gorsze, że potrafi to uzależnić.
5: Czyli wy te zmiany popieracie?
7: Tak, jak najbardziej. Twierdzę, że jest to dobry pomysł, ponieważ może to zintegrować lepiej społeczność szkolną?
8: Można tak zrobić, tylko niech mają też uczniowie prawa zadzwonić do rodziców, nie pytając się nauczycielów na przykład, jak jest ważna sprawa.
9: Regulamin jest po to, aby go łamać.
0: Z młodzieżą rozmawiał Rafał Różycki, a jak poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka, projekt ma zostać przyjęty. Zakaz ma zostać wprowadzony od września.
10: Regulamin jest po to, żeby go łamać? Jak my te dzieci wychowaliśmy, naprawdę? Nie wiem.
11: Pogoda.
0: Przed nami tydzień z pogodą typową dla początku czerwca. Będzie ciepło, miejscami parno, a także zmiennie. Lokalnie może dochodzić do gwałtownych zjawisk, czyli burz, opadów intensywnego, gradu oraz deszczu. A dziś przelotne opady deszczu na wschodzie i w centrum. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni na zachodzie.
11: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: zespół Four Non Blonde w piosence What's Up. Wiedzą Państwo, że za moment w Atlas Arenie w Łodzi koncert zespołu Kings of Leon. Ktoś chciałby się wybrać na ten koncert, w sensie dostać od nas zaproszenie. Proszę się odezwać, może coś w tej sprawie uda się jeszcze załatwić w tej godzinie. 13 już minut po godzinie 11. W kolejce do Państwa zainteresowania także pewnie grupa Nothing But Thieves, która też już ogłosiła koncert w Polsce, ale na niego będzie trzeba jeszcze trochę poczekać dłużej. Evolution to jest ich nowy singielek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zdecydowanie zgadzam się z tekstem tej piosenki. Pan Muniek i jego T-Love to wychowanie. Zapytam Państwa, czy chcieliby Państwo zdobyć wejściówkę na koncert zespołu Kings of Leon, a Państwo w odpowiedzi robią na przykład takie rzeczy.
1: Oh yeah, yeah, na Kings of Leon chciałbym pójść. Wow, o bilet proszę Cię.
0: Panie Waldku, pan myślał kiedyś o Voice of Poland? Polecam.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: W kalendarzu drugi dzień czerwca. 21 lat temu zespół Franz Ferdinand był na koncertach w Moskwie, no i pojawił się na lotnisku Domodiewo, by wrócić do domu po tych koncertach. No i w czasie odprawy funkcjonariusze zwrócili uwagę na nazwisko, pod jakim podróżował wokalista, a podróżuje zwykle pod panieńskiej matki. Przynajmniej wtedy podróżował Handley. I okazało się, że jest na liście osób zagrażających bezpieczeństwu Rosji. Na lotnisku natychmiast pojawili się agenci, no i ci agenci aresztowali muzyka. Okazało się bowiem, że to nazwisko Handley było jednym z fałszywych nazwisk agenta Richarda Tomlinsona, który miał swego czasu wykraść z Rosji tajne informacje o rakietach. Alex Kapranos był bohaterem tej historii, czyli wokalista, zaprzeczał tam oczywiście, ale mundurowi byli nieugięci. Dopiero protest całej ekipy zespołu, reakcja ambasady i wątpliwości co do różnic wieku agenta i muzyka doprowadziły do uwolnienia wokalisty. Oh,

0: System of a Down i Toxicity w Esce Rock. No dobrze, trzeba chyba ten konkurs związany z Kings of Leon szybko rozwiązać. Kto tam? A, Gabriel. Cześć, Gabriel.
1: Cześć. Słyszałem, że można bardzo ładnie poprosić o bilety na koncert at Kings of Leon w Łodzi.
0: No pewnie, że można. A kto cię zachęcił, żeby tak ładnie poprosić?
1: Moja partnerka bardzo chciała się wybrać na ten koncert i myślę, że sprawiłbym jej wielką frajdę i wielką niespodziankę, gdyby się udało.
0: No to powiedz jej, że się udało. Podwójne zaproszenie dla was w prezencie. Gratuluję. Jutro dla państwa też będę mieć takie podwójne zaproszenie. Po 9 rano. Także proszę być czujnym.
2: Reklama. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI, a potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
9: Wracamy!
10: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
11: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
10: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
12: Reklama.

z albumu o bardzo pięknym tytule. Ostateczny krach systemu korporacji. Jedna z tych najładniejszych piosenek. Dziewczyna bez zęba na przecie. A teraz jestem bardzo ciekaw, czy odpowiedzieliby Państwo prawidłowo na pytanie, który z zespołów w roku 76 zebrał na swoim koncercie największą liczbę fanów? No, pewnie by Państwo tak od razu tego nie trafili. 2 czerwca 76 roku w Seattle grał koncert Paul McCartney ze swoimi Wingsami. I to właśnie wtedy pod sceną pojawiło się, jak dokładnie policzono, 67 100 fanów.

0: Z tej pierwszej. Są Państwo ciekawi, co wydarza się dzisiaj w audycji To był dobry rok. Z racji rozpoczynającego się za moment mundialu postanowiłem przypomnieć najsłynniejsze piłkarskie piosenki. Więc dziś będzie futbolowo w audycji po 9 wieczorem. Zapraszam.
1: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Trwa dogaszanie pogorzeliska. Chodzi o ogromny pożar hali magazynowej w Płocku. Jeszcze dziś policja ma skierować do sądu rodzinnego sprawę 12-latka, który przyszedł do szkoły z siekierą. To incydent z Podkarpacia.
15: Eskarok. Raport.
14: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Ogromny pożar hali magazynowej w Płocku, niemal ugaszony, trwa dogaszanie pogorzeliska. Teraz do pracy ruszą biegli. O szczegółach nasz płocki reporter Kuba Honhera.
16: Służby poradziły sobie już z najgroźniejszym ogniem i aktualnie na miejscu pracuje 40 strażaków. Na osiedlach znajdujących się w sąsiedztwie zniszczonej hali ciągle unosi się dym po nocnym pożarze. Następny krok to ustalenie przyczyn zapruszenia ognia.
17: Nie będzie to bardzo szybko, ze względu na to, że biegli też nie wejdą tutaj, dopóki to nie zostanie wszystko ugaszone, przygaszone.
16: Powiedział mi Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży. Z ustaleń służb wynika, że w najdłużej płonącej części hali znajdowała się drukarnia, gdzie składowane były role papieru.
14: W pozostałej części budynku znajdował się m.in. sklep z odzieżą używaną, sklep meblowy i niewielka sala gimnastyczna dla dzieci. W akcji gaszenia ognia, która trwała kilkanaście godzin, brało udział prawie 120 strażaków.
9: To jest raport.
14: Już oficjalnie jest nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. To generał dywizji pilot Ireneusz Nowak. Uroczystość kilkanaście minut temu zakończyła się w Pałacu Prezydenckim.
18: Mamy pilota z krwi i kości. Polski pilot, polski lotnik. To znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. Dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych zostaje w istocie pierwszy pilot Rzeczpospolitej. Polska i Polacy będą bezpieczni. Niech żyje Polska!
14: Jednocześnie prezydent zwolnił ze stanowiska dotychczasowego dowódcy operacyjnego generała broni Macieja Klisza. Wiąże się to z jego awansem. Generał Klisz obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum.
9: Słuchacie raportu w SCRO.
14: Jeszcze dziś policja ma skierować do sądu rodzinnego sprawę 12-latka, który przyszedł do szkoły z siekierą. Do zdarzenia doszło wczoraj na popołudniu w miejscowości Chałupki na Podkarpaciu. Służby zawiadomiła jedna z nauczycielek po tym, jak nastolatek uszkodził drzwi wejściowe siekierą. Przed przyjazdem służb na miejscu pojawił się ojciec chłopca.
13: Nikomu, zarówno jak i nauczycielom, jak i uczniom tej placówki nic się nie stało. Na miejscu prowadzone były czynności przez policjantów, zabezpieczone zostały ślady, ustaleni zostali świadkowie tego zdarzenia. Wartość powstałych strat została wyceniona na kwotę 2000 zł.
14: Mówi Justyna Urban, rzeczniczka policji z Przeworska. Jak ustaliliśmy, to nie była pierwsza interwencja policji wobec nastolatka na terenie.

0: szkoły. Wcześniejsze wezwania mundurowych dotyczyły agresywnego zachowania chłopca. Wszystkie jednak były przekazywane do sądu rodzinnego i nieletnich.
1: SK Rock Biznes.
0: Orlen uruchomił w Gdyni swoją 7. w Polsce stację tankowania wodoru. Jest ona przeznaczona dla samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Inwestycja stanowi kolejny etap rozbudowy krajowej infrastruktury wspierającej rozwój niskoemisyjnego transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego od lipca uruchomi długoterminowe, nieoprocentowane pożyczki dla samorządów na inwestycje w budowę obiektów podwójnego zastosowania, poinformował prezes BGK Mirosław Czekaj. Pieniądze pochodzą z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na budowę 5 przystanków między Kielcami a Połańcem. Inwestycja ma zakończyć się do końca bieżącego roku i pozwolić na przywrócenie regularnych kursów pasażerskich na tej trasie po ponad 25 latach przerwy.
1: Pogoda.
0: W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie. Padać może jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu. Na termometrach dziś od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: To był rezerwat w Esterok. Zaopiekuj się mną. Kto ma wciąż ciarki przy słuchaniu tych dźwięków? No myślę, że parę osób by się znalazło. Rezerwat już za nami, a ja się Państwem zaopiekuję. Do godziny 15 przy okazji naszego wtorkowego spotkania. 2 czerwca w kalendarzu. 13 minut po 12. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i te pierwsze 3 godziny wtorkowego popołudnia spędzimy razem, jak powiedziałem. Zapraszam do godziny 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Od razu uczulam, że będę chciał nieco zakłócić Państwa spokój w to wtorkowe popołudnie i zachęcić do wysyłania głosówek, ale to w odpowiednim czasie, w zamian bilety na koncert zespołu Kings of Leon 17 czerwca w Łodzi, oczywiście pod patronatem Eski Rock. Takie przyjemności dla Państwa przygotowałem, między innymi przed godziną 15, do tego te muzyczne In a Life, nowe YouTube przed nami.

Jürgen Hit. Daleko zajdziesz, dzieciaku, jakbyśmy mieli to dosłownie przetłumaczyć. No ale oczywiście jest drugie dno, jak to mówią, bo to rzeczywiście o jakimś dzieciaku, ale takim, co to lubi siać ferment, kombinować i manipulować. No i potem widzimy go jako polityka na przykład, albo jakiegoś poważnego pana prezesa, więc to daleko zajdziesz, to tak ze sporą dawką przekory tutaj. No cóż, samo życie, ktoś powie. No i pod płaszczykiem jakiegoś takiego pozornie lekkiego tekstu i kawałka kryją się nieco głębsze treści. Jak się okazuje, choć domyślam się, na koncercie The Offspring tak trochę ciężko tego typu rozkminki. A może ktoś będzie chciał spróbować i w ten sposób podejść do kolejnego koncertu zespołu The Offspring w naszym kraju, a ten już w tym miesiącu. You're gonna go fuck it. The Offspring za nami w SC Rock. 26 po 12. Led Zeppelin za chwilę na naszym antenie. Teraz Happy Set.

0: Przypomnę, w tym roku na jedną z platform streamingowych trafił kultowy dokument o początkach Led Zeppelin, zaktualizowane nowe wywiady, niepublikowane dotąd materiały filmowe i występy, a trochę wolnych dni w tym tygodniu, więc podpowiadam, jeżeli ktoś w ten sposób chciałby trochę czasu spędzić, to czemu nie? Becoming Led Zeppelin, to oczywiście o tym dokumencie mowa, on do podejrzenia w internecie. Led Zeppelin i Kashmir, to już za nami w Esterok, za chwilę będzie Radar, a jeszcze przed godziną 13 Danzig, między innymi.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hells Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
11: Wracamy!
12: Wracają straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
13: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
12: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super, kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na Costa.

0: do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
0: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na Costa.

0: Kawy. Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Reklama.
5: Esta Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Polish Metal Alliance to jeden z najbardziej znanych i lubianych polskich projektów muzycznych, który zorientowany jest oczywiście na ciężkie brzmienia. Od lat już ten projekt nagrywa w różnych składach własne wersje utworów, które są klasykami rocka i metalu. Tym razem nowy cover ukazuje się w szczególne święto, czyli w Dzień Dziecka. Za całość odpowiada prawdziwa przyszłość rodzimego metalu. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
5: Skrock Radar.
7: You're listening to Serge Tankian.
8: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Esca Rock.

To był Hej w Esterok. No a pani Katarzyna Nosowska ostatnio uśmiecha się do nas bardzo ładnie z billboardów w towarzystwie syna. Pewnie mieli państwo już nie raz. Nie powiem, zawsze miło wpaść na mieście na panią Katarzynę, choćby w takiej formie. Hej i bezruch to już za nami w Esterok. No a ja teraz zabieram państwa do sierpnia 88 roku na małą wycieczkę w czasie, bo wtedy właśnie miały swoją premierę. Te oto dźwięki. Danzig i Mother przed nami.

0: Creedence Clearwater Revival i Fortunate Son. I tym samym zamykamy tę pierwszą godzinę naszego wtorkowego spotkania. 13 za chwilę najnowszy raport w SC Rock, no a potem będę miał dla Państwa prezent. Ktoś chętny na bilety na koncert Kings of Leon na 17 czerwca? No myślę, że takich osób parę co najmniej się znajdzie. Proszę być na nasłuchu, proszę uważnie słuchać już po godzinie 13.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Oto on. Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem

0: Expert.pl.
1: Bądź Media Expert, tanie masz.
0: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego Czerepu. Razem do Czerepu.

0: EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z EURES to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie EURES znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców EURES gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat EURES. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama.
15: Ukraińska stolica znów jest celem rosyjskich dronów. To już czwarty alarm lotniczy w ciągu dnia. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa w sieci. Znamy szczegóły. Nie wybuch na terenie wrocławskiego liceum. Konieczna była ewakuacja uczniów.
16: SK Rock. Raport.
15: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny bilans rosyjskich uderzeń i kolejne eksplozje w Kijowie. Ukraińska stolica znów jest celem dronów. To już czwarty alarm lotniczy w ciągu dnia. A jednocześnie trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów po nocnym ataku. Rośnie liczba ofiar. Wiadomo o 18 zabitych, 12 z nich w Dnieprze, 6 w Kijowie. Ratownicy mówią, że pod gruzami jeszcze mogą być żywi ludzie. Córka mi powiedziała, że dron leci na nas. Usłyszeliśmy eksplozję. Obok siedzieliśmy i tylko pozostało nam się modlić. Dobrze, że przeżyliśmy. Tu obok moja przychodnia zniszczona. Gdzie my teraz będziemy chodzić?
17: Daj nam zdrowie, bo nie ma kuda żyć.
15: Mówi pani Nadia, mieszkanka Kijowa. W nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 650 dronów i 73 rakiety. Był to jeden z największych takich ataków.
13: To jest raport.
15: Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa w sieci. Przepisy ograniczają dostęp nieletnich do pornografii online oraz przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości. A to nie jedyna zmiana dotycząca młodych. Będzie zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Projektem ustawy w tej sprawie zajął się dziś rząd, a przepisy mają wejść w życie już 1 września. Propozycję według badań CBOS-u popiera aż 85% Polaków.
18: Będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. Jesteśmy absolutnie przekonani co do tego, że i rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz. Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
15: Mówi premier Tusk. Innego zdania jest młodzież. Akcja uczniowska ostrzega, że zakaz w rzeczywistości może być fikcyjny. Szkoły będą mieć za mało czasu na przystosowanie się do nowych przepisów. Skuteczniejsza byłaby dobra edukacja niż zakazy, mówi nam Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
19: Ten problem przez taki ogólnie panujący zakaz może być jeszcze bardziej nasilony, ponieważ dzieci po całym

0: W dniu niekorzystania z telefonu, który będzie zakazany w szkole, będą korzystać z niego jeszcze więcej w domu i poza szkołą. Także dla nas przede wszystkim ta edukacja jest świetnym pomysłem.
1: Jak podaje Ministerstwo Edukacji, aż 71% uczniów przyznaje się do uzależnienia od telefonu.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Jeszcze nie wybuch na terenie wrocławskiego liceum. Ponad 430 osób ewakuowano. Na pocisk natrafiono podczas prac budowlanych przed trzecim LO.
3: Został odnaleziony podczas prac prowadzonych na terenie ulicy Składowej we Wrocławiu. Najprawdopodobniej jest to pocisk artyleryjski. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci, którzy zabezpieczają miejsce.
1: Relacjonuje Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Na miejsce wezwano saperów. Służby w akcji też na Politechnice Bydgoskiej, gdzie ewakuowano 150 osób z powodu niebezpiecznej substancji, na którą natrafiono przy okazji inwentaryzacji na uczelni. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków, w tym jednostki ratownictwa chemicznego.
4: Pogoda.
1: W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie. Padać może jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu. Na termometrach dziś od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: To był Creed w Esterok i Higher. 13 minut po 13, o proszę bardzo, nawet 3:13 się przed chwilą pojawiły. Kłaniam się w drugiej odsłonie naszego wtorkowego spotkania. Bilety na Kings of Leon będę miał dla Państwa w tej godzinie, także proszę być blisko radia, proszę być na nasłuchu. Ten koncert 17 czerwca, więc jeżeli Państwo planów nie mają, no to będę miał propozycję, ale jeżeli Państwo mają plany na ten dzień, to trzeba będzie je zmienić, po prostu. Myślę, że warto. Michał Cieślik zaprasza na kolejną godzinę wtorkowego popołudnia z Eską Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No tak, Orange Warsaw Festival za nami. W ten miniony weekend odbyła się kolejna edycja imprezy. No cóż, wśród artystów to tak nam próżno było szukać przedstawicieli ewentualnie rocka. Profil imprezy już trochę inny niż kiedyś to bywało. A pamiętam takie edycje, kiedy jednego dnia na tym festiwalu grali na przykład Muse, Incubus. Tak było, nie zmyślam. Po raz kolejny to powtórzę. Skoro przy Muse jesteśmy, w tym miesiącu wydadzą swoją kolejną płytę zatytułowaną Wow Signal. I ciekaw jestem, czy tą premierą wywołają po raz kolejny efekt wow. To mały przedsmak tego, co w większych ilościach pod koniec tego miesiąca na tej płycie. Cryogene, Muse przed nami w Esce Rock.

Gossip, Måneskin i Tom Morello w SC Rock. Bilety na Kings of Leon, tak? Chyba państwo są zainteresowani. Coś mi się tak wydaje. No to kolejny pakiet, podwójny bilet na Kings of Leon do przejęcia już za chwilę. Przypomnę, 17 czerwca panowie zagrają w Łodzi koncert pod patronatem Eski Rock, więc serdecznie państwu polecamy to koncertowe spotkanie z braćmi i kuzynem Followell. Pamiętam, jak głośno się o nich zrobiło. Kings of Leon to już było paręnaście lat temu. No to wszyscy się wtedy zastanawiali, jak oni się tam uchowali i grają tam rocka, w tym miejscu, które zawsze kojarzone było z muzyką country, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. No właśnie, co to za miejsce, z którego pochodzą panowie z Kings of Leon? Skąd pochodzą bracia Followell? I to jest pytanie i zadanie dla państwa. Czekam na głosówki z odpowiedzią na to właśnie pytanie. No i dla kogoś w zamian, kto udzieli mi prawidłowej odpowiedzi, będę miał właśnie bilet. Na 17 czerwca, to za trochę ponad 2 tygodnie. To będzie środa. Nasz Messenger się poleca. Judas Priest póki co, Westerok.

0: Guns N' Roses i Don't Cry w Esterok. Pojutrze, w czwartek, pierwszy z dwóch koncertów Gunsów w Gliwicach. 24 minuty do 14 nam pozostają, a za dwa tygodnie i jeden dzień, bo to będzie 17 czerwca, środa, koncert Kings of Leon w Łodzi. No i zdaje się, że mam tutaj chętnego na bilety.
1: Hej, ja mam na imię Olaf. Nagrywam się w kontekście konkursu o Kings of Leon. No i oni mają taki kawałek pickup truck, więc wiadomo, że pochodzą z jakiegoś takiego stanu, gdzie tymi pickupami jeżdżą. No i jeżeli chodzi o stan, to Tennessee, a jeżeli chodzi o to miasto, no to Nashville.
0: Panie Olafie, mam wrażenie, że w tych Stanach to tymi pick-upami to wszędzie jeżdżą, nie tylko w Tennessee, ale jak najbardziej. Ma pan rację, Nashville to jest to miasto, z którego pochodzą bracia i kuzyn Followill, czyli zespół Kings of Leon. Dwa bilety na łódzki koncert Kings of Leon wędrują do pana. Dobrej zabawy życzymy.
2: Autopromocja. Melina.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Ja mam krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawienia drugiego policzka.
4: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
4: Kolombo po polsku.
3: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
10: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty.

0: 3,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
4: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

To był Michael Stipe, czyli lider i wokalista zespołu R.E.M. i do tego jeszcze Andrew Watt, który wyprodukował ten właśnie utwór. Pan Andrew jest jednym z bardziej wziętych ostatnio producentów, to właśnie on też opiekuje się Stonesami przy okazji ich najnowszej nadchodzącej płyty Foreign Tongues. On także tę płytę wyprodukował. Tutaj wspólnie bardzo ładnie w takim naprawdę zgrabnym kawałku z Michaelem Stipe'em I Play the Fool. To już za nami. To teraz mały spacerek z chłopakami z Green Day'a When I Come Around. To przed nami Westrock.

0: Oj tak, okładka tej płyty mocno utkwiła mi w pamięci. Po raz pierwszy widziałem ją u kumpla, na pewno na kasecie. No i ten dzieciak udający statuę wolności i wymownie pokazujący środkowy palec z amerykańską flagą i czymś, co wygląda jak panorama Manhattanu w tle. To oczywiście okładka płyty Ugly Kid Joe, America's Least Wanted, rok 1992, nie zmyślam, tak było. Everything About You. To chyba ten najsłynniejszy numer z tracklisty tego albumu. Ugly Kid Joe zamyka tę kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę 14, za chwilę najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Niskie.

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy

0: Do czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordat i Industria Chimika Farmaceutyka S.p.A.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Reklama. Dwie osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie. Radomska radna Agnieszka Stolarczyk nie zasiada już w Radzie Nadzorczej spółki Cenzin, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To skutek afery, której sama stała się bohaterką.
5: SK Rock. Raport.
4: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Utrudnienie na A6 po wypadku w Zachodniopomorskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie.
6: Kobieta lat 71 z urazem klatki piersiowej brzucha, kończyny górnej oraz mężczyzna lat 74 z licznymi urazami klatki piersiowej brzucha i kończyn.
4: Mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Samochody w kierunku Szczecina jadą jednym pasem. Korek ma już kilka kilometrów, relacjonuje z trasy nasza słuchaczka.
7: Stoję w korku od ponad godziny. Nikt

0: chronicznymi urazami klatki piersiowej, brzucha i kończyn.
1: Mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Samochody w kierunku Szczecina jadą jednym pasem. Korek ma już kilka kilometrów, relacjonuje z trasy nasza słuchaczka.
2: Stoję w korku od ponad godziny. Nikt

0: Kilkadziesiąt minut.
1: To jest raport.
0: Chciała posady dla męża, sama fotel straciła. Radomska radna Agnieszka Stolarczyk nie zasiada już w Radzie Nadzorczej spółki Cenzin, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ostatnio było o niej głośno za sprawą internetowego wpisu kierowanego bezpośrednio do marszałka Mazowsza. Więcej o tym Anna Badowska.
2: Agnieszka Stolarczyk zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki Cenzin od sierpnia 2024 roku. Utrata stanowiska to pokłosie afery medialnej z jej udziałem. Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych radnej pojawiła się prywatna prośba do marszałka Mazowsza Adama Struzika o rozważenie kandydatury jej męża do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Po jakimś czasie post zniknął, ale jego treść trafiła do mediów. Sytuację w tamtym czasie skomentował również marszałek Mazowsza, twierdząc, że odbędzie z radną dyscyplinującą rozmowę.
0: Agnieszka Stolarczyk była ostatnio także nominowana do prestiżowej nagrody imienia Kales Krause. Wyróżnienia to wyróżnienie za praworządność i za działania społeczne.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Mieszkańców Dąbrowy Górniczej duma rozpiera, dosłownie. Pochodząca z tego miasta Maja Chwalińska wyrasta na największe objawienie tegorocznego French Open. 24-letnia Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu, eliminując po drodze kilka uznanych rywalek.
3: To, co się stało w Paryżu, to jest po prostu rewelacja. Duma dla miasta, ale przede wszystkim dla tych, którzy się interesują tenisem, bo to jest bardzo przyjemne patrzeć na jej grę, że ta gra sprawia jej przyjemność i ona się z tego cieszy, aczkolwiek no martwię się też o jej zdrowie, bo ona, trzeba pamiętać, ma o 3 mecze więcej niż jej przeciwniczki teraz, bo wygrała 3 mecze w kwalifikacjach, a to się może odbić na zdrowiu.
4: Wielki sukces tenisowy i zaskoczenie. Fanem i kibicem nie jestem, ale może to dobry początek.
5: Młoda dziewczyna z tego samego miasta, wychowana tutaj na naszych dąbrowskich blokowiskach, podbija cały Paryż. Dla nas oczywiście, jako dla Dąbrowian, jest ogromną dumą.
0: Chwalińska po raz trzeci występuje w zasadniczej części wielkoszlamowego turnieju. W 2022 była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open. 24-letnia Polka w ćwierćfinale French Open zmierzy się jutro z Rosjanką Anną Kalińską.
6: Eskarok Biznes.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę rozszerzającą system SENT na przewozy betonów i mieszanek na bazie spoiw mineralnych. Argumentując swoją decyzję, Nawrocki wskazał, że kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą przyczynić się do upadku.
7: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
0: To jedyny weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał w sumie 5 ustaw, dziś między innymi tę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. 31 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiło dziś do Polski, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pski.

0: To był perfekt w Esterok, ale w koło jest wesoło, a zaczęliśmy tę godzinę od kawałka, którym Jack White zakończył wczorajszy koncert w Stodole, Seven Nation Army. Mam nadzieję, że nie spoileruję tutaj tego, co dziś wydarzy się w Krakowie, bo dziś właśnie tam Jack White zagra drugi koncert w Polsce. To przy okazji tej wizyty, bo to przecież nie pierwsza wizyta lidera The White Stripes w naszym kraju. No i już zazdroszczę tym, którzy się tam pojawią, a w Warszawie była mocno i Jack White w znakomitej formie. The White Stripes, Seven Nation Army na początek tej godziny, a ja się kłaniam po 14. Dzień dobry, Michał Cieślik, no i polecam się w tej trzeciej godzinie naszego wtorkowego spotkania, a jeżeli ktoś chciałby bilet na koncert zespołu Kings of Leon za 2 tygodnie, 17 czerwca w Łodzi, to też proszę być blisko radia, bo i w tej godzinie taki prezent dla Państwa będę miał.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale zanim to jeszcze sięgniemy po najnowszą płytę Paula McCartneya, legendy The Beatles, to jego 20 solowy album The Boys of Dungeon Lane ukazał się tuż przed weekendem, a na nim takie oto dźwięki. Come Inside. Macka w znakomitej formie.

To był T-Love w Esterok i Warszawa. A właśnie, a propos, skoro przy Warszawie jesteśmy, tak się fajnie składa, że dzisiaj mija dokładnie 9 lat od ostatniego, jak na razie, koncertu Kings of Leon w Warszawie. Panowie tego dnia wystąpili w stolicy w czerwcu 2017 roku. No i jak się pewnie Państwo domyślają, będę chciał podpytać o to, a mianowicie chciałbym, żebyście Państwo mi nagrali głosówkę i w tej głosówce powiedzieli, w jakim miejscu w stolicy ten koncert się odbył i z jakiej okazji, dokładnie 9 lat temu tego dnia w 2017 roku. Jeżeli ktoś wie, albo może chce sprawdzić to, albo może był i pamięta, no to... Proszę bardzo, zapraszam na naszego Messengera i głosóweczkę można nam nagrać, a w zamian do wzięcia są dwa bilety na ten nadchodzący koncert Kings of Leon. Tym razem panowie pojawią się w Łodzi. Po raz pierwszy w tym mieście zagrają koncert już za 2 tygodnie i 1 dzień. To będzie 17 dzień czerwca. Koncert pod patronatem Eskira, także bardzo serdecznie Państwu go polecamy. A teraz Pearl Jam.

0: No i pytałem, w jakim miejscu i w jakich okolicznościach ten koncert się odbył. Dzień dobry.
1: Cześć, tu Michał i Magdalena. Jesteśmy z Poznania i znamy odpowiedź na pytanie, gdzie grał ostatnio Kings of Leon w Warszawie. Oczywiście na Orange Warsaw Festival. Jesteśmy chętni, żeby dostać te bilety, ponieważ jesteśmy wielkimi fanami Kings of Leon i niedługo bierzemy ślub.
0: Proszę, proszę, co ja słyszę. Także hip, hip, hura. Na waszą cześć oczywiście. Michał, Magda, mam dobre informacje. Dwa bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi wędrują do was, bo oczywiście to była jak najbardziej poprawna odpowiedź, więc za dwa tygodnie będziecie się bawić na Kings of Leon w Łodzi.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Wracamy!
8: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę.
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama. Eska Rock. Radar.
13: Zapraszam. Michał Prykowicz. Sztuczna inteligencja coraz mocniej rozpycha się łokciami w przemyśle muzycznym. Na jej temat ostatnio postanowił wypowiedzieć się sam Alice Cooper. Wokalista w bezkompromisowy sposób podsumował możliwości AI. Legendarny muzyk wskazał na jeden kluczowy element, przez który sztuczna inteligencja zawsze polegnie. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
2: Eskarok Radar. Dobrze rokuje.

Good Charlotte i Reject to już za nami w Esce Rock. No tak, co jakiś czas pojawiają się takie zestawienia najlepszych, najwspanialszych, największych utworów wszechczasów. No i mam wrażenie, że zazwyczaj utwór, który za chwilę znajduje się gdzieś w połowie stawki, najczęściej powiedzmy 500 notowanych kawałków. Niemniej to jedna z absolutnych ikon rocka i myślę sobie, że nieważne, które miejsce w takich zestawieniach zajmuje, wszyscy są zgodni, że to jeden z najważniejszych utworów, jakie kiedykolwiek powstały. No i w tym roku kończy 50 lat. No jakby nie liczyć. The Boys Are Back in Town. Thin Lizzy przed nami. Esther Rock.

0: To był Tom Petty, Free Falling w Esterog. No i to był ostatni utwór, który miałem do zagrania dziś dla Państwa. Z kolejnymi powrócę jutro po 12 i oczywiście z biletami na koncert Kings of Leon także. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za dziś, do jutra, a za chwilę Dawid i kolumna Zygmunta. Wcześniej jeszcze najnowszy raport, to punktualnie o 15.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: I jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: By ktoś powiedział pyszne.pl.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.
9: Zarzuty usłyszał dziś były już żołnierz WOT-u z Łęcznej na Lubelszczyźnie. To za próbę zabójstwa. 150 osób ewakuowano, to studenci i pracownicy Politechniki Bydgoskiej. Na uczelni znaleziono pojemnik z niebezpieczną substancją.
10: SK Rock. Raport.
9: 15. Michał Pokrękowski, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał dziś były już żołnierz WOT-u z Łęcznej na Lubelszczyźnie. 47-latkowi grozi dożywocie. W miniony weekend po kłótni mężczyzna podpalił kolegę swojego syna benzyną. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni.
11: Do zdarzenia doszło wskutek jego problemów osobistych, problemów natury rodzinnej.
9: Mówi prokurator Marcin Kozak. Jak dodaje, ofiara ataku walczy o życie.
11: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na uparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
9: Prokurator wnioskuje do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Decyzję sąd powinien podjąć jeszcze dziś. Wcześniej dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydował o zwolnieniu mężczyzny ze służby.
10: To jest raport.
9: 150 osób ewakuowano. To studenci i pracownicy Politechniki Bydgoskiej. Znaleziono tam pojemnik z niebezpieczną substancją. Jak się okazało, to kwas pikrynowy o właściwościach wybuchowych.
12: Tu mówimy o substancji, która absolutnie nie została przez nikogo podrzucona. Mówimy o substancji, która gdzieś tam w budynku już znajdowała się. Ta substancja się skrystalizowała, czyli trochę zmieniła swoje właściwości. Stwierdziliśmy jednoznacznie, że nie doszło do żadnej emisji substancji. Nie. Jest to faktycznie rodzaj substancji, która może posiadać właściwości wybuchowe. W związku z tym zadecydowaliśmy o tym, żeby przeprowadzić ewakuację profilaktycznie.
9: Relacjonuje Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Służby zostały zaalarmowane przez pracowników uczelni. Na miejsce przyjechało 20 strażaków. To zaniepokoiło okolicznych mieszkańców i pracowników.
13: Wyciek substancji był. Wszyscy byli ewakuowani stąd, studenci. Przyjechała Straż Pożarna jedna, później 3 radiowozy ewakuowane.
14: Jak to wyglądało? Tłumnie wyszli?
13: No tłumnie, ale naokoło nie mogli tutaj przychodzić po prostu. Bałam się o dzieci tutaj, bo przeprowadzam, i o siebie, nie? Bo myślałam, że może gaz jest coś, że może się ulatnia gaz.
9: Na miejsce przyjechał patrol chemiczny, który zabezpieczył i wywiózł niebezpieczną substancję. Jak informuje Politechnika Bydgoska, kwas pikrynowy jest wykorzystywany jako barwnik do preparatów biologicznych.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Długi weekend pod drzewami, z kleszczami i z komarami. Czemu nie? Coraz więcej osób wybiera taki właśnie nocleg, korzystając ze stref wyznaczonych przez Lasy Państwowe. Jakie zasady obowiązują podczas takiego wyjazdu i noclegu w hamaku albo namiocie? Mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
15: Jeżeli grupa jest większa niż 9 osób i nocleg jest dłuższy niż 2 doby, to należałoby poinformować o tym miejscowe nadleśnictwo. Jeżeli to jest krótki wypad w małej grupie, nie musimy nawet tego nigdzie zgłaszać.
9: To świetna propozycja dla wszystkich miłośników obcowania z przyrodą, ocenia bloger z kanału Szalone Walizy.

0: Kępiński, Jarosław Kowalski.
1: Po to, żeby prowadzić nocną obserwację, czy też po to, żeby móc przeczekać do wschodu słońca i móc ten piękny wschód słońca fotografować.
0: Dodam, że Lasy Państwowe udostępniają blisko 650 hektarów terenów w ponad 400 nadleśnictwach w całej Polsce dla wszystkich, którzy mają takie pragnienie, cóż poradzić, którzy chcą poczuć klimat biwakowania na dziko.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda. David, się tak ucieszyłeś, jakbyś chciał ruszyć na dziko, na dzikie obserwacje nocne w lesie.
3: Weekend, długi weekend z kleszczami i komarami, zachęciłeś
0: jeszcze
3: mnie.
0: Jeszcze też ryjówki mogą tam, wiesz, między kolanami śmigać, prawda?
3: Zachęciłeś mnie, żeby zostać w mieście.
0: To najważniejsze. Jestem skuteczny. W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie. Padać może jedynie na wschodzie i na południowym wschodzie Polski. Lokalnie nie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu, na termometrach od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.

regionów powinno być pogodnie. Padać może jedynie na wschodzie i na południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu, na termometrach od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.

0: zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
2: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Poglękowski, raportuje.
3: Otóż jestem.
2: Otóż jest, dzień dobry. A ja jestem Zygmunt i skończył się dzień dziecka. Chociaż podobno faceci nie dorastają, tylko zabawki się zmieniają. Michał, nie będę cię pytał o te zabawki, bo jest zdecydowanie za wcześnie. A co tam u państwa można mówić do radia? Esca Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Mysłowic grają, pan Artur śpiewa. I panie Arturze, to pan skończy, a ja coś wykopię, dobra?
1: Już teraz wiem.
0: No i dogadani! I pięknie zapraszam do kopalni.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste i nasze wykopalisko związane jest z koncertem, który wydarzy się w Polsce w tym tygodniu. Utwór z płyty Eutanasia, tytuł albumu to taki neologizm łączący słowa młodzież oraz eutanazja. Taka gra słowna zwracająca uwagę na to, że społeczeństwo niszczy przyszłość młodych ludzi poprzez brak perspektyw. Zresztą nawiązuje do tego też okładka płyty, okładka, na której starsza pani wiesza małe dzieci na sznurze do prania. No i nie chciałem o tym mówić wczoraj, bo w Dzień Dziecka zabrzmiałoby to co najmniej niefortunnie, a kontrowersyjny jest też utwór, który wybrzmi za chwilę. Przyjaciele, kocham was, ale muszę odejść. No, te słowa brzmiały jak pożegnanie, ale są podobno metaforą częściowo wyśpiewaną w języku francuskim. Utwór A Tout Le Monde to zespół Megadeth w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Zygmunt, ty się nie daj wkręcić żadne nocowanki leśne, bo tam dzikie żmije, słuchaj, śmigają pająki, jadowite kleszcze i nie wiadomo co jeszcze. Siedź w domu albo w studio i będzie dobrze. Na razie, cześć.
1: A co do tego, co u mnie, no to ja dzisiaj wstałem w myśl znanego ludowego porzekadła, które mówi, że kawa wylana pobudza bardziej niż wypita.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? To trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł

0: Rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

Kolumna Zygmunta. Esce Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Kazik śpiewał w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Kazik, który wrócił do koncertowania, państwo donosili, że jest forma i że u Kazika wszystko w porządku. No to zerknijmy jeszcze na jego Instagrama, panie Kaziu.
1: Tomorrow that I will sorrow, 'cause this is me aus Italii.
0: Po tym nagraniu na pytanie, czy u Kazika wszystko w porządku, odpowiadam: nie wiem.
1: Jest!
0: Nie wiem!
1: Jest, jest, jest!
0: Panie Kaziu, pozdrawiam pana i cieszę się, że humor dopisuje. Ale u nas za chwilę poważnie, bo raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Co w raportach?
4: Pokaz mody w Nowym Jorku i potrzebna licencja na Chopina.
3: O, to bez licencji już się nie napijesz? Widzisz, jak masz obowiązek w przeglądziku samochodu raz w roku, to zasuwasz karnie, a na przegląd swojego ciała to tak rzadko raczej.
5: No. Czyli trzeba zrobić przeglądy ciała co roku.
3: Dokładnie, obowiązkowe, z wpisem do takiej księgi, stempel dostajesz, masz... pan chodzi po dwosie na sprawdza.
5: A coś tu pan odstaje.
3: Do czego tam? Ding, ding, ding, ding.
2: Na 9. Od 6.

0: naszego ciała, to tak rzadko raczej.
1: No. Czyli trzeba zrobić przeglądy ciała co roku.
0: Dokładnie, obowiązkowe, z wpisem do takiej księgi, stempel dostajesz, masz, pan chodzi po dwosie sprawdza.
1: A coś tu pan odstaje.
0: Do czego ta bajka? Ding, ding, ding, ding.
2: 6 na 9. Od 6.

0: informowała, że rząd przyjął projekt zakazujący korzystanie przez dzieci i młodzież ze smartfonów w szkołach podstawowych. Zakaz ma obowiązywać w Polsce od 1 września tego roku. Policjanci z Tarnowskich Gór prowadzą czynności w sprawie wypadku, do którego doszło pod koniec maja w Świerklańcu, gdzie potrącona została 17-latka. Mundurowi opublikowali właśnie nagranie z momentu zdarzenia, na którym doskonale widać, jak ranna dziewczyna leży na drodze, a zachowanie przejeżdżających kierowców pozostawia wiele do życzenia. Nikt nie reaguje, nikt nie pomaga.
1: To jest raport.
0: Tysiące pasażerów koczuje już od soboty na głównym lotnisku Azorów, to takie wyspy na Oceanie Atlantyckim, w Ponta Delgada na wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II na Azorach to efekt mgły utrzymującej się nad portugalską wyspą. Od soboty odwołano już ponad 200 lotów dla podróżnych. W kilku pomieszczeniach lotniska przygotowano łóżka polowe.
1: SK Rock Sport.
0: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Czechowic Dziedzic, już jutro na kultowych paryskich kortach turnieju Rolanda Garrosa walczyć będzie o historyczny półfinał. To normalna, radosna dziewczyna, która po prostu kocha to, co robi, kocha tenis, przyznaje jej menedżer Piotr Szczypka.
2: Mało czasu ma na to życie pozakortowe, jakie tam ma, to lubi sobie iść na kawę z koleżanką, z przyjaciółką, klocki Lego układać, z tego co wiem, bo kupowaliśmy jej tutaj. Spokojna introwertyczka, ale fajna, normalna dziewczyna, która się śmieje, żartuje, wygłupia.
0: Już jutro Polka zmierzy się na korcie z Rosjanką Anną Kalińską.
3: To jest kolumna Zygmunta w Esserok. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock. A w tym miesiącu naszych czeskich sąsiadów odbędzie się festiwal Youngblooda Bloodfest 27 czerwca w miejscowości Hradec Králové. I zostajemy na czeskiej ziemi i zapraszam Państwa do Pragi, bo tam w tym miesiącu odbędzie się festiwal Metronom. Ta impreza od 19 do 21 czerwca. Na scenie m.in. Nick Cave, Sting i Manic Street Preachers. I kto chce karnety, kto chce karnety. A kto chce karnety, niech wysyła do radia głosówkę i trzeba mnie przekonać po czesku. Ale niech to nie będzie prawdziwy czeski, tylko taki wasz wymyślony czeski. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Wracamy!
8: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kaufland jest!
12: Ło, widzisz to, co ja?
13: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Reklama.

0: kiełbasę, kiełbasę bardzo proszę.
1: Tak jest. I powolutku jedziemy do weekendu. Halo, halo.
2: Dzień dobry, Dawidzie, kochany.
1: Dzień dobry.
2: O, bo jutro mamy piątek.
0: No, powiedzmy.
2: Jak pogoda na weekend?
0: O tym będzie mówił Michał w raporcie Eski Rok o 16.
2: Właśnie, bo wiesz, może być taka mała niespodzianka, no.
0: Ale mówi pan o pogodzie.
2: O pogodzie?
0: Bo sobie wyobraziłem, że Michał robi mi niespodziankę i wchodzi tu na przykład bez ubrania.
2: A tego byśmy nie chcieli.
0: No, Boże ciało jest pojutrze.
2: No.
0: Dobra, Michał przyszedł, cicho.
2: Trzymaj się, mordo, na razie, cześć.
0: Za 2 minuty raport.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Oto on. Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.

0: BMW X. W bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Karok Warszawa.
1: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Znamy tego powody. Po ogromnym pożarze w Płocku jest ruch prokuratury.
2: SK Rok. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. To jest ośmieszenie państwa. Tak Patryk Jaki komentuje wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura chce postawić europosłowi PiSu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o czas, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Według śledczych miał niezgodnie z prawem wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy skutkującej między innymi awansem. Patryk Jaki mówi o absurdzie.
3: Cały ten zarzut sprowadza się do tego, że jeden funkcjonariusz został przeniesiony z miejsca A do miejsca B i ich zdaniem nie było to ważne dla służby. I dlatego chcą postawić zarzuty i zatrzymać jednego z liderów konkurencyjnej partii.
1: Prokuratura wnioskuje też o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła na przesłuchanie. To jednak, jak zaznacza Patryk Jaki, nie będzie konieczne.
3: Oczywiście ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. Proszę bardzo. Ja mianowicie to, co będę prosił, żeby wszystko, co będzie się działo w tej sprawie, było jawne. Ja chciałbym, żebyście wszyscy państwo widzieli, co się wydarzyło w tej sytuacji. Jak bardzo to są polityczne, śmieszne, głupie zarzuty.
1: Parlament Europejski już drugi raz zajmie się immunitetem Patryka Jakiego. W kwietniu wyraził zgodę na jego uchylenie. Chodziło wtedy o prywatny akt oskarżenia, który wobec europosła złożył sędzia Igor Tuleja.
2: To jest raport.
1: A w nim dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75. Dla analityków nie było to żadnym zaskoczeniem.
4: Dlatego, że niedawne dane na temat inflacji były zaskakująco dobre. Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc to powoduje automatycznie, że ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
1: Komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor analiz Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 0,25.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Po ogromnym pożarze w Płocku jest ruch prokuratury. Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny pojawienia się ognia. Wczoraj wieczorem zapaliła się hala magazynowa. Ogień pojawił się na dachu budynku i bardzo szybko rozprzestrzenił. Czasowo trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na linii Płocki nasz reporter Kacper Klonowski. Kacprze?
5: Tak, jestem.
1: Świetnie. Na czym skupiają się śledczy?
5: Śledztwo dotyczy sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Prokuratura formuje zespół, który dokona oględzin sektorowo wraz z ekspertami z zakresu pożarnictwa. Wykorzystane zostaną do tego najnowocześniejsze techniki, jak na przykład drony, które pomogą sporządzić dokumentację, czy naziemne skanery 3D. Nie wyklucza się, że istotnym materiałem mogą okazać się także nagrania z monitoringu miejskiego. Na wstępne ustalenia z pewnością trzeba będzie poczekać, a to w związku ze skalą zniszczeń, jakie przyniósł ogień.
1: Walka z ogniem trwała całą noc. W akcji było blisko 120 strażaków.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
1: W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie, jest pogodnie, padać może jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się gwałtowne burze, szczególnie na Podlasiu. Na termometrach dziś od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
6: Jak pogoda na weekend?
7: A możemy panu powiedzieć za godzinę?
6: No.
7: Michał, ogarniesz?
1: A kto to jest?
7: Pan nawet nie przedstawił. To prawda, pan się przedstawi, a my za godzinę powiemy, jaka pogoda na długi weekend.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Kolumna Zygmunta w SCROK.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, w wielu miejscach bardzo ciepła, a ja ubrany na rokowo i pod tym czarnym uniformem czuję piekło i czuję lato. I od takich dźwięków lata te godziny zaczniemy. Jesteśmy SCROK. I jeszcze ja się kulturalnie przedstawię. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Lady Punk w Radiu SK Rock. Ten zespół latem do zobaczenia m.in. na poznańskiej rockowiźnie. Będziemy mieli dla was bilety. A pan co by dzisiaj chciał? Halo?
1: Halo Dawidku, kochany. Kiedy będziesz miał bilety na Kings of Leon?
0: Bilety na Kings of Leon do zabrania codziennie przed kolumną u Majkiego i u Jara.
1: No ja myślałem, że u pana szanownego redaktora. No nic, no to spróbuję może swoich sił. Może się uda.
0: Ja mam dla was karnety na festiwal Metronom w Pradze i trzeba mnie przekonać po czesku.
1: O panu redaktoru, ja jestem chętny na te etykiety.
0: To się coś takiego. Zapraszam, żeby się czesić na Messengerze naszym radiowym.
1: Pozdrawiam.
0: A w radiu przypominam, że Metronom w tym miesiącu w Czechach. A w tym miesiącu w Polsce, m.in. Limp Bizkit, Jack White, Megadeth, Gansi, Alter Bridge czy

0: Ja jestem Batman, ja jestem netoperek, ja jestem jadem na festiwalen, prosem.
1: Ja byśmy chcieli taki karneciki na te koncerciki w czeskiej tam miejscowości. Pozdrawiamy, gramy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Takiś pan mądry? To przetłumacz pan na antenie, co oznacza szukać i merdać po czesku. Pozdrawiam.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Top w SC Rock. Proste granie, klasyczny skład. No dla niektórych może to granie prehistoryczne, ja powiem, że po prostu przedinternetowe. I do takich czasów nawiązuje też Jack White. Michał Cieślik był wczoraj na koncercie w Warszawie i mi opowiadał, znaczy opowiadał, bo nie mógł pokazać, bo na ten koncert nie można było wnosić telefonów. I kurczę, coraz bardziej mi się ten pomysł podoba. Bez nagrywania, bez rozpraszaczy, liczy się maksymalny fokus na to, co się dzieje na scenie. A dzisiaj Jack White w Krakowie, jeśli ktoś się wybiera, to pięknych wrażeń. Tego życzymy. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Dożywocie grozi 47-letniemu żołnierzowi WOT-u z Lubelszczyzny. Mężczyzna polał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Prokuratura okręgowa w Lublinie postawiła mu m.in. zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem katowickiego sądu, który uniewinnił dziennikarzy TVN-u, Turbo, Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka, oskarżonych o zgwałcenie dwóch kobiet w lipcu. Rozprawa odwoławcza w tej sprawie.
3: To jest raport.
4: Rząd przyjął pakiet ustaw, które ograniczają dostęp nieletnich do pornografii online, przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości.
3: SK Rock Sport.
4: Trzymają kciuki za swoją koleżankę z klubu. Ekipa Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage z Bielska-Białej, gdzie na co dzień trenuje Maja Chwalińska, wierzy w sukces 24-latki. Polka powalczy jutro o półfinał wielkoszlemowego French Open. Pojawiło się i pewne wyzwanie, które podjął prezes klubu Piotr Szczypka. Relacjonuje klubowy kolega Maji, Szymon Bandrus.
5: Słyszeliśmy wczoraj z kortów, w sumie to osobiście nawet, od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do sekwany.

0: Piotr Szczypka, relacjonuje klubowy kolega Mai, Szymon Bandrus.
1: Słyszeliśmy wczoraj z kortów, w sumie to osobiście nawet, od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do Sekwany.

0: to zobaczyć. Oczekujemy tego, że ten piękny sen w Paryżu będzie trwał aż do soboty i w sobotę będzie okazja otworzyć butelkę szampana.
1: W ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską. Mecz Polki i Rosjanki rozpocznie się o 11 na korcie centralnym.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: The Pretty Reckless w Radiu SK Rock. Śpiewała Taylor Momsen i ciekawe, czy odkłada na emeryturę. Emerytury dla artystów to jest teraz w Polsce bardzo gorący temat. Kłócą się o to nawet z Kolim, z Dodą. Skolim wyzywa artystów, później Doda opieprza Skolima i radzi mu, żeby się zajął sprzedawaniem kiełbas. Szanowni Państwo, żeby rozładować atmosferę, znalazłem cudownego suchara. Jakim głosem śpiewa Skolim? Kiełbasem.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Panie grabarzu.
1: Nie liczy się. Nie warto.
2: Dobra.
0: Bo jutro towarzyski mecz Polska-Nigeria w Gałę i miałem zapytać, czy warto oglądać, ale pan grabarz odpowiedział, zanim ja zapytałem. Mimo wszystko, chyba z tego jutro trochę pośmieszkujemy, ale będziemy też zerkać na kort, bo jutro Maja Chwalińska zawalczy w ćwierćfinale French Open, ale to jutro. A co się ważnego dzieje dzisiaj, o tym powie Michał już za chwilę w raporcie.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy Dewalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów.

0: serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw, które mają wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w sieci. Elektryki wyparły zwykłe papierosy wśród polskich 18-latków, tak wynika z najnowszego badania Młodzież 2025.
5: SK Rock. Raport.
4: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w sieci. Ustawy mają zwiększyć kontrolę nad treściami dostępnymi w internecie i skutecznie ograniczać nieodpowiednie treści dla najmłodszych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, czego konkretnie dotyczą projekty przepisów?
6: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 zł. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
7: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
6: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
8: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
6: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.
5: To jest raport.
4: Elektryki wyparły zwykłe papierosy wśród polskich 18-latków. Tak wynika z badania Młodzież 2025. Raport pokazuje skalę uzależnień uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Jak podkreślają eksperci, nie są to dobre informacje. A wyniki badań przeanalizował nasz reporter Michał Brawa.
9: Tylko 6% 18-latków pali regularnie zwykłe papierosy, ale aż 32% nałogowo korzysta z e-papierosów, a 16% sporadycznie.
10: Nie do końca to są czasami zbadane substancje, mogą być również substancje psychoaktywne.
9: Mówi Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spada procent młodych, którzy sięgają po alkohol.
10: Też jeśli chodzi o używanie narkotyków stymulujących, to widzimy, że odsetki nam spadają, no ale niestety mefedron utrzymuje się na podobnym poziomie.
9: Coraz większym problemem 18-latków jest za to hazard. Uprawia go ponad połowa z nich. Zagrożonych uzależnieniem jest prawie 15% młodych Polaków.
4: Prokuratura w Sztokholmie oskarżyła 20-latka o udział w neonazistowskiej organizacji terrorystycznej Maniac Murder Cult. A według szwedzkiej fundacji Expo jest to ukraińsko-rosyjska grupa o charakterze sadystycznym, która zdobyła licznych naśladowców w innych krajach na świecie.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Idziecie w Tatry w czasie długiego weekendu czerwcowego, no to weźcie ze sobą sprzęt zimowy. W wyższych partiach gór, zwłaszcza po północnych stronach, nadal zalegają płaty śniegu. Poruszanie się po nich wymaga raków i czekana. Lepiej nie ryzykować, bo upadek obecnie i zjazd skończy się na kamieniach, a to oznacza prawie na pewno śmierć albo poważne obrażenia. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego.
11: Rysy to na 100%, pewnie do końca czerwca będziemy mieli jakieś pojedyncze płaty śniegu. Przełęcz pod Chłopkiem, Zawrat, pewnie Szpiglasowa Przełęcz od strony Doliny Pięciu Stawów. Druga strona, słowacka strona Tatr jest otwarta i tam też te szlaki wysokogórskie, Czerwona Ławka, jak Rochatka, wejście na Polski Grzebień i będą pozbawione śniegu.
4: Warto także wyposażyć się w kurtki przeciwdeszczowe. Prognozy bowiem mówią, że w długi weekend czerwcowy upłynie przynajmniej w górach, raczej w deszczu i w burzach.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
13: Alergia? Co się dzieje?
4: Nie, chciałeś się o coś zapytać mnie chyba.
13: Pogoda.
4: Zapomniałeś już.

0: pogodę na weekend.
1: Ja ci mogę powiedzieć wszystko, tylko musisz mi za to dobrze zapłacić. To już mamy ustalone od lat.
0: No tak,
1: co byś chciał usłyszeć od tego?
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
4: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, ale jakby czwartkowa, bo to jest piękny tydzień dla wszystkich, którzy żądają skrócenia czasu pracy. Jeśli chodzi o pogodę, nie wiem, bo Michał domaga się dużych pieniędzy za mówienie.
1: Jeszcze przelew nie dotarł, czekam.
4: Mam nadzieję, że państwo będą mówić za darmo. Można do Messengera i do telefonu. Zapraszamy. Esca Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Tu Kult! A za chwilę przeniesiemy się tam i zagramy dla Państwa nowy kawałek Stonesów, kawałek, który dobrze rokuje In The Stars, ale zanim wybrzmi kawałek In The Stars, to chciałbym na chwilę poruszyć temat Dancing With The Stars i może też tak macie, że czasami wyskakuje Wam w internecie wiadomość z czapy, taka wiadomość, która kompletnie Was nie interesuje, ale potrafi zatrzymać, no to

0: od wczoraj wyskakuje wiadomość, że Bagi i Madzia są razem. Aż mnie to zainteresowało. Przepraszam, że wam o tym mówię, ale puenta będzie uniwersalna, obiecuję. Bagi i Madzia są razem, poznali się w Tańcu z Gwiazdami. Madzia tańczy i Bagi też trochę tańczy. I to ważne. To ważne, bo kiedy twoja partnerka lubi tańczyć, to najbezpieczniej, kiedy tańczy właśnie z tobą. I po tym, jak Ania tańczyła baciatę, to myślę, że Robert też się ze mną zgodzi.
1: Tak naprawdę...
0: Domyślam się.

0: No cześć, Pysiu. No jak tam? Tęskniłeś trochę? Słuchaj, ja ci proponuję w ogóle, żebyś zorganizował City Break, bo jak lubisz te City Breaki, to byłoby cudownie, gdybyś się na przykład wybrał ze wszystkimi panami Offspring. 28 czerwca do Londynu, tam jest Dropkick Murphys i Offspring. Może to cię zainteresuje? Będą 16, zdaje się, czy 17 w Krakowie, ale to będzie taki festiwal, wiesz, tam będzie pan Offspring, tam jakiś kłopotek. Ja, hej, hej!
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca Eska Rock.
5: Wracamy!
6: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
7: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
6: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
1: Reklama.

0: The Ceiling, The Black Keys w Radiu SK Rock. Piosenka wykorzystywana przez NBC przy promocji Igrzysk Olimpijskich. I pozostajemy w sportowym klimacie i oddajemy głos do Poznania. Halo, halo.
1: No cześć, Dawid.
0: Cześć, Jaro.
1: Zdaje się, że za chwilę zaczyna się mundial. To dziś godzina z piłkarskimi piosenkami. Takimi kojarzącymi się z mistrzostwami, ale nie tylko. Będą też takie związane z klubami. Nie, nie, spokojnie. Koko, koko, euro, spoko, ani łaka, łaka nie będzie. Zapraszam po 21.
0: Zapraszamy. A w kolumnie już za chwilę zapraszamy do raportu.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. 31 miliardów.

0: szansą. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej tenisistka jest największą niespodzianką tegorocznego turnieju French Open. Ogromnego wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
1: Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś, wcześniej. No, ogląda się ją przyjemnie, ona gra taki magiczny tenis, no i też dlatego podbija korty w Paryżu.
0: W ćwierćfinale 3 czerwca Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską. Mecz Polki i Rosjanki rozpocznie się o 11 na korcie centralnym.

Jam w Radiu SK Rock. Kolejna gwiazda rockowizny. Będą u nas bilety do zabrania i będą też na Hell's Bells do Szczecina i na Rock na Pagni, i na Czochraj Wobra, i na Kazimiernication. Bądźcie z nami i nasłuchujcie nas uważnie. A w tym tygodniu w kolumnie Karnety na Festiwal Metronom w Pradze. Piękna czeska impreza pod naszymi plagami ze Stingiem i Nickiem Cave'em na czele, i państwo mnie przekonują po czesku. Halo, halo.

0: tymi karnetiki.
1: Karnetiki do koperciki. Gratuluję i dobrej zabawy i widzimy się na miejscu. Knedliki pan stawia, żeby nie było, że nie mówiłem, mam świadków.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi MTEI w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: A ja biorę pupę w troki i zmykam. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, bardzo dziękuję za obecność, za wszystkie wiadomości. Za chwilę te poważne wiadomości w raporcie, później rockowe aktualności w radarze. Będzie między innymi o planowanych nowych dźwiękach od Radiohead i nowych dźwiękach od zespołu A Perfect Circle. A ja wracam do Państwa jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Ja w pewnej chwili pożałowałem, tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
3: Honor i dyskrecja, dobra.
2: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapki. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Reklama.

0: Były już żołnierz WOT-u z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Trafia za kratki, to jest najnowsza decyzja sądu. Grozi mu dożywocie, za chwilę szczegóły. Przepisy wchodzą w życie od jutra, ale wciąż nie ma rozporządzenia. Chodzi o zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych.
1: SK Rock. Raport.
0: Punktualnie 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał dziś były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Decyzją sądu mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
2: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnie.

0: Spróbowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał dziś były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Decyzją sądu mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
1: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnie.

0: od jutra, ale wciąż nie ma rozporządzenia. Chodzi o zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych. Część z nich dotyczących najpoważniejszych wykroczeń nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, wiadomo, kiedy przepisy zostaną opublikowane?
1: Jak ustaliłem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, to kwestia najbliższych godzin. Rozporządzenie jest już gotowe i podpisane przez wszystkich odpowiednich ministrów.
2: W tym momencie rozporządzenie czeka w Rządowym Centrum Legislacji na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
1: Mówi mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Punktów karnych nie będzie można zredukować, m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
3: Jeździć z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
1: Apeluje Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
0: Przypomnę, że limit to 24 punkty i 20 dla tak zwanego świeżego kierowcy.
4: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Od 1 września wejdzie w życie zakaz używania telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach. Rząd przyjął dziś ustawę w tej sprawie. Tymczasem są szkoły, które taki zakaz wprowadziły już dużo wcześniej. Jedna z nich jest w Bełchat.

0: całkowicie zakazaliśmy korzystania z telefonów komórkowych. Nie korzystają, widać, że do łask wróciły gry planszowe, uczniowie częściej rozmawiają ze sobą na przerwach.
1: W sumie nie było jakichś dużych problemów.
2: Można żyć bez telefonu.
3: Tak, bezproblemowo.
4: Z wicedyrektorką szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, Katarzyną Kaczor i też uczniami tej placówki rozmawiał Rafał Różycki.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Pogoda.
4: W ciągu dnia w większości regionów powinno być pogodnie, padać może jedynie na wschodzie i na południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na Podlasiu. Na termometrach dziś od 22 stopni na Kaszubach do 26 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Eskarok.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co porabiają muzyce Limp Bizkit przed jutrzejszym koncertem w Polsce. Zagramy nowe Perfect Circle, no i sprawdzimy, jakie są szanse na nowy krążek od Radiohead. Ale zanim to wszystko, czas na panów, którzy już za niecałe dwa tygodnie pojawią się na Stadionie Narowym. To oni. To Foo Fighters Westerok. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. Bo to właśnie tak rozpoczynamy nasz wtorkowy radar.

No i to jest piękna klasyka od formacji The Offspring, to lata 90. No i ma się wrażenie, że do klasyki ostatnio postanowił wrócić także zespół pięcioosobowy, który nazywa się Nothing But Thieves. Tym bardziej, że panowie jeszcze kilka miesięcy temu świętowali dziesięciolecie, te swoje cztery albumy, swoje miliardy streamów, a teraz wracają ze swoimi nowymi dźwiękami. Mówią, że to w pewnym sensie list miłosny do ludzi z naszego świata. I zapytani o swoje nowe dźwięki, swoją nową kompozycję, mówią, że to piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Jak mówią, myślimy, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do ciebie i do siebie przyciągają. Nas bez wątpienia przyciągają te dźwięki, które panowie z formacji Nothing But Thieves dopiero co zapowiedzieli, tak przy okazji właśnie tej ewolucji. Dodam tylko, że 21 stycznia panowie także w Łódzkiej Arenie z tymi nowymi dźwiękami.

A jeśli stęskniliście się za tymi żurawinami, to warto wspomnieć o tym, że formacja The Cranberries przypomina swój debiut, 33. rocznicę wydania tego przełomowego debiutu. No i doczekaliśmy się specjalnej edycji właśnie tego krążka, tak zwanego Deluxe Edition, krążka Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Polecamy bardzo serdecznie wszystkim oczywiście ortodoksyjnym fanom formacji The Cranberries, natomiast ci wszyscy fani Radiohead, którzy liczą na to, że niebawem doczekamy się nowej płyty, bo panowie jeszcze w ubiegłym roku wrócili po 7-letniej przerwie i zagrali łącznie 20 koncertów na starym kontynencie w listopadzie i w grudniu. Chciałem tylko wyjaśnić dwie rzeczy. Gitarzysta tego zespołu, pan Ed O'Brien, wyjaśnił wprost, zapytany o nowe dźwięki od Radiohead, powiedział: ludzie chcą usłyszeć kolejny album tego zespołu. Nie mogę sobie tego nawet wyobrazić, bo nawet nie rozmawialiśmy na ten temat. To pokazuje mniej więcej, na jakim etapie pracy nad nową płytą, albo właściwie jej braku, obecnie muzycy są. Natomiast gdybyśmy chcieli zapytać o przyszłość zespołu Radiohead, to pan Ed mówi wprost: planujemy co roku odwiedzać inny kontynent i grać dokładnie 20 koncertów. Ani mniej, ani więcej. Chcemy dawać z siebie wszystko każdej nocy. Nie chcemy, by stało się to rutyną lub graniem na oparach. Musimy być w stanie to udźwignąć. Nie jesteśmy już przecież młodzieniaszkami. Powiedzcie to muzykom z formacji Deep Purple, którzy szykują się do wydania nowej płyty. Albo Stingowi, który jest już po 80, a wcale nie myśli o tym, żeby wybierać się na emeryturę, ale kto co wie, to wie. Jeśli chodzi o przyszłość formacji Radiohead, wiemy, że pan Thom Yorke raczej woli obecnie zajmować się innymi, pobocznymi projektami od lat. Ale ta karma nadal robi wrażenie.

0: Niech was tylko nie zmyli, że to są nowe dźwięki od zespołu Nickelback. Bo z jednej strony jasne, dopiero co panowie przedstawili tę kompozycję. Natomiast warto wspomnieć o tym, że ten numer był numerem tak zwanym użytkowym. Między innymi na potrzeby gry wideo Dungeon Hunter 6, która to gra miała swoją premierę już 3 lata temu. Ale to nie koniec, ponieważ ta kompozycja także została wykorzystana przez Wielką Federację Wrestlingu, czyli WWE, która wybrała tę piosenkę jako motyw muzyczny tegorocznej najważniejszej imprezy wrestlingu zawodowego. No właśnie, jest muzyka w windzie, jest też taka muzyka użytkowa, nieco inaczej podana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja bardzo się cieszę, że Polskie Radio SK Rock stawia na interakcję ze słuchaczem.
3: Czujecie to? Jak pan połychtał naszego?
4: Ja mam akurat wilgotki wego.
5: W amerykańskim mieście Scotts Bluff w stanie Nebraska pies, który został w samochodzie sam, przypadkowo doprowadził do wystrzału ze strzelby.
3: Ale wiecie, jak nazywa się ten pies ze strzelbą?
4: Nie.
3: Shot dog.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

nowe dźwięki od A Perfect Circle. 8 lat czekaliśmy na ten nowy singiel. Jak mówi Maynard James Keenan, oczywiście cieszę się z premiery studyjnej wersji tej piosenki, ale nasze utwory zawsze nabierają naszego nowego charakteru, kiedy zaczynamy grać je na żywo. Pierwsi już mieli okazję wysłuchać tej kompozycji na żywo. Sam Billy, który jest gitarzystą formacji A Perfect Circle, o tej kompozycji mówi, że niektóre utwory są poprawiane i dopracowywane przez lata, ale czasem zdarza się taki, który powstaje błyskawicznie, jakby istniał od zawsze. I tak było właśnie z kompozycją Starless, kompozycją, której także nie zabraknie już 10 czerwca na warszawskim Torwarze. To A Perfect Circle Westerrock, a przed nami ci, którzy już jutro pojawią się w krakowskiej arenie, czyli muzycy formacji Limp Bizkit, chociaż

Warto wspomnieć o tym, że Wes Borland już w czwartek 28 maja na swoim oficjalnym koncie na Instagramie wrzucił zdjęcie Bazyliki Mariackiej ze swoją narzeczoną, także wrzucał inne zdjęcia, pisząc: dotarliśmy tu wcześniej przed resztą zespołu i oglądają, drodzy Państwo, podziwiają Polskę. To wspaniała informacja, zresztą więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na

narzeczoną także wrzucał inne zdjęcia, pisząc: dotarliśmy tu wcześniej przed resztą zespołu i oglądają, drodzy Państwo, podziwiają Polskę. To wspaniała informacja, zresztą więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na

0: Do dzisiaj pamiętamy te słowa pana Henninga, czyli gitarzysty formacji H-Blocks, kiedy to ten gitarzysta schodził ze sceny przystanku Woodstock. Powiedział, że polska publiczność może nie jest zbyt wymagająca, ale za to dobrze imprezująca. My przy dobrych imprezowych klimatach pozostaniemy także po 19 na ten niemiecki rok.
1: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.
17: Eskaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co zrobić, by taki zespół jak Def Leppard utrzymać w ryzach. Zerkniemy także na wczorajszy koncert pana Jacka White'a, który odbył się w Warszawie. Zanim to wszystko, czas na prawdziwego weterana. To panie i panowie, jak powiedział kilka dni temu, nielubiący sztucznej inteligencji, pan Alice Cooper, Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest nasz wtorkowy radar.

To jest genialny przykład na to, że świat rock'n'rolla potrzebuje takich zespołów, które potrafią istnieć naprawdę długo, mają cały czas pomysł na siebie i są nadal kreatywni. To muzycy, którzy istnieją jako Def Leppard już od 34 lat, Joe Elliott, zapytany o to, jak to jest możliwe, mówi, że poczucie humoru utrzymało ten zespół w ryzach i myślę, jak mówi, że fani to dostrzegają, ale dodaje, że robią to, co robią i z jakiegoś dziwnego powodu ludziom wciąż się to podoba. Jak mówi, musimy dalej tworzyć muzykę, mamy głowę pełne pomysłów i umrzemy nieszczęśliwi, jeśli nigdy ich nie napiszemy. Mało tego, że oni mają głowy pełne pomysłów, wiemy o tym, że ta pierwsza płyta, bo zapowiedziane są dwie, ma ukazać się już w przyszłym roku. Uzbrajamy się w cierpliwość, także czekając na płytę tego zespołu. To YouTube.

Wczoraj spokojnie można było zamykać oczy w klubie Stodoła, bo było naprawdę intymnie. Biorąc pod uwagę to, co działo się chociażby na Stołecznym Torwarze te 8 lat temu, kiedy pan Jack White pojawił się ze swoją mamą i wtedy, dodam, że nieżyjącą niestety już mamą, i wtedy chyba wszyscy śpiewaliśmy ze łzami w oczach 100 lat mamie Jacka White'a. To był piękny akcent, natomiast to, co wydarzyło się wczoraj w klubie Stodoła, było zupełnie innym tak naprawdę doświadczeniem dla fanów Jacka White'a. Było offline'owo, więc bez ekranów, z głową wbitą tak naprawdę w scenę. Bez nagrywania każdej piosenki, bez nadmiernych słów. Ci, którzy słuchali Jacka White'a, może byli nawet zaskoczeni, że tak naprawdę co najwyżej jakieś gesty z rąk Jacka White'a padały, jeśli chodzi o podziękowania dla fanów. Było czuć ten dystans, ale z drugiej strony jednak tę bliskość do samego Jacka White'a, bo było naprawdę bardzo wyjątkowo. Zresztą, gdyby zerknąć na sam repertuar, to przyznam Państwu szczerze, że zaczęło się od Black Muff, od repertuaru The White Stripes, no i tych utworów z repertuaru The White Stripes było bardzo dużo. Także na odchodne, jako 19 kompozycję Seven Nation Army zagrał Jack White, ale tam było też dużo innych pięknych dźwięków, jak chociażby z repertuaru The Recontours, albo przed jeszcze, albo może inaczej, na samym początku Bisów pojawił się jeden z moich ulubionych utworów tego artysty, solowych utworów tego artysty, czyli Lazaretto z tej szalonej płyty winylowej. To tak w gwoli ścisłości, gdybyście pytali, jak było wczoraj i jak może także, co ważne, być także dzisiaj w Krakowie. Natomiast tych dźwięków, co ku zaskoczeniu co po niektórych, pan Jack White jednak nie zagrał.

0: dzisiaj okazuje się, że ten gitarzysta formacji Måneskin, produkując ten swój debiut solowy, chyba nikt nie spodziewał się, że inspiracją do napisania tej płyty będzie płyta pana Slasha. Ponieważ, jak mówi pan Thomas, dużo inspiracji dostarczył mi album o tym samym tytule, który Slash nagrał, zapraszając do współpracy wielu świetnych artystów, takich jak Lemmy z Motorhead i innych niesamowitych gości. Ale poza tym sam Thomas mówi, że przyszło to bardzo naturalnie, bo napisał mnóstwo piosenek i miał bardzo dobry kontakt z Tomem Morello. Tak sobie myślę, że gdyby nie Tom Morello i gdyby nie ta współpraca przy okazji twórczości formacji Måneskin, to pewnie ta płyta nie za szybko by powstała. Czekamy na kolejne solowe podrygi pana Tomasa.
1: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
7: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

To zaskakujące nowe dźwięki od formacji Cedar. Zaskakujące, ponieważ panowie jakoś mocno nie informowali wcześniej, że wydadzą nową, mocną epkę Beneath the Surface. To właśnie na niej pojawiły się nowe kompozycje, nie tylko Into the Ground, ale także właśnie Proud Daddy. A sami muzycy zapytani o te nowe dźwięki mówią, że ta epka to zagłębienie się, wykraczanie poza tym, co na powierzchni i docieranie do rzeczy, które naprawdę nami kierują. Jak mówi frontman formacji Cedar, pan Sean Morgan, to połączenie nowych pomysłów i energii, którą czują grając na żywo. Jak mówi na koniec, chcieliśmy dać fanom coś autentycznego i bezpośredniego. I mam wrażenie, że od lat nic takiego dobrego, autentycznego i faktycznie bezpośredniego od formacji Cedar nie dostaliśmy. Czekamy natomiast na bezpośrednie i autentyczne informacje od zespołu Guano Apes a propos tego, co dzieje się wokół tej formacji, bo właściwie od listopada ubiegłego roku ten zespół w social mediach milczy. To open your eyes.

0: No nie chcą puścić pary z ust. Do dzisiaj nie wiemy, kto jest nowym bębniarzem formacji Pearl Jam. Wiemy tylko, że ten zespół po 28 latach opuścił pan Matt Cameron i właściwie tutaj można by postawić kropkę. Ponieważ Eddie Vedder powiedział wprost, na ważnym festiwalu dla nas, który odbędzie się pod koniec września, to właśnie tam cały świat pozna naszego nowego bębniarza. A my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając, kto zasili twórczość, no i szeregi zespołu Pearl Jam.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
2: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowych dźwięków od pana Paula McCartneya. Podsumujemy śląski koncert Metaliki, a na koniec spotkanie pani prezydent Bułgarii z Iron Maiden.
10: SK Rock.
0: Ale zanim to wszystko, czas na Harce w ogniu. I wcale nie chodzi o to, co działo się w Bułgarii. To Kings of Leon. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21.00.

przyglądamy się temu, co dzieje się na brytyjskich listach przebojów, bo już za dwa dni, za 21 godzin, za 37 minut dowiemy się, drodzy Państwo, kto jest numerem jeden na tamtejszych listach przebojów. No i jest jeden gość, który dosyć mocno ostrzy sobie zęby na ósme, pierwsze miejsce na właśnie brytyjskich listach przebojów. Pan Paul McCartney obecnie jest najlepiej sprzedającym się artystą w tym tygodniu. Przypominam, dopiero mamy wtorek. Jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Jego nowa płyta The Boys of Dungeon Lane jest obecnie na pierwszym miejscu. Natomiast, tak jak wspomniałem, jeszcze zostały dwa dni, więc czekamy na więcej potwierdzeń, czy faktycznie uda się po raz ósmy debiutować na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów panu, który nazywa się Paul McCartney, który wrócił ze swoją nową płytą The Boys of Dungeon Lane. I to właśnie z niej to Come Inside.

To panowie, którzy wrócili dzisiaj do swoich wspomnień, do tego, co działo się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A propos tego, co dzisiaj panowie z Metaliki umieścili na swoim oficjalnym YouTubie, a umieścili tam nagranie z czarnego albumu i tego, co działo się właśnie na stadionie w Chorzowie. Nie chcę zdradzać więcej, bo więcej znajdziecie oczywiście w zakładce Radar na sk.rock.pl, natomiast chętni warto, żeby przypomnieli sobie to, co działo się kilka dni temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To Manic Street Preachers w SC Rock.

No to zmienimy nieco klimat na rzecz zespołu, który mam wrażenie, że już zakończył swoją część trasy koncertowej Gustrasa 2026. To był też piękny koncert przy okazji Juwenaliów Olsztyńskich, czyli Kurtowiady. Natomiast za dwa dni na 63. festiwalu w Opolu na koncercie Super Jedynek pojawi się zespół, który właśnie, jak wspomniałem, zakończył swoją Gustrasę, a teraz będzie nas zaskakiwać także na ekranach telewizorów. Mowa o formacji Lux Torpeda, która to Lux Torpeda, jak słychać, lubi się, co udowadnia także przy okazji swojego najnowszego krążka. A panowie, czekamy na więcej informacji przy okazji jesiennych planów.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
2: Telewizyjnym detektywem, tak?
1: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
2: Kolombo po polsku.
1: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
0: Melina.
3: A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
0: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.

Nie ukrywam, że miałem taki wewnętrzny dysonans, czy w ogóle dzisiaj zahaczać o temat muzyków zespołu Iron Maiden, którzy spotkali się z panią prezydent Bułgarii przed koncertem w Sofii. No bo właściwie po co w ogóle o tym mówić, biorąc pod uwagę, że chyba pani Jotowa nie jest jakąś wielką fanką Iron Maiden. Zobaczyliśmy to 19-sekundowe nagranie, kiedy to muzycy witają się z panią prezydent. Pani prezydent po spotkaniu miała powiedzieć, że to niezwykle skromni i sympatyczni ludzie, ale po co takie spotkanie? Tego nie jestem w stanie zrozumieć. No chyba, że mówimy o wielkiej fance Iron Maiden. Ale ja pamiętam, drodzy państwo, że są tacy politycy, którzy uwielbiają muzykę rockową i muzykę metalową i po prostu się nie wstydzą tego, mówiąc wprost, czy wybierając się na pewne wydarzenia. Tak jak pamiętamy, jak to prezydent Czech, pan Pavel, pojawił się w czerwcu ubiegłego roku na koncercie zespołu AC/DC. I to w tłumie się pojawił, z tego co pamiętam, bodajże chyba tylko jeden ochroniarz mu towarzyszył, ale ten bawił się w najlepsze. Pamiętamy także bardzo dokładnie to, co wydarzyło się jakieś 2 miesiące temu, kiedy formacja Deep Purple z wizytą u premier Japonii się pojawili. No i pani Sanae Takaichi nie tylko gra na perkusji, ale także wprost wielokrotnie wspominała, że jest wielką faną muzyki rockowej i metalowej, dlatego to spotkanie dla niej było bardzo ważne. Trwało też długo, no i to było takie wymienianie się pewnymi doświadczeniami i pewnymi inspiracjami. I takie spotkania rozumiem w zupełności, ale to, do którego doszło ostatnio w Bułgarii, zupełnie nie wiem, po co to miało miejsce. To Run to the Hills, to Iron Maiden, no chyba, że chodziło o wspięcie się na jakiś polityczny szczyt.

0: tymi panami, którzy już za niecałe dwa tygodnie pojawią się na Stadionie Narodowym, kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie. Ale przy muzyce stadionowej pozostaniemy, ponieważ już za kilka chwil nasz wysłannik terenowy prosto z Poznania, czyli Jaro Sobierajewicz, przygotuje dzisiaj dla Was wyjątkową muzyczną selekcję dźwięków prosto z piłkarskich boisk. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się jutro po 18. Przyjemnej środy. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co w raportach?
3: Pokaz mody w Nowym Jorku i potrzebna licencja na Chopina.
2: No, to bez licencji już się nie napijesz?
4: Widzisz, jak masz obowiązek w przeglądziku samochodu raz w roku, to zasuwasz karnie, a na przegląd swojego ciała to tak rzadko raczej.
2: No. Czyli trzeba zrobić przeglądy ciała co roku.
4: Dokładnie, obowiązkowe, z wpisem do takiej księgi, stempel dostajesz, masz... pan chodzi pod wozie na prawo.
2: Coś tu pan odstaje.
4: Do czego to majka? Ding, ding, ding, ding.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w S-Rock. To był dobry rok w

0: Mundialeiro. Pamiętacie reprezentację Polski walczącą w 2002 roku w Korei Południowej z gospodarzami Portugalią i USA? Nasz wielki powrót po latach na imprezę tej rangi okazał się wielkim niewypałem. A zapowiedź była taka, że jedziemy po medal. Była też książka Jerzego Engela, która leży gdzieś tam u mnie zakurzona na półce. Futbol na tak. Ona wyszła przed wylotem kadry na mistrzostwa. Piękna historia. Jornaleiros z Propagandeiros. Cudowna rzecz na pamiątkę od pudelsów. Pomyślałem sobie, że skoro za chwilę znowu mundial, tym razem niestety lub stety bez nas, to dziś zagram w audycji piosenki piłkarskie. I Jaro Sobierajewicz, dobry wieczór. Chyba żadna inna reprezentacja na świecie nie doczekała się takiej liczby piosenek jak Anglia. Najsłynniejszą jest chyba ta, w której pada ten zwrot Football is coming home. Wszystko dlatego, że powstawała na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 96 roku, które odbywały się w Anglii. Miała być zapamiętana jako ścieżka dźwiękowa do marszu po złoto, no ale Anglia, jak pamiętacie, odpadła w półfinale po przestrzelonym karnym Garetha Southgate'a. Złota nie było, ale została piosenka śpiewana przez fanów do dzisiaj. Lightning Seeds, Three Lions.
1: We're not creative enough, and we're not positive enough.
2: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
3: We'll go on getting back.

New Order i World in Motion. Mówią, że spośród hymnów angielskiej drużyny na Mistrzostwa Świata najciekawszą jest właśnie ta, przygotowana przez ten zespół, nie z Londynu, a z Manchesteru. Sami Anglicy do dziś uznają ją za najlepszy w historii utwór nagrany na mundial. To był rok 1990. Wyspiarze jechali na mundial do Włoch, mieli super strzelca Garego Linekera, Petera Shiltona na bramce, bajecznego technika Chrisa Waddla i młodziutkiego, nieobliczalnego Paula Gascoigna. No i był tam także świetny skrzydłowy John Barnes. I to on w piosence New Order wykonał ten mówiony fragment. A jeżeli chodzi o inne zespoły, no to na przykład Niemcy też mogą się czymś pochwalić. Oficjalnie Mistrzostwa Świata w Niemczech w 2006 roku firmowała piosenka gwiazdora o nazwisku Herbert Grönemeyer, śpiewana zresztą do spółki z połową jakiegoś duetu, którego

0: Nazwy teraz już nie pamiętam. Natomiast ta pełna patosu, podkręcona afrykańskimi rytmami, była irytująco przekombinowana, jeśli chodzi o piosenkę. Gdzieś na drugim biegunie znalazł się taki bardzo żywiołowy numer monachijskiej indie-rockowej kapeli o nazwie Sportfreude Stealer. Utwór pochodził z wydanego parę tygodni wcześniej koncept albumu You Have to Win Zweikampf, którego tematem przewodnim była piłka nożna. No i chyba nie trzeba dodawać, którą z tych piosenek niemieccy kibice uznali za swój własny hymn mistrzostw.
1: Eins und zwei und drei und vier.

Zaprešić Boys. Zaprešić to taka miejscowość, która leży niedaleko stolicy kraju, Zagrzebia. Członkami zespołu Zaprešić Boys byli oczywiście ci, którzy piłką się mocno interesowali, a z racji tego sąsiedztwa byli fanami Dinama Zagrzeb. Ale w tym roku 2018 nagrali piosenkę, która miała nieść cały zespół chorwacki. Igraj moja Chrwacka. Bardzo popularna piosenka, która powstała właśnie przy okazji Mistrzostw Świata, które odbywały się wtedy w Rosji, a na których to mistrzostwach reprezentacja Chorwacji zdobyła wicemistrzostwo świata. W dzisiejszej piłkarskiej godzinie czas na piosenki niemundialowe. Teraz bohater będzie jeden, ale za to jaki? Mówią, że to największy piłkarz w historii. Czy tak było? Nie mnie oceniać. Diego Armando Maradona, Santa Maradona, Larchuma Football Club, jeden z najbardziej kultowych utworów nagrany najpierw przez zespół Mano Negra, a potem śpiewany częściej zdecydowanie już solo przez Manu Chao. Rok 1994.

Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.

Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.

0: 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Reklama.
9: To był dobry rok.
10: To był dobry rok.

Misha Sabian i Fire. Przez wiele lat hymn Premier League. My też mieliśmy taką piosenkę, która była hymnem naszej ligi. Wiele, wiele lat temu, gdy Polska Liga, zwana Ekstraklasą, występowała jeszcze pod szyldem Orange, doskonałą piosenkę dla tych rozgrywek napisał Artur Rojek. Pan z Mysłowic, który dziś już jest solowym artystą, zaprosił do wykonania numeru o tytule Prosta Rzecz. Kaśkę Nosowską i Grabasza. No i jego piosenka rzeczywiście była przegodna. Godna największych nazwisk polskiej muzyki, które brały w jej nagraniu udział, a panu Arturowi udało się uchwycić ten klimat, który tak dobrze wychodzi Anglikom w ich piłkarskich piosenkach.

to Genesis, Match of the Day. I to była nazwa sobotniego programu sportowego stacji BBC. No i Genesis postanowili także zrobić swoją piłkarską piosenkę. Zresztą zrobili nawet do tego teledysk, który kręcony był na stadionie Loftus Road, należącym do londyńskiego klubu piłkarskiego Queen's Park Rangers. Kompozycja powstawała podczas sesji nagraniowej

specjalnie przedstawiać nie trzeba. No bo jeśli jakiś utwór jest śpiewany równo przez kibiców trzech klubów, i to wielkich, takich jak Liverpool, Celtic czy Borussia, no to trzeba wiedzieć, że coś jest na rzeczy. You'll never walk alone.

Cockney Rejects z punkową wersją piosenki, która ma swój początek jako historia w latach 30. poprzedniego, czyli XX wieku. Szkoleniowcem West Hamu był niejaki Charlie Pintner. Anglik zorganizował pewnego dnia otwarty trening, na który zaprosił młodych chłopców, którzy chcieli spróbować swoich sił w piłce nożnej. Jeden z nich miał zwrócić uwagę trenera, nie tyle przez wzgląd na swoje umiejętności, co wygląd. Trener miał go zaczepić i powiedzieć, że wygląda jak Bubbles. W niedługim czasie ten chłopak, którym był Billy Murray, trafił do zespołu juniorów, no i tak się zaczęło. I tu trzeba wyjaśnić, bo Anglicy to od razu wiedzą. Bubbles to dziecko z obrazu Sir Johna Millaisa, które to zdjęcie czy też obraz był wykorzystywany później do reklam mydła. I tak od słowa do słowa, od intonacji I'm forever blowing bubbles do wystrzeliwania w górę setek mydlanych baniek, kawałek stał się najważniejszą piosenką na stadionie West Ham United. A teraz najważniejsza piosenka w niebieskiej czy też błękitnej części Manchesteru. Blue Moon, hymn kibiców Citizens, śpiewany przez fanów przed każdym domowym meczem na Etihad Stadium. Utwór napisany pierwotnie w roku 1934 został kilkanaście lat temu nagrany także przez wielkiego fana tego zespołu, Liama Gallaghera i jego BDI.

kiedy zapowiadałem, że dziś wieczorem będą piosenki piłkarskie, to niektórzy się zastanawiali, czy pan Jaro, człowiek z Poznania, zagra kawałek Niemena, Sen o Warszawie. Oczywiście, że

Kiedy zapowiadałem, że dziś wieczorem będą piosenki piłkarskie, to niektórzy się zastanawiali, czy pan Jaro, człowiek z Poznania, zagra kawałek Niemena, Sen o Warszawie. Oczywiście, że

rację. Numer, który powstał z okazji wtedy 95. urodzin Kolejorza. I za każdym razem, kiedy go słucham, mam ciary na plecach. Nie idziesz sam. Do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Wracamy!
2: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
3: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
2: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę.

0: ekstra. Dwa najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Nazywam Aleksandra Galant, no i oczywiście bardzo się cieszę na tę wspólną godzinę, która, jak mam nadzieję, jest przed nami. Wydaje mi się, że byłabym nudna, gdybym znów zaproponowała Wam wstęp, w którym odniosłabym się o tych zatrważających danych dotyczących zapaści demograficznej. Od dawna mówimy o tym, że jest tylko gorzej, gorzej i gorzej. Każdy rok jest najgorszy od czasów II wojny światowej. Nie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Czasami skupiając się na tym, że dzieci w Polsce jest, brzydko mówiąc, za mało w kontekście czy gospodarki, czy w ogóle społeczeństwa, to myślę, że warto zastanowić się nad tym, czy dzieci, które żyją w Polsce, mają odpowiednią opiekę, czy mają takie warunki życia, które dają im tak zwany dobry start, które są otoczone miłością, a może tak bazowo po prostu, które mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Piramida Maslowa oczywiście, ale chyba wszyscy wiemy, że moment jakiejś takiej życiowej niepewności to jest moment, kiedy no wszystko po prostu idzie trochę pod górę, tak to mówię bardzo, bardzo ogólnie, bardzo upraszczając. No i nie mam tutaj dobrych wiadomości, dlatego że tak jak mamy 20 tysięcy mniej urodzeń rok do roku w porównaniu do roku zeszłego, to niestety mamy też 17% więcej niż w roku poprzednim opuszczeń noworodków. Aż 859 maluchów nie zostało przez swoich rodziców przyjętych, odebranych ze szpitala, czy też no, przyjętych do swoich rodzin. To jest tylko część tych danych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo z drugiej strony jedno na 100 dzieci w Polsce wychowuje się w pieczy zastępczej. Wydaje mi się, że piecza zastępcza brzmi dla nas trochę bardziej obco niż rodzina zastępcza. Być może za sprawą serialu, nie chcę tutaj przesądzać, ale myślę, że to też będzie dobry moment, żeby porozmawiać o rodzicielstwie w ogóle, o zapewnianiu dzieciom opieki, też zastanowieniu się nad tym, co się dzieje, kiedy tej opieki, tej bliskości, miłości brakuje. I o tym wszystkim będę rozmawiała z Aleksandrą Sikorską, psycholożką w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przywołałam różne dane, informacje, które Państwo jako Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zebrali razem z Fundacją Gajusz, bo w tej najnowszej odsłonie Waszych działań mówicie jednym głosem o sytuacji dzieci, również tych najmłodszych w Polsce. 1 na 300 noworodków jest opuszczony przez rodziców. Co to nam mówi o rzeczywistości, w której żyjemy?
1: No myślę sobie, że to chyba nie jest dobry czas dla dzieci tutaj teraz w Polsce. Tak jak ja obserwuję pieczę zastępczą właśnie, to o ile, tak jak też pani wspomniała, ta liczba urodzeń spada, to liczba dzieci w pieczy zastępczej rośnie. Rośnie rok do roku. Pomiędzy 2024 a 2025 wzrosła o kolejne 1000 dzieci. To już jest prawie 78 tysięcy dzieci, które się nie wychowują w swoich biologicznych rodzinach. Więc no to jest dla mnie taka smutna i przejmująca liczba, no bo za tą liczbą stoi tyle właśnie dzieciaków.
0: Cieszę się, że pani o tym powiedziała. Ja też dzisiaj staram się przekierować swoje myślenie, że te liczby są tylko wyrazem, czy

0: 2024, a 2025 wzrosła o kolejne 1000 dzieci. To już jest prawie 78 tysięcy dzieci, które się nie wychowują w swoich biologicznych rodzinach. Więc no to jest dla mnie taka smutna i przejmująca liczba, no bo za tą liczbą stoi tyle właśnie dzieciaków.
1: Cieszę się, że pani o tym powiedziała. Ja też dzisiaj staram się przekierować swoje myślenie, że te liczby są tylko wyrazem, czy

0: widziała 78 tysięcy, czyli zaokrąglimy sobie to do 800. Zdaje się, że w Polsce rocznie rodzi się mniej niż 300 tysięcy dzieci, więc to jest bardzo duży procent.
1: To jest bardzo duży procent, rzeczywiście. Pewnie częściowo wynika to z tego, że no jesteśmy już jako Polacy trochę bardziej wrażliwi na przemoc wobec dzieci i te zgłoszenia, że dzieciom się dzieje krzywda, są trochę częstsze. W związku z tym jest wyłapywanych więcej dzieci, które no właśnie w tej swojej rodzinie biologicznej nie mogą być bezpieczne, którym się tam dzieje krzywda. No i stąd ta liczba cały czas rośnie.
0: Kiedy czytałam materiały prasowe od państwa, zadałam sobie pytanie, być może trochę naiwne, być może takie, na które nie można oczekiwać odpowiedzi wyczerpującej, ale które jest punktem wyjścia do jakichś takich rozważań. To myśmy się popsuli jako ludzie, czy tutaj ten system zawodzi, że tak dużo dzieci potrzebuje pomocy poza swoją rodziną?
1: Tak będzie, że dużo dzieci będzie potrzebowało tej pomocy poza rodziną, część z nich czasowo, bo to jest tak, że do niektórych rodzin te dzieci będą mogły wrócić, jeżeli będzie właściwa wykonywana praca z tymi rodzinami i w odpowiednim momencie, nie? Więc ta skala powrotów, ona jest bardzo nieduża, ale jakaś jest i tutaj można by ją było, myślę, zwiększyć, kładąc taki nacisk na profilaktykę. Z drugiej strony, jeżeli to nie jest możliwe, to jest jeszcze ta droga adopcyjna. Ta droga adopcyjna też trochę marnie wygląda. Ja nie umiem z pamięci tych liczb przywołać, ale ta liczba adopcji jednak też spada niestety. No, myślę sobie, że po prostu tak będzie, że część dzieci w tej opiece zastępczej się będzie znajdować. Myślę sobie, że to, co się dzieje teraz, to jest skutek z jednej strony takiej potrzeby deinstytucjonalizacji, czyli zmniejszenia i stopniowo wygaszania tych wszystkich placówek, w których dzieci się wychowują, a z drugiej strony po prostu niestety niewystarczającej liczby rodzin czy osób, które są gotowe przyjąć dzieci do opieki zastępczej właśnie.
0: Wspomniała pani przed momentem, że liczba adopcji maleje. Rozmowę zaczęłyśmy od tego, że dzieci są porzucane przez swoich rodziców, że są rodziny, którym te dzieci są odbierane dla ich własnego bezpieczeństwa. Tych rodzin zastępczych czy osób podejmujących rolę rodziców zastępczych też brakuje. To jest jakiś mój wniosek, ale jestem gotowa na to, żeby go skorygować, że nie jesteśmy, mówię my, bo ja czuję się częścią tego społeczeństwa, o którym rozmawiamy. Czy to oznacza, że my nie jesteśmy gotowi do podejmowania roli rodziców, albo być może mamy o niej trochę inne wyobrażenie niż ona jest w rzeczywistości?
1: Myślę sobie, że te wymagania odnośnie tego, jakie zadania ten rodzic powinien pełnić, one bardzo wzrosły. I taka świadomość, że właśnie no, gdzieś niewłaściwym zachowaniem mogę dziecku zaszkodzić, nie? Więc pewnie część osób nie podejmuje takiej decyzji, żeby zostać rodzicami z tego powodu. Jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze, to myślę sobie, że jest też większa świadomość tego, że nie będzie tak łatwo z dzieckiem przyjętym do rodziny, jak z dzieckiem biologicznym. Te przeżycia dziecka jakoś mogą wpływać na jego funkcjonowanie, na jego zachowanie, że taka rodzina będzie potrzebowała wsparcia, a ludzie też martwią się i boją się, czy takie wsparcie specjalistyczne w ogóle dostaną. To, co ja na przykład obserwuję, to no, choćby rodzinne domy dziecka. W rodzinnych domach dziecka w co najmniej połowie z nich jest 8 i więcej dzieci. Więc jeśli ktoś taki rodzinny dom dziecka zna, to pewnie obserwuje i podziwia, ale myślę sobie, że nie jest skłonny rzucać się w wir tutaj przygotowań, żeby kolejne stworzyć, no bo podjęcie się opieki nad 8 czy więcej dzieci, to myślę sobie, że brzmi tak dość przerażająco. Dosyć mało jest takiej promocji czy mówienia o tym, że taką rodziną zastępczą można być na przykład dla jednego dziecka. I myślę sobie, że to jest dużo bardziej dostępne i gdyby było więcej informacji o tym, że mogę być rodziną zastępczą dla jednego dziecka, mogę też jednocześnie pracować i przyjąć to jedno dziecko do naszej rodziny, jedno, dwoje, to być może ta gotowość by była większa. Ale najczęściej czy częściej widzi się takie rodziny pogotowiane albo rodzinne domy dziecka, w których tych dzieci wątpliwości jest sporo i myślę sobie, że może być dużo tutaj obaw przed podjęciem się takiej odpowiedzialności w ogóle.
0: To prawda, zdaje się, że także rośnie wiek, w którym pary, ale chyba przede wszystkim statystyka dotyczy kobiet, bo to chyba we współpracy ze szpitalami można jakoś zbierać, rośnie wiek, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko. To znaczy, że potrzeba większej dojrzałości, czy też większego skupienia się na innych życiowych zadaniach, zanim założy się rodzinę, no także się w ludziach pojawia.
1: To

0: że w ogóle kobiety o tym myślą w ten sposób, że to nie jest jakby jedyna rola, czy jakaś wyłączna rola, jaką ja mogę, czy powinnam pełnić, rola matki, tylko to jest jedna z ról, które mogę przyjąć, no to stwarza gdzieś taką możliwość zdecydowania, no i świadomego wybrania albo niewybrania tego rodzicielstwa. No myślę sobie, że to jest dobrze, nie? Bo też nie jest pewnie zadaniem każdego, żeby być rodzicem.
1: To akurat wydaje mi się bardzo dobry kierunek, że mówi się o tym coraz głośniej, że nie jest niczyim obowiązkiem mieć, wychowywać, urodzić dziecko. Wydaje mi się, że to też w takiej debacie publicznej wielu osobom było potrzebne, żeby to nie było tylko wewnętrzne przekonanie, tylko żeby gdzieś te zostały społecznie poparte. Taki wątek, który dla mnie jest jednym z trudniejszych, które państwo poruszają, o ile na takiej płaszczyźnie systemowej rozumiem, że tak się dzieje, natomiast wewnętrznie przyjmuje mi się to bardzo trudno. Mianowicie chodzi mi o dzieci, którym tej rodziny się nie szuka. Nie mówię to absolutnie o organizacjach pozarządowych, o stowarzyszeniach. Mówię tutaj o ten tak zwany system, czyli opiekę państwową, że ile 1,5 tysiąca dzieci choruje, przebywa w jakichś ośrodkach leczniczych i one nie są w trakcie poszukiwań. To nie jest tak, że one czekają na nowy dom. One po prostu no, są tam i tam będą.
0: Tak, to jest duży problem, bo te dzieci właściwie nie są w ogóle w systemie opieki zastępczej. Te dzieci są w tych zakładach opiekuńczo-leczniczych albo w domach pomocy społecznej i przez to, że one nie są w opiece zastępczej, to właściwie są niewidziane. I o ile w opiece zastępczej, nawet jeśli dziecko jest w instytucji, w tym domu dziecka, to jest taki obowiązek, żeby jeżeli ureguluje mu się sytuacja prawna, zgłosić je do ośrodka adopcyjnego i takie adopcje też się odbywają, no to te dzieciaki po prostu tak trwają i to jest bardzo smutne. No, szykuje się reforma ustawy o pomocy społecznej i jest już tam wyraźny taki komunikat, żeby dzieci kolejne nie były już umieszczane, zwłaszcza w DPS-ach, które powinny być taką formą dla osób dorosłych.
1: To jest taki obszar, który jeżeli nie dotyczy nas bezpośrednio, to raczej nie śledzimy na bieżąco tego, co się dzieje. Pamiętam, że kilka lat temu przez Polskę przetoczyła się dosyć spora dyskusja dotycząca domów dziecka, bo zdaje się, że to już nie są takie ogromne placówki, to już nie są te historie, które znamy przede wszystkim z kultury, to znaczy filmy, seriale, książki bardzo lubiły przedstawiać, robię cudzysłów, sierocińce, jako te takie potężne budynki, po których no, właściwie setki, dziesiątki dzieci biegają, to już też tak nie wygląda.
0: Na szczęście już tak nie wygląda. Deinstytucjonalizacja miała taki etap, kiedy te placówki były zmniejszane i teraz taki typowy dom dziecka może mieć do 14 wychowanków, a średnio ma około 13 dzieci, więc myślę sobie, że tutaj no jest to dla dzieci bardziej komfortowe, natomiast nadal nie jest to rodzina, do której te dzieciaki mają prawo.
1: I myślę, że te słowa są bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, o czym chciałabym rozmawiać z panią w drugiej części naszej rozmowy, która już za moment rozpocznie się na antenie Eski Rock. Dzisiaj waszym i moim gościem jest Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, natomiast myślę, że na razie nakreśliłyśmy sytuację taką zastaną w tym momencie. Dwie kolejne części poświęcimy, żeby przyjrzeć się, jak tę sytuację można zmienić i być może jak wielu i wiele z nas mogłoby się do tego przyczynić. Zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, z drogowskazami, no i słyszymy się na antenie już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami dzisiaj po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, tak naprawdę o tym, czy dzieci, których tak często mówimy, że brakuje w naszym kraju, mają rodziny i mają domy. Język angielski bardzo ładnie rozróżnia house od home. House jako po prostu cztery ściany z dachem i drzwiami, a home to jako ten świat, w którym się wychowujemy, ta bezpieczna przystań. Nasz język tutaj trochę nie pomaga, ale czy postawiłaby pani, jeżeli rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, znak równości między domem a rodziną?
2: Między domem a rodziną, no właśnie. No nie każdy dom jest bezpieczny i nie w każdym domu jest rodzinnie, tak sobie myślę. Nie każde dziecko niestety doświadcza tej takiej najbliższej relacji, a to jest coś, co jest dla dziecka najważniejsze, właściwie od tych najmłodszych lat. Ta jedna albo więcej osób najbliższych, które po prostu zawsze są, nie? I które są zawsze, i które są bardzo takie akceptujące, i które są przewidywalne. No, sporo dzieciaków niestety nie ma takich doświadczeń.
1: Pewnie mogłybyśmy się powoływać na różne teorie psychologiczne na czele z teorią przywiązania, ale może też warto o tym powiedzieć, wspomnieć, w jaki sposób to bezpieczeństwo, bliskość, to o czym pani przed momentem powiedziała, wpływa na dzieci, to znaczy jak kiełkuje poczucie bezpieczeństwa i bliskości, jacy rośniemy, kiedy mamy to zapewnione.
2: To jest właściwie fantastyczna wiedza i myślę sobie, że warto o tym wspomnieć. Taka więź, ta pierwsza więź nas buduje i kształtuje i ona się staje matrycą dla wszystkich kolejnych relacji, które się będą w naszym życiu wydarzały. I ta więź trochę pokazuje dziecku, jacy są dorośli i jaki jest świat wokół niego. Dziecko właściwie, no, ta komunikacja

0: A jaka z jego strony płynie, to jest ciągle potrzeba, potrzeba, potrzeba, znowu czegoś potrzebuję, jest mi źle, a ty musisz coś z tym zrobić. No i taki dorosły, który jest na to dziecko otwarty, będzie w stanie te potrzeby zaspokajać i będzie budować taki obraz, nie? Że dorośli są dobrzy, są przewidywalni, ten świat jest dobry, jest bezpieczny, więc warto zaufać, warto te swoje potrzeby w ogóle wyrażać, a ja jestem też wartościową osobą. Jeżeli wyrażam jakąś potrzebę, to ktoś dba o to, żeby tę potrzebę zaspokoić. Myślę sobie, że to jest no, ogromne, coś wyjątkowego, jeżeli ktoś w takim bezpiecznym przywiązaniu jest w stanie się wychowywać. To jest wielki zasób.
1: Mówiła pani przed momentem o relacjach, ale też o takim spojrzeniu na siebie, to znaczy to jest chyba kwestia i samooceny, wymagań, które się przed samymi sobą stawia, własnego obrazu, który staje się chyba odbiciem tej bezpiecznej relacji.
0: Przeglądamy się trochę w oczach tego opiekuna pierwszego, nie? I to, co on mówi, komunikuje do nas, to się staje naszą tożsamością.
1: Trochę zadałam to pytanie po to, żeby podkreślić to, jak ta relacja jest bliska, bo nie chcę być niesprawiedliwa. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu opiekunów, którzy są pełni i dobrych uczuć, i pełni wspaniałych intencji, pełni pasji i oddania temu, co robią. Natomiast w tym kontekście różne placówki instytucjonalne, o których mówiłyśmy, no chociażby na czele z tymi DPS-ami, jednak tej roli rodziny i rodzica, no nawet z takich powodów zupełnie przyziemnych nie mogą pełnić.
0: Nie da się tego zrobić. To znaczy, to mogą być fantastyczne osoby i one mogą być ważnymi osobami w życiu dziecka. Jeśli no, żadne inne i bliższe się nie pojawią, no to one go po prostu ukształtują. Ale to nie będzie ta najbliższa rodzina, bo to nie będzie osoba, koło której to dziecko zaśnie wieczorem. Często to będzie tak, że jak się obudzi, to już będzie kto inny, nie? I nawet to, jak to będzie też w porządku i dobry opiekun, to on będzie inny. On będzie miał inne pomysły na to, jak ten poranek rozpocząć, zupełnie inne niż ten wychowawca, który był wczoraj, nie? I gdzieś tam jest to wszystko trochę dla dziecka nieprzewidywalne. Właściwie nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Kto to dzisiaj będzie na dyżurze? Jakie ma podejście? Jakie ma pomysły? Nie? Myślę sobie, że to jest takie bardzo dezorientujące, jeżeli chodzi o dziecko. A jeśli jest tak, że jest tam jakaś taka najbliższa osoba, której dziecko ufa, no to niestety może się okazać, że ona ma dyżur dopiero za 2 dni, a ja bym chciał porozmawiać teraz i tutaj i w tej chwili, a nie wiadomo, nie, czy mogę do niej zadzwonić, no bo jednak ona też ma swoją rodzinę.
1: Myślę, że kiedy mówiła pani o tych zupełnie prozaicznych rzeczach, jak to, jak zaczyna się dzień, jak przebiega poranek, jaka dzisiaj będzie rutyna, może zwrócić uwagę na to, jak te drobne rzeczy, które codziennie robimy, łatwo jest unieważnić, uznać, że to są tylko drobiazgi, duperele, że przecież co w tym takiego jest. Tymczasem okazuje się, że nawet ta rutyna, chociaż chyba każdy rodzic, zwłaszcza małego dziecka, wie, że rutyna jest największym skarbem, ale jak ten zestaw drobnych czynności, które codziennie podejmujemy, może budować czyjeś poczucie bezpieczeństwa.
0: Mózg tego małego dziecka, on się tak właśnie kształtuje, nie? To są te proste, powtarzalne doświadczenia, nie? Codziennie jak zawołam, to mama przyjdzie, codziennie posiłek wygląda tak i tak, nie? Dostaję coś, co lubię, albo marudzę, kiedy czegoś nie lubię, ale mama aż tak bardzo znowu się nie złości na to, nie? I to, myślę sobie, jest coś, co po prostu pozwala nam się prawidłowo rozwijać, nie? To, że ten świat nie jest jakiś taki bardzo zaskakujący, przynajmniej na początku, tylko jest w miarę przewidywalny i jakoś można go się nauczyć.
1: Rozmawiamy o maluszkach. Wspomniałam o teorii przywiązania, siłą rzeczy ona tych najmniejszych dzieci dotyczy, ale problem, którym się dzisiaj zajmujemy, dotyczy także, chciałam powiedzieć, starszaków, no ale też nawet nastolatków.
0: Tak.
1: Tak jak w przypadku tych najmniejszych dzieci mówiła pani o kształtowaniu się pewnych czy bazowych cech, czy bazowych przyzwyczajeń, oczekiwań i potrzeb, jak na te większe dzieci, również nastolatków, może wpłynąć dobry, bezpieczny rodzic czy opiekun?
0: No myślę sobie, że to jest też taki moment, kiedy warto, żeby dziecko, no jeżeli nie może się w tej swojej rodzinie wychowywać, żeby trafiło nadal do rodziny i żeby miało tę osobę, której można właśnie powierzyć te swoje trudności. Ta rola rodzica się zmienia z biegiem lat i on może już się sam sobie nie wydawać aż tak ważny dla dziecka, natomiast dla dziecka on jest bardzo ważny i to zdanie tego rodzica też jest bardzo ważne i to, że ten rodzic jest tam i jest też dostępny niezależnie od tego, co tam ten nastolatek też nawywija, nie? Więc ta dostępność, to bezpieczeństwo,

0: łatwo ta możliwość jeszcze sprawdzenia, co ten rodzic sądzi. Czasami taki sparring partner, trochę do pokłócenia się i sprawdzenia, czy nadal mnie akceptuje, jak ja myślę inaczej, nie? Czy też trochę do tego, żeby ta tożsamość się budowała trochę w kontrze, nie? Nie, nie jestem taki, nie? Jestem trochę inny jak moja mama czy mój tata.
1: No tak, to jest w ogóle trudny moment pewnie dla obu stron. Rozmawiamy też wokół tego, że w wielu rodzinach w pewnym momencie pojawia się jakiś kryzys. Aleksandra Granada, która jest dyrektorką Krajową Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, pozwolę sobie zacytować, powiedziała, że system nie zatrzymuje kryzysów, tylko przyjmuje ich konsekwencje. No i właśnie te konsekwencje dzieci ze sobą niosą i wyobrażam sobie, że rodzic zastępczy, czy ta osoba, która przejmuje rolę rodzica, ma też jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, to znaczy odbudowania zaufania, umocnienia czy przywrócenia wiary w to, że dom może być miejscem bezpiecznym, że rodzic, opiekun może być osobą godną zaufania, wartą bliskości.
0: Właściwie im starsze jest dziecko, tym więcej tych trudnych doświadczeń, takich przekonujących je po raz kolejny, że jednak na dorosłego nie można liczyć, to tym więcej tych doświadczeń się pojawia. Zadanie przed rodzicem zastępczym czy adopcyjnym jest troszkę większe, ale to nadal jest możliwe. Dzieci też bardzo potrzebują więzi i tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
1: Mówimy dużo o rodzinach zastępczych, o pieczy zastępczej. To temat, którym wydaje mi się tak flagowo zajmuje się Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, to jest piecza zastępcza. I zastanawiam się, czy słowem wstępu do kolejnej finałowej odsłony naszego spotkania mogłaby pani wyjaśnić, czym ta piecza zastępcza jest?
0: Piecza zastępcza to jest... Możemy mieć taki moment kryzysu w rodzinie i decyzję sądu o tym, że no już w tym momencie nie jest bezpieczne dla dziecka przebywanie w tej rodzinie. Być może była jakaś praca wykonywana z tą rodziną w systemie w Polsce, na przykład asystent rodziny czy pomoc społeczna z taką rodziną mogła pracować wcześniej, natomiast ta praca się kończy niepowodzeniem. I wtedy rodzice najczęściej mają ograniczane prawa rodzicielskie. I to jest taki moment, kiedy dziecko powinno być zabezpieczone w tej tak zwanej pieczy zastępczej, co najmniej do czasu, aż ta sytuacja prawna dziecka się wyklaruje. I tutaj te rozwiązania dla dziecka to może być powrót do rodziny biologicznej, gdzie ustała ta przyczyna umieszczenia w pieczy, albo wychowywanie się dalej pod opieką rodziny, bądź ewentualnie placówki, albo adopcja, czyli przysposobienie na stałe dziecka. Piecza zastępcza może funkcjonować zarówno jako właśnie placówki, takie placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, ale też w większości w Polsce to są rodziny. I najczęściej to są po prostu rodziny biologiczne dziadków, tych dzieci albo rodzeństwo. To są osoby, które najczęściej dla tych dzieci się stają taką zastępczą rodziną. W drugiej kolejności to mogą być takie osoby, które no, są gotowe do tego, żeby przyjąć dzieci pod opiekę, ale jednocześnie też wykonują swoją pracę zawodową i to są takie osoby, które tworzą dla dzieci taką pieczę niezawodową. A są też osoby, które się decydują na to, żeby być z dzieckiem dłużej i żeby to było takie życiowe zadanie i też taki zawód. I to są osoby, które mogą zostać dla dzieci zawodowymi rodzinami zastępczymi albo rodzinnymi domami dziecka.
1: Cieszę się, że używała pani tej formuły, że są osoby, które mogą zostać takimi rodzinami czy rodzicami zastępczymi, czy stworzyć, czy pieczę zastępczą, czy rodzinę zastępczą. No bo to wszystko jest osiągalne. To wszystko można zrobić, jeżeli są wśród was osoby, które zastanawiają się, jak to zrobić. Czy każdy może, ma szansę stać się rodzicem czy opiekunem zastępczym? Jakie warunki należy spełnić? No to ja mam taką nadzieję, że trzecia część naszego dzisiejszego spotkania

liczą, no bo to wszystko jest osiągalne, to wszystko można zrobić, jeżeli są wśród was osoby, które zastanawiają się, jak to zrobić, czy każdy może, ma szansę stać się rodzicem czy opiekunem zastępczym, jakie warunki należy spełnić, no to ja mam taką nadzieję, że trzecia część naszego dzisiejszego spotkania

0: Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, która jest dzisiaj waszym i moim gościem. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Przed nami finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Trzecia część audycji rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a obok mnie Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Taką trochę sinusoidę robimy w tej rozmowie, bo zaczęłyśmy od bardzo przytłaczających informacji na temat sytuacji dzieci w Polsce, jeżeli chodzi o opiekę, jeżeli chodzi o domy rodziców i dostępność tych osób najbliższych. W drugiej części spróbowałyśmy przybliżyć to, jak ważny, bezpieczny dom jest dla dziecka i ten bezpieczny rodzic, czy bezpieczna osoba dorosła. No a teraz wydaje mi się, że zupełnie naturalnym będzie pytanie, jak takim rodzicem zastępczym można się stać. Wyobrażam sobie, że ról, które możemy pełnić, jest dużo. Mówiła pani przed momentem, czy o zawodowych rodzinach zastępczych, czy osobach, które normalnie wykonują swoje obowiązki zawodowe, ale mimo wszystko decydują się takim dzieciom potrzebującym pomocy udzielić. W jaki sposób najlepiej odpowiedzieć sobie na pytanie, co się może, co się chce i co się potrafi?
2: Myślę sobie, że to nie jest taka decyzja, którą się podejmuje w ciągu dnia. Tak jak my rozmawiamy z naszymi rodzicami SOS tam w wioskach dziecięcych, to się okazuje, że są osoby, które się nosiły z tym pomysłem za 2 lata, zanim w ogóle do nas na przykład zadzwoniły czy napisały. Więc myślę sobie, że taka własna refleksja i zastanowienie się, czy mógłbym, chciałbym taką rolę podjąć, też jest ważna, ale zachęcam, żeby aż 2 lata tutaj nie czekać, tylko spróbować podjąć jakieś takie kroki w celu sprawdzenia, jak ten mój pomysł by się miał do rzeczywistości. Jeśli to jest osoba, która jest w związku, to warto, żeby ta druga połówka miała podobne zdanie albo też podobną ciekawość, bo pewnie wtedy łatwiej. Na pewno warto się zastanowić, kto mógłby nas wesprzeć w tej roli z takich osób najbliższych, przyjaciół czy rodziny, kto mógłby stać po naszej stronie. I to są chyba takie pierwsze kroki. Jeśli ktoś ma dzieci, to też powinien przemyśleć to, na ile to jest dla nich dobry moment do jakiejś takiej zmiany, jak one się adaptują w różnych sytuacjach i co w ogóle.

0: ogóle dla tej rodziny by mogło być możliwe. Natomiast jeśli ktoś chciałby podjąć próbę i się dowiedzieć, to w pierwszej kolejności trzeba zrobić tak zwaną kwalifikację. Kwalifikacja to jest ta część formalna.
1: Uśmiechnęłam się, bo to już słowo procedury tu zawisło na
0: tak,
1: nami.
0: Ale nie jest aż taka znowu przerażająca. Ona dotyczy wszystkich rodziców zastępczych i dotyczy też rodziców SOS, których my akurat tutaj w strukturach SOS mamy. Należy się udać do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie albo miejskiego ośrodka pomocy rodzinie i się dowiedzieć, jak to by było, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że ktoś się zastanawia, myśli sobie o tym, że może mógłby przyjąć dziecko do domu albo stworzyć jakąś tam inną formę. Na początku jest taka kwalifikacja.

0: czy ona naprawdę jest gotowa, jest chętna, żeby pomóc dziecku. Jeśli ktoś będzie to robił też u siebie w domu, to też ktoś przyjdzie i zobaczy, jakie są warunki w tym domu, jak to wygląda. Potem się należy zapisać na szkolenie. I szkolenie jest fantastyczne, niezależnie od tego, jakie właściwie się potem podejmie decyzje, bo to jest takie szkolenie, które się pozwala trochę się przyjrzeć sobie jako dziecku, trochę wejść w buty tego dziecka przyjętego, trochę się przyjrzeć takim swoim kompetencjom, trochę je porozwijać, na pewno wzbogacić wiedzę dotyczącą dzieci, rozwoju dzieci, takiego prawidłowego, trudności, jakie się mogą pojawić, sposobów, w jaki dobrze się takim dzieckiem zajmować, opiekować. A potem czas już jest na taką decyzję. W międzyczasie zawsze kandydaci robią praktyki, więc pojawiają się w jakiejś rodzinie czy rodzinnym domu dziecka i też obserwują, sprawdzają, jak to wygląda. U nas w wioskach dziecięcych ten etap rekrutacji jest podobny. My też kandydatów poznajemy, też potrzebujemy przeprowadzić badania psychologiczne, ale też szybko zapraszamy ich do wioski dziecięcej po to, żeby zobaczyli, jak to jest u nas, jak wyglądają rodziny SOS, które akurat opiekują się zwykle czwórką, piątką dzieci, jak wygląda to wsparcie, cały ten system wsparcia, jaki dzieci i rodzice otrzymują, jakby im się tam w takiej wiosce SOS mieszkało. I jeżeli chodzi o nas, to ten etap takich praktyk, stażu jest trochę dłuższy, jest dwumiesięczny, więc można się tak na dobre przymierzyć do tej roli.
1: Mnóstwo wątków, które chciałabym rozwinąć. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to bardzo mocne skojarzenie, ale myślę, że warto je rozróżnić z tym, o czym pani mówiła. Skojarzenie z procedurą adopcyjną. Ja nie przechodziłam takiej procedury, ale mam wrażenie, że z różnych źródeł usłyszałam, to już nawet trochę obrosło legendą, że to jest taki proces bardzo restrykcyjny, bardzo skomplikowany, długotrwały, żmudny, można powiedzieć, z zupełnie zrozumiałych oczywiście powodów. Czy ta procedura, czy ten proces, o którym pani opowiadała, też należy się nastawić, że on będzie tak intensywny, tak długotrwały, tak w pewnych momentach wyczerpujący?
0: On jest kilkuetapowy, ale myślę sobie, że nie jest tak wymagający, jak ta procedura adopcyjna i tak jak też nasi kandydaci na rodziców SOS, którzy jednak trochę są w takim podwójnym procesie, bo z jednej strony kwalifikacje formalne, które uzyskują, a z drugiej strony ta nasza rekrutacja w SOS wioskach dziecięcych, to oni jakoś bardzo nie narzekają, nie? Bo też mówią o tym, że rozłożony na etapy ten proces pozwala za każdym razem na nowo też podjąć te decyzje, czy chce to robić dalej, czy na pewno pozwala też w międzyczasie rozmawiać z bliskimi osobami, sprawdzać, jakie tutaj mam wsparcie, podejmować taką refleksję. Jeżeli chodzi o same szkolenia, to zwykle one są w takiej formule, która też pozwala to pogodzić z pracą zawodową, ale oczywiście trzeba się nastawić na to, że czasem gdzieś tam z tej pracy trzeba się zwolnić, żeby zajrzeć do organizatora pieczy, żeby się poddać tym badaniom psychologicznym. A to taka trochę próba przed tym, jak się przyjmie dziecko, i też się czasem trzeba będzie z pracy zwolnić.
1: Na samym początku tej części naszej rozmowy zwróciła pani uwagę na coś, co wydaje mi się też bardzo istotne w myśleniu o tworzeniu rodziny zastępczej. Mianowicie, że to jest sytuacja, która redefiniuje czy zmienia funkcjonowanie całego domu. Nie chcę mówić systemu, słowo system pasuje mi dlatego, że to często dotyczy i rodzica, i dzieci biologicznych, jeżeli są dziadków ewentualnych. O tej sieci wsparcia, o której pani przed chwilą mówiła, to oczywiście nie jest to coś, o czym pomyślałam, a co warto sobie przeanalizować, to znaczy właśnie osoby, które mogą nas wspierać, których obecności będziemy potrzebowali, czy to tak stricte do jakichś wykonywania jakichś zadań, czy po prostu będziemy potrzebowali ich obecności.
0: To jest bardzo ważne, żeby taką sieć wsparcia wokół siebie tworzyć, bo tak jak każdy rodzic wie, że mu się przydają te bliskie osoby, to rodzic zastępczy tym bardziej. Myślę sobie, że też pojawiają się takie nowe osoby, osoby, które się poznaje choćby na szkoleniu dla kandydatów. Ja też szkolę, więc wiem, jak te więzi powstają, nie? Jak taka grupa wsparcia się nie formuje. formalna tworzy i potem się okazuje, że te osoby, które się razem szkoliły, do siebie dzwonią, mają do siebie kontakty i się też się wzajemnie wspierają. Ale też tak sobie myślę, że no z jednej strony to jest ważne, ale z drugiej no właśnie też potem przyglądamy się dziecku i temu, jak będziemy tworzyć taką sieć dla dziecka, które przyjmiemy, a które może w tym czasie, kiedy je przyjmujemy, jest dosyć osamotnione.
1: Odwrócę pytanie, bo przed momentem zaprosiłam do takiej

0: rozważań na temat zmian, które dotyczą całego naszego otoczenia. Czy można zostać rodzicem zastępczym w pojedynkę? Kilka minut temu odwołałam się do jakiejś takiej, niekoniecznie analogii, ale podobieństwa do procesu adopcyjnego. Zdaje się, że w Polsce bardzo trudno jest adoptować dziecko w pojedynkę. A jak jest z rodzicielstwem zastępczym?
1: Z rodzicielstwem zastępczym jest dużo łatwiej, znaczy, o ile też rodzice adopcyjni pojedynczy się zdarzają i wiem o tym, to całkiem sporo rodziców zastępczych jest pojedynczych. Jeżeli chodzi o nas, o wioski dziecięce, to większość tych rodziców SOS to są osoby, które samodzielnie te role pełnią. Małżeństwa to mniejszość. Można zostać rodzicem zastępczym, jeżeli jest się osobą singlem. Można też zostać, jeśli jest się osobą dosyć młodą, albo jeśli się już odchodzi własne dzieci i się nawet ma lat 50 i 50 plus, nadal można, nie? Więc tutaj na pewno jest mniej barier i dzieci też w różnym wieku potrzebują rodziców i też na różny okres, bo nie wszystkie dzieci w tej opiece zastępczej będą długo.
0: W drugiej części naszej rozmowy zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób bliskość, obecność, mam nadzieję, że miłość osoby dorosłej wpływają na to, jak dziecko się rozwija. To na zakończenie naszego spotkania znów odwróćmy pytanie, bo przecież ten dorosły też może bardzo dużo zyskać. Nie mówię tylko o takiej świadomości, że dzięki niemu czyjeś życie jest lepsze, ale podejrzewam, że to też jest dla człowieka wzbogacające.
1: Myślę sobie, że to jest coś, czego w ogóle teraz chyba brakuje w tej dyskusji o rodzicielstwie, nie? Jakoś tak sobie pozwoliliśmy wreszcie na to, żeby mówić, że no bycie z dzieckiem jest czasem trudne. Jakoś strasznie chyba się zapamiętaliśmy w tym, żeby ciągle mówić o tych trudnościach, a myślę sobie, że to ważne też, że podkreślamy, nie? Że to jest dużo radości po prostu, nie? Że to dziecko wnosi masę radości, rzeczywiście, że bardzo można obserwować te postępy, jakie dziecko robi, to w jaki sposób dziecko się rozwija, to co już potrafi. Można też mieć dużo radości z tej rozwijającej się relacji i z tego, że to dziecko staje się też takim ważnym członkiem rodziny, też dla tych rodziców, ale również dla dziadków na przykład, czy rodzeństwa.
0: I myślę, że to jest dobre zakończenie tej naszej rozmowy, bo rzeczywiście nie myślę jeszcze o tym, czym pani poprzedziła swoją wypowiedź. O tej radości mówimy trochę mniej z różnych powodów. Zaczęłam od danych, ale cieszę się, że kończymy takim akcentem w ogóle niewymuszonym w moim odczuciu, ale pozytywnym, tym, co właściwie płynie z tej bliskości i z miłości, która, jak mówiłam, mam nadzieję, że się pojawia. Dzisiaj o sytuacji dzieci w Polsce, o tym, jak można zacząć ją zmieniać, mówiła Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. Dzięki.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Głęboko wierzę, że można wyciągnąć z niej sporo bardzo ważnych informacji, które mogą pomóc nam, mogą przyczynić się do zmian, które być może wprowadzimy w swoim życiu, a może po prostu znamy kogoś, kto takiej rozmowy potrzebuje wysłuchać. Jeśli tak, no to odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify, na YouTubie. Tam zapis tej rozmowy już się znajduje. Nic prostszego, kliknąć, wygenerować sobie link i przesłać go dalej właśnie do osób, które mogą chcieć tej rozmowy wysłuchać. Gdybyście z kolei zastanawiali się, kto już wkrótce pojawi się w Drogowskazach albo kogo gościliśmy w poprzednich odcinkach, no to zapraszam was na naszego Facebooka. Tam staramy się w miarę możliwości regularnie publikować informacje o gościach naszego radiowego studia. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Taki trochę roller coaster, bo nie ukrywam, że pierwsza część rozmowy dla mnie samej była bardzo trudna. Skonfrontowanie się z tą sytuacją, która po prostu w Polsce jest. Tym bardziej cieszę się, że może nie znalazłyśmy na nią remedium, ale jakoś zostało podkreślone, że jednak są działania, które można i warto podejmować. Tak czy siak, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam za tę wspólną godzinę dziękuję. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać.

namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać.